0: liczby, jeśli chodzi o to, jak wyglądał sezon wakacyjny w ubiegłych latach.
1: To jest kilkaset tysięcy osób przez dwa wakacyjne miesiące w ciągu roku. Klientów, którzy przechodzą tutaj przez Termy Altańskie, to jest ponad 1,5 miliona.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
3: O tym, jak wygląda robienie interesów w Ukrainie, Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Wojciechem Balczunem, ministrem aktywów państwowych.
4: Ja zawsze tłumaczyłem, że popełniamy ciągle jeden błąd, że próbujemy ich mierzyć własną miarą. To jest inny świat, inny system, inny porządek prawny,
5: no to skąd wiemy,
4: inny
5: że
4: sposób
5: nas
4: działania.
5: Sytuacyjnie
4: jednocześnie nie możemy też wyciągać wniosków i dokonywać uogólnień na bazie jednego przypadku, dlatego że w Ukrainie działa kilka tysięcy polskich firm. Do tego są podstawione dosyć dobre instrumenty finansowe. BGK ma tam swój oddział w Kijowie. KUKE podstawia instrumenty zabezpieczające transakcje. Te interesy są cały czas robione skutecznie i oczywiście zdarzają się przypadki. Ja miałem takie spotkanie, pamiętam, w tamtych czasach jeszcze z taką organizacją zrzeszającą polskich przedsiębiorców działających w Ukrainie. I oni mi opowiadali o tym, ile tam tak naprawdę tego typu przypadków miało miejsce. Więc o tym trzeba po prostu pamiętać, bo nam się wydaje, że to jest tak blisko, że jak my tam pojedziemy, to tam tak samo możemy działać jak u nas.
5: No dobrze, to jeszcze raz.
4: Ale jednocześnie, jednocześnie jest to kraj, niezależnie od tego, że trwa oczywiście wojna, gigantycznych gospodarczych możliwości, więc my nie możemy zamknąć oczu.
5: Jak je zrealizować, żeby mieć zysk, a nie stratę?
4: Realizujemy skutecznie. Mogę panu przytoczyć dziesiątki przykładów firm, które zarabiają tam ogromne pieniądze, się rozwijają, inwestują, otwierają kolejne fabryki i naprawdę korzystają z tego rynku. Wystarczy spojrzeć na to, jaki mamy bilans handlowy z Ukrainą.
5: Ale potrzebują czy nie potrzebują wsparcia ukraińskich elit, tych nieszczęsnych, takiego parasola rozciągniętego przez oligarchów?
4: Kiedyś zadałem pytanie szefowej jednej z polskich firm działających w mniejszej miejscowości, akurat to był zakład produkcji konstrukcji stalowych, czy ona nie chciałaby wziąć udziału w tych większych przetargach. Ona powiedziała nie, dlatego że tam już zaczyna się ta ukraińska rzeczywistość w pełnej krasie, a my tutaj na swoim poziomie możemy działać skutecznie i tych ingerencji tak bardzo nie odczuwamy.
5: To jeszcze, panie ministrze, o co zabiegamy w tej chwili w czasie odbudowy? Co byśmy chcieli odbudowywać szczególnie? Mamy jakieś takie wymarzone albo zaplanowane
4: przestrzeń? Przede wszystkim jesteśmy wielkim hubem logistycznym.
5: Ale to
4: geografia nam sprzyja pod tym względem. W związku z tym, jeżeli mówimy o uczestnictwie polskich firm w odbudowie Ukrainy, no to cała infrastruktura i energetyczna, drogowa, kolejowa, porty, inwestycje w sektor finansowy, gdzie jesteśmy obecni. PZU finalizuje transakcję zakupu największego ubezpieczyciela firmy MetLife od Amerykanów, co spowoduje, PZU już tam jest obecne, pamiętajmy, że PZU będzie kontrolowało ponad 50% rynku. PKO BP ma Credo Bank. Chce rozmawiać o akwizycjach. I
5: nie przeszkodzą te relacje w tej chwili historyczne w tym wszystkim?
4: Absolutnie nie przeszkodzą.
5: Dobrze, zmieńmy temat. Zawsze jak pan u nas jest, to ja się pytam o JSW. Co z JSW? Grozi upadłość? Są jakieś zagrożenia? Bo te sygnały płynące od pracowników, od związków zawodowych nie są dobre.
4: No przede wszystkim tak. Odnoszę wrażenie, że związki zawodowe w dużej części też, nie wszystkie, nie chcę uogólniać, realizują bardziej agendę polityczną niż rzeczywistą troskę o firmę. My poświęcamy JSW każdy dzień, a niektóre wypowiedzi, niektóre materiały, które są publikowane, niestety uderzają w proces i pozyskiwania finansowania, bo przecież w tej chwili jesteśmy w trakcie procedury, czy zarząd jest w trakcie procedury pozyskania finansowania komercyjnego i takie fundusze międzynarodowe bardzo uważnie przyglądają się, jakie są perspektywy. Popatrzmy na to, co się wydarzyło. Strata w ciągu roku została zmniejszona dwukrotnie. Czyli jakby wyniki się, mimo że dalej mamy gigantyczną stratę, wyniki się poprawiają. Wdrożony jest program restrukturyzacyjny. Wdrożone są jednorazowe odprawy pieniężne. Ruszają w tej chwili urlopy górnicze, które są finansowane. To jest kwota ponad 500 milionów złotych. Więc plany, działania restrukturyzacyjne, sanacyjne są wdrażane.
5: Ja wrócę do pytania. Ale grozi jeszcze JSW upadek?
4: No cały czas jest luka płynnościowa. My to zdefiniowaliśmy parę miesięcy temu i wszystkimi sposobami walczymy o to, żeby spółka ten okres przetrwała. perspektywy i sygnały z rynku delikatnie napawają optymizmem, ale bez tej głębokiej restrukturyzacji JSW się w tym modelu finansowym nie utrzyma.
5: A co jest
4: i teraz chciałbym jeszcze zdementować jedną rzecz, że, bo takie pojawiają się informacje, że wszystko, co jest robione wokół JSW, sprowadza się do tego, że chcemy to komuś sprzedać za złotówkę. Nie ma takiej opcji, nie ma takiego planu. To jest, traktujemy firmę jako strategiczne aktywo państwowe. Węgiel koksowy jest strategicznym surowcem również w Europie, jeśli chodzi o odbudowę naszych kompetencji w zakresie przemysłu stalowego, więc próbujemy wszelkimi sposobami JSW uratować. Natomiast model, w którym JSW funkcjonuje, koszty, które, jeżeli koszt wydobycia tony węgla w stosunku do innych producentów na świecie jest ośmiokrotnie wyższy, jeżeli dopłacamy...
5: I to jest ten kamień?
4: Jeżeli... Kamień węgiel, tylko kamień u szyi,
5: który ciągnie spółkę na dno.
4: No przecież to jest... Jeżeli my do każdego górnika dopłacamy kilkaset tysięcy rocznie, budżet państwa dopłaca kilkaset tysięcy rocznie, żeby on był i tylko... I był. To nie da się takiego modelu utrzymać w dłuższym horyzoncie.
5: Ale będą pieniądze na wypłaty dla górników?
4: No przecież ile miesięcy temu już mówiono, że nie ma. Próbujemy, szukamy rozwiązań, prowadzimy bardzo intensywny dialog z Ministerstwem Finansów. Jesteśmy w tej chwili w kolejnej iteracji takiej dyskusji dotyczącej obligacji, które trafią do ARP-u i przez ARP może taka pomoc zostać skierowana. Natomiast oczywiście JSW musi przeprowadzić restrukturyzację, musi ustabilizować płynność, musi pozyskać finansowanie komercyjne. Prezes zarządu ostatnio wypowiedział się publicznie i też powiedział, że jeżeli ten plan zostanie zrealizowany, to JSW za rok będzie wyprowadzone na prostą.
5: Panie ministrze, w co piątej dużej spółce z udziałem Skarbu Państwa w tym roku doszło do zmiany prezesa. Takie informacje podała Rzeczpospolita. Zakończył już pan porządki, czy kolejni 4/5 prezesów może się spodziewać zmian?
4: To jest tylko dowód na to, że prowadzimy aktywną politykę właścicielską.
5: Ale to jest dowód na to, że prowadzicie i czy będziecie prowadzić dalej.
4: Spotykam się z prezesami. Miałem takie spotkanie 1,5 tygodnia temu z prezesami 13 najbardziej strategicznych spółek Skarbu Państwa i oni na co dzień dostają ode mnie informacje, że tu nie ma nikt, że tak powiem, gwarancji, że w związku z tym, że na przykład został wybrany na nową kadencję, to już jest nienaruszalne.
5: Czyli mogą się spodziewać kolejnych zmian.
4: My się po prostu przyglądamy efektom, podejmowanym działaniom, realizacji strategii, budowy wartości, zarządzania, tworzenia teamów, bo bardzo często, nawet jeżeli pewne rzeczy idą dobrze, a na przykład zarząd jest skonfliktowany, to rzutuje na całą firmę. Mamy określone oczekiwania jako właściciel, mamy swoją wizję tego, co jest istotne z punktu widzenia państwa polskiego, bo mówimy o strategicznych aktywach, a żyjemy w bardzo wrażliwej rzeczywistości, więc te spółki, przynajmniej te kluczowe, muszą wypełniać pewną rolę na rzecz państwa.
5: To teraz pytanie o Orlen, bo to jest jeden z takich spółek, które musi wypełniać swoją rolę. Zarządu Orlenu pan nie zmienił, Ireneusz Fąfara pozostał na stanowisku. W Orlenie wszystko jest okej? Okay? Zadowolony pan z tego, co się dzieje?
4: Jestem umiarkowanie zadowolony. Kapitalizacja jest rekordowa. Zaufanie inwestorów jest odbudowane. Zależy nam na tym i to zarząd o tym wie, bo się widziałem też z całym zarządem tydzień temu dokładnie i rozmawialiśmy jakby przygotowując czy dyskutując o celach dla zarządu na nową kadencję. Oczekujemy przyspieszenia w pewnych obszarach.
5: Jakich?
4: Jest sporo, jest kwestia energetyki, porządkowania aktywów. Jest wydzielana w tej chwili struktura dotycząca My Orlen. Jest bardzo dużo, bo to jest ogromny konglomerat. I w takim wielkim holdingu kluczową rzeczą jest sprawność zarządzania i usprawnianie procesów.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: Teraz będzie o natężeniu ruchu. Według najnowszych badań na drogach wojewódzkich utrzymał się on na podobnym poziomie jak w poprzednim pomiarze generalnym i wyniósł 4236 pojazdów na dobę. I jest to ponad 3 do 5-krotnie mniej niż na drogach krajowych. Łączymy się z Szymonem Piechowiakiem, rzecznikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jaką obecnie, po tym jak mamy coraz więcej autostrad i ekspresówek, rolę pełnią drogi wojewódzkie? To jest bardziej alternatywa?
2: Rola dróg wojewódzkich się nie zmienia co do zasady. Te drogi mają obsługiwać przede wszystkim ruch lokalny, ruch regionalny, ewentualnie służyć jako dojazd do największych ośrodków miejskich. Oczywiście na tej sieci zachodzą zmiany, tak samo jak na drogach krajowych. Natomiast to jest wszystko powiązane. Jeżeli na przykład my otwieramy nową drogę, drogę ekspresową czy autostradę, to siłą rzeczy część ruchu z drogi wojewódzkiej przenosi się na bardziej nowoczesną, bardziej bezpieczną i wygodną drogę szybkiego ruchu, więc jedne drogi na drugie jak najbardziej wpływają.
1: Ale rozumiem, że jak jest korek na autostradzie albo jakieś roboty, to znowuż wszystko wraca na wojewódzkie drogi.
2: Kierowcy szukają alternatyw, pomagają im w tym nawigacje, które podpowiadają, którędy można dany korek ominąć, czy jakiś wypadek, który można ominąć. Czasami same służby, czy to policja, czy inne służby, same prowadzą na drogi niższych kategorii, czyli właśnie drogi samorządowe, wojewódzkie, powiatowe, czy gminne, aby tymczasowo dany korek ominąć. Ta cała sieć dróg publicznych oczywiście się uzupełnia. Każda ma trochę inną rolę. Inną rolę mają drogi krajowe, inną rolę mają drogi wojewódzkie i te powiatowe i gminne. I tak, faktycznie, jeżeli na jednej drodze mamy duży remont, albo mamy korek czy wypadek, pozostałe drogi niższych bądź wyższych kategorii służą pomocą.
1: Rzadko drogami wojewódzkimi, to też ciekawe, jeżdżą ciężarówki. Tylko 6% wszystkich tego typu aut jeździ drogami wojewódzkimi. Z czego to wynika? To jest kwestia wygody? Bezpieczeństwa?
2: To jest właśnie kwestia funkcji, jakie pełnią poszczególne drogi. To właśnie sieć dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych i autostrad, ma służyć transportowi ciężkiemu, tranzytowi, tym przejazdom międzynarodowym. Tak jest ta sieć skonstruowana, żeby właśnie ten ruch ciężki przejmować. Jest też do tego przygotowana, bo te drogi są budowane jako drogi najmocniejsze, gotowe na największe obciążenia, ale siłą rzeczy na przykład tak zwana ostatnia mila, czyli dojazd na przykład z sieci dróg krajowych do jakiegoś magazynu, do jakiejś fabryki, do jakiegoś zakładu, do którego trzeba coś dowieźć bądź coś odebrać, właśnie może odbywać się drogami niższych kategorii, czyli wojewódzkimi, a też pewnie i powiatowymi, i gminnymi. I ten udział ruchu ciężkiego na drogach wojewódzkich faktycznie to jest około 6,5%, na drogach krajowych to jest prawie 16%, więc ta różnica jest znacząca.
1: Największe natężenie ruchu, to też ciekawe, na drogach wojewódzkich jest w Małopolsce i na Śląsku. Z czego to wynika?
2: Tutaj można powiedzieć, że jest to pewna kalka z dużego natężenia ruchu, które widzimy również na drogach krajowych w tych województwach. Co ciekawe, najbardziej obciążone odcinki dróg krajowych, czyli takie, które zbliżały się do 200 tysięcy pojazdów na dobę i dużo też przekraczały 100 tysięcy pojazdów, one wszystkie były zlokalizowane w województwie mazowieckim, a co ciekawe, wszystkie były wokół Warszawy, czyli wszystkie Eski, wszystkie autostrady, które mamy wokół Warszawy, a w przypadku dróg wojewódzkich mamy taką ciekawostkę, że oczywiście są drogi z województwa mazowieckiego, ale dołączyły też właśnie drogi z województwa śląskiego, ale też województwa pomorskiego, drogi w okolicach Trójmiasta łączące Gdynię z Rumią czy Rumię z Redą są w pierwszej piątce, więc tutaj województwo mazowieckie podzieliło się tymi najbardziej obciążonymi odcinkami w przypadku dróg wojewódzkich z innymi regionami.
1: A czy to pokazuje, ta małopolska sytuacja pokazuje, że nowa trasa na Podhale jest jakoś potrzebna, konieczna?
2: Nowa trasa na Podhale jest w trakcie przygotowania, bo oczywiście nasza sieć dróg krajowych nie jest kompletna. My ją rozwijamy bardzo, bardzo intensywnie w ciągu ostatnich 20 lat. Ona urosła o prawie 5000 kilometrów. To wszyscy nasi sąsiedzi z zazdrością na nas spoglądają, w jaki sposób nam udało się tak szybko tę sieć rozwinąć. Ale oczywiście są jeszcze tak zwane wąskie gardła, czyli pewne odcinki, których brakuje. W okolicach Warszawy to jest na przykład wschodnia obwodnica Warszawy. Na północ od Warszawy to jest wyjście S7.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Polki nadal są w Himalajach, ale już nie tak ekstremalnie jak za czasów Wandy Rutkiewicz, Anny Czerwińskiej, Krystyny Palmowskiej czy Mrówki. Jest Anna Barańska, Kinga Baranowska, Anna Lichota i inne. Ale ich wyprawy wyglądają inaczej, nie wspinają się razem. Więcej zależy od zorganizowanych pieniędzy niż od sukcesów wspinaczkowych w innych górach. Są też inne czasy. Kiedy zaczynałam się wspinać, skałki były tylko drogą w Tatry. Tatry drogą w Alpy lub Himalaje. Himalaistki musiały poświęcać wiele miesięcy na prace wysokościowe i długie wyjazdy. Były przyzwyczajone do długiego wysiłku w zimnie, zakończonego noclegiem w spartańskich warunkach. Musiały umieć rezygnować z wielu rzeczy. Wiele z tamtych kobiet wspinało się też kosztem rodziny. Teraz powszechne jest wspinanie, nawet trudne, ale w łatwo dostępnych rejonach. Kładzie się większy nacisk na to, by w wyprawy nie angażować tyle czasu i energii. Jest dobre jedzenie, lekki sprzęt, ubranie. Odzwyczajamy się od wyczerpującego wielogodzinnego zmęczenia, marznięcia, strachu, że zgubimy drogę. Nawet po ekstremalnych wysiłkach wracamy do ciepłego domu, suchego ubrania i dobrej kolacji. Trudno z takim doświadczeniem wytrzymać na dużej wysokości spanie w namiocie porywanym przez wiatr, w mokrym ubraniu, gotując zupkę w proszku ze śniegiem zebranym obok, po ciężkim dniu z ciężkim plecakiem, bez wanny z ciepłą wodą. Inny jest też duch epoki. Brak kobiet w Himalajach wcale nie wiąże się ze spadkiem formy. Poszła ona w innym kierunku. Jest wielu ludzi, którzy tłumnie odwiedzają Himalaje, uczestnicząc w trekkingach, zdobywając łatwiejsze 6- czy 7-tysięczniki. Ta forma rozwinęła się w trudnościach pokonywanych dróg wspinaczkowych. Opisane w sprawozdaniach rocznych przejścia kobiet i mężczyzn robią ogromne wrażenie. Czasy się zmieniły. Można być matką i się wspinać, uprawiać ski touring, biegi górskie czy inne sporty nie kosztem dzieci. Są wygodne auta, przyczepki dla maluchów, fajni mężowie zaangażowani w wychowanie potomstwa. Można uprawiać wiele sportów górskich, mieć na to pieniądze i czas. Można kochać góry, realizować się w górach i nic nie tracić. Wiele się też zmieniło w podejściu mężczyzn do kobiet. Na pewno na lepsze. Ale co ważniejsze, sporo się zmieniło w podejściu kobiet do poczucia własnej wartości. Myślę, że ekstremalne podejście do gór jest dla twardych psychicznie kobiet. Choć jednocześnie nie przekreśla to zachowania kobiecości, kultury osobistej, dbania o wygląd. Pamiętam, jak się wspinałam z Ewą Panejko Pankiewicz. Podchodziła pod ścianę, zmieniała koszulkę, poprawiała makijaż i włosy i tłumaczyła mi, że musimy o siebie dbać. Ona się znakomicie wspinała, ale była w tym wszystkim bardzo delikatna. Dziewczęca.
0: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM. Tyle

0: sam projekt Polski Himalajzm kobiecy Danuty Wach. Jednak Danusia trafiła w większości na dziewczyny, które się po prostu nie nadawały. One nie były gotowe na to, żeby swoje życie poświęcić górom. Nie miały duszy wojownika. To nie ta klasa, co Duśka, Ewa Panejko-Pankiewicz czy Halina Kryger-Syrokomska. Nie można opierać polskiego himalaizmu na dziewczynach, które trzeba prowadzić za rękę albo uczyć wspinania zimowego od podstaw. Tych dzielnych, doświadczonych, wysokogórsko dziewczyn było za mało. Bez wątpienia od początku XX wieku pojawiło się wiele wybitnych taterniczek, ale mało się o nich pisze. Niektóre poszły w niepamięć. Znamy Katarinę Bryszkę, która z Simonem Huberleinem zdobyła żabiego konia, ostry szczyt i wspinała się w Alpach. Znamy prekursorki kobiecego wspinania w Tatrach, Marzenę i Lidię Skotnicówny, których kariera była niestety krótka. Wspinała się też Zofia Radwańska-Paryska, która jako pierwsza kobieta została przewodnikiem tatrzańskim i ratownikiem Topru. Bardzo aktywną taterniczką i alpinistką wspinającą się również na Kaukazie była Helena Becker-Hajdukiewicz. Wszystkie one wyprzedzały swoją epokę aktywnością wspinaczkową. Dokonywały rzeczy niezwykłych, nie tylko jako kobiety. Tworzyły podwaliny taternictwa i alpinizmu kobiecego, przełamując wiele stereotypów. Taką kobietą była również Wanda Rutkiewicz oraz polskie alpinistki i himalaistki z jej pokolenia. Kiedy ja zaczynałam się wspinać, poznałam inne świetne taterniczki i alpinistki, Monikę Niedbalską i Iwonę Gronkiewicz. Nie znam niestety współczesnych, aktywnych taterniczek. Alicja Paszczak. Góry mam pod powiekami. Jeśli piszesz o taterniczkach, to nie wyobrażam sobie, by w książce nie znalazła się Alicja Paszczak, mówi mi Kinga Baranowska, którą pytam o wspinające się kobiety. Alicja jest znana przede wszystkim z rekordowo szybkiego przejścia Korony Tatr. I to głównie dlatego, że jej mąż napisał o tym post na Facebooku. Sama Alicja nie ma konta na portalu społecznościowym, a jej inne dokonania taternickie można znaleźć tylko w taternickich podsumowaniach roku i numerach taternika. Wie, że nie dba o swój PR i dokumentowanie osiągnięć, jak zresztą większość wspinających się dziewczyn, zarówno tych sprzed 100 lat, jak i współczesnych. Mówi mi, że może trochę szkoda, ale kto by miał czas na kronikarstwo, skoro w górach jest jeszcze tyle do zrobienia. Moje górskie początki są nudne, bo klasyczne. Jako nastolatka chodziłam po górach turystycznie. Mama zapisała mnie na obóz wędrowny, trafiłam wtedy w Beskid Śląski i Żywiecki. Bardzo mi się tam spodobało. Chodzenie, zdobywanie szczytów i ten krajobraz, surowość natury. Od tego momentu sama zaczęłam sobie organizować wyjazdy ze znajomymi. Ale gdy trafiłam w Tatry, wszelkie inne góry straciły znaczenie. Krok za krokiem pokonywałam coraz trudniejsze szlaki. A gdy przeszłam ten najtrudniejszy, czyli Orlą Perć, stwierdziłam, że to jest to. Chodziłam orlą w tę i we w tę, wymyślałam najróżniejsze kombinacje, żeby jak najwięcej tam przejść. Potrafiłam pojechać sama i na miejscu spotykałam ludzi, z którymi kontynuowałam wycieczkę. Takie były czasy. Kiedyś w górach ludzi było dużo mniej, ale za to byli sympatyczniejsi. Prawdziwi pasjonaci. Jechałam i zaraz miałam znajomych.
1: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

czasem zapragnę wam czegoś więcej. Któregoś razu, gdy po raz kolejny maszerowałam Orlą Percią, zobaczyłam taterników na zamarłej turni. Przyglądałam się im z każdej strony i wymyśliłam, że to będzie mój następny krok. Zaczęłam rozmyślać, jak się do tego zabrać. To nie było takie proste jak teraz, że wystarczy wpisać w telefonie klub wysokogórski i gotowe. Kompletnie nie wiedziałam, gdzie się zgłosić. Okazało się jednak, że mój przyszły mąż, który był wtedy moim kolegą, uczestniczył w kursie taternickim. Podpowiedział mi, co zrobić, gdzie się zgłosić i w następnym roku już byłam kursantką. Przeszłam wszystkie szczeble szkolenia. Najpierw na naszych podwarszawskich bunkrach, potem na kursie skałkowym. Po ukończeniu był egzamin, a najlepsi jechali do Betlejemki. Tu trzeba było wychodzić odpowiednią liczbę godzin z instruktorem i potem zdać egzamin, który naprawdę był dosyć trudny. Następnie znowu dostawało się konkretną liczbę dróg do zrobienia i po ich zrobieniu kwalifikacje na szkolenie zimowe, zakończone kolejnym egzaminem. Były dalsze etapy, ale ja poprzestałam na kursie taternickim zimowym. Teraz w ogóle nie ma takich wymogów. Nie trzeba przechodzić całej tej ścieżki. Jak ktoś chce się wspinać, to się wspina. Jak chce się wyszkolić, to pójdzie na szkolenie. A w czasach PRL-u trzeba było mieć papier. Nie narzekam, bo bardzo dużo się nauczyłam. Poznałam fajnych ludzi, środowisko. To nie było takie złe. Czy szkoliło się ze mną dużo kobiet? Na kursie letnim było nas kilka, ale zdecydowanie mniejszość. Na zimowym natomiast na 15-18 osób były dwie. To już duża różnica. Ale nigdy nie odczuwałam dyskryminacji ze względu na płeć. W swojej karierze w ogóle nie spotkałam się z lekceważącym stosunkiem. Jasne, zawsze znajdzie się jakiś burak, ale nigdy nie usłyszałam, że z babą to ja nie idę. Baby się źle wspinają, z babami w górach są tylko problemy. Nie miałam trudności ze znalezieniem osoby do wspinania. Jednak to może wynikać z faktu, że bardzo dużo wspinałam się ze swoim mężem. Zostaliśmy parą, gdy miałam 22 lata. Artura znałam wcześniej, nie z gór, ale można powiedzieć, że góry nas zbliżyły. To jest dodatkowa więź. Dobrze się rozumieliśmy, dzieliliśmy naszą pasję. Cóż można chcieć więcej? Najgorzej, jak kobieta cudownie się czuje w górach, a facet nad morzem, bo co wtedy? Ktoś się męczy albo się poświęca. A u nas to nigdy nie był problem. Mimo że wspinałam się z facetem, nigdy nie brano mnie za przytaterniczkę. Choć znam to przezwisko. Funkcjonowało w środowisku. Takich dziewczyn nie brakowało i myślę, że to przezwisko nie jest niczym złośliwym. Generalnie przytaterniczka to była niewspinająca się lub wspinająca się sporadycznie dziewczyna, która przyjeżdżała w góry, do schroniska lub na tabor w celach towarzyskich albo po prostu towarzysząc jakiemuś wspinaczowi. Niekiedy nabierało to pejoratywnego odcienia, bo zdarzały się dziewczyny traktujące element towarzyski dość swobodnie. Nie chcę jednak tworzyć wrażenia, że to była reguła. Nie, raczej rzadkość. Ale stanowiąca element taborowego folkloru.

Może nie wypada tak mówić, ale na kursie byłam jedną z najlepszych. Było mi łatwiej, bo miałam za sobą sportową przeszłość, akrobatykę i biegi na orientację. Do letniej czy zimowej Betlejemki dostałam się bez problemów. Jednak kiedy zaczęłam działać samodzielnie i zobaczyłam, na jakim poziomie są ludzie ze środowiska, niemal wpadłam w kompleksy. Moje pierwsze wyjścia zimowe to były prawie same porażki. Nic mi nie wychodziło. Dziś widzę, że po prostu wybierałam za trudne drogi. Blokował mnie brak doświadczenia, umiejętności oceny sytuacji. Znalezienie drogi w górach nie jest takie proste. Mam schemat, ale łatwo można się zapchać. Pojawia się inna droga, innej trudności i już nie wiem, gdzie jestem. I często kończyło się to zjazdem, wycofem właśnie. Wracałam z niczym. Droga niezrobiona. Rozczarowanie. Ale zbierałam doświadczenia. Z czasem zaczęło wychodzić. Choć pierwsze 2 czy 3 sezony były takie, że myślałam, że się do tego nie nadaje. Muszę jednak podkreślić, że to było tylko zniechęcenie, nie chęć rezygnacji. Góry weszły mi w krew. Jak to ładnie powiedział Wojtek Kurtyka, są zawsze pod moimi powiekami. Gdy zamknę oczy, od razu je widzę. Nie obrażałam się na nie. Rozwinęłam się dzięki mojemu mężowi. On wspinał się dużo lepiej ode mnie. To nie tak jak z Gośką Jurewicz, która wspina się tak dobrze, że większość facetów w Polsce nie dorównuje jej poziomem. Gosia jest jedyną taką wspinaczką, którą znam. W moim pokoleniu czy pokoleniu wcześniej nie było jednak takich przypadków. Zazwyczaj kobieta wspinała się gorzej. Chodziłam z Arturem po łatwiejszych drogach. Kiedy szedł z kolegami na trudniejsze, ja szukałam partnera na prostsze przejścia. Jednak kiedyś partner wspinaczkowy wystawił Artura i mąż z braku laku postanowił zabrać mnie ze sobą. Jakoś sobie poradziłam, oczywiście przeszłam trudności za nim, ale dałam radę. To nie był jakiś kosmos. Nie musiał mnie za sobą ciągnąć. Wtedy coś się przestawiło w mojej głowie. Miałam w sobie barierę, że zimą powyżej 5 nie dam rady. A tu nagle okazało się, że robię 6 i więcej. Wtedy zaczęłam więcej chodzić z Arturem i to był taki katalizator mojego rozwoju. To zupełnie normalne i naturalne. Mój mąż wykonał taki sam skok przy starszym koledze, który wziął go na bardziej wymagające drogi. Też mu się w głowie przestawiło i zaczął się wspinać na zupełnie innym poziomie. Wystarczył jeden sezon w Morskim Oku i zaczął robić drogi, o jakich wcześniej nawet by nie pomyślał. Ważna jest ciągłość i przekazywanie sobie doświadczeń i umiejętności. Przed wojną ludzie doskonalili się tylko w taki sposób, przez szkolenie koleżeńskie. Bardziej doświadczony kolega brał tego mniej doświadczonego w góry i go uczył. Nie było żadnego formalnego instruktora. Wszystko opierało się na doświadczeniu i koleżeństwie.

0: Na zegarach trzecia, to oznacza fakty w RMF FM, a przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Już za niecały tydzień rusza szczyt NATO. Na dziś w tej sprawie zaplanowano spotkanie ministra obrony narodowej z prezydentem. Katastrofa ekologiczna w dolnośląskich Pilchowicach przy największej kamiennej zaporze w Polsce spuszczoną wodę z jeziora. Mundialowe spotkanie 1/16 finału Meksyk-Ekwador opóźnione przez burzę. Szczegóły już za chwilę. Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami dzisiejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie, o którym jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF FM, potwierdziła wczoraj na konferencji prasowej wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
1: Na dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Spełnił się najczarniejszy scenariusz, tak mówili nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce zakończyło się ekologiczną katastrofą. Jak informowaliśmy już w faktach, zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
3: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby. Próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bób, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
4: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy, ale ci mieszkańcy teraz jeszcze będą przez ileś dni żyli z tym zapachem tych śniętych ryb.
3: Widząc to, co widzę w tej chwili, no to tylko jedno uczucie. Dzisiaj po prostu, jak to niektórzy mówią, coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
1: Usłyszeliśmy wczoraj w Pilchowicach. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców. Kolizja ciężarówki na S6 w województwie zachodniopomorskim. Między węzłami Malechowo i Kawno samochód ciężarowy uderzył w bariery rozdzielające jezdnie. Zablokowane są aktualnie lewe pasy w obu kierunkach, ale ruch odbywa się normalnie pasami wolnymi. Nikt nie został ranny, a utrudnienia w kierunku Szczecina mają potrwać około 3 godzin.
0: To stało się faktem.
1: Od dziś w każdym wynajmowanym turystom pokoju, gdzie są łóżka, muszą być zamontowane czujki dymu. W życie weszły nowe przepisy. Jeśli w wynajmowanym obiekcie jest kominek czy piecyk gazowy, musi być także czujka czadu. Przedsiębiorcy mieli 1,5 roku na dostosowanie się do tych przepisów. Czy z wymianą zdążyli na Podhalu? Pytaliśmy o to Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Znacząca większość w ogóle nie ma pojęcia o tego typu rozwiązaniu. Duża część, nie doczytując do końca albo opierając swoją wiedzę na plotkach i pomówieniach, zakłada, że chodzi o profesjonalne systemy przeciwpożarowe znane z hoteli, a jeszcze część po prostu ucieka od odpowiedzialności.
6: Pierwsze nam kozeli w kominkach nie polić, głoście w kominku nie mogą zapolić, ale czujka musi być. Ja myślę, że będą wysłać tak jak i te gaśnice i będą zgłaszać tak jak i te podatki. Jak ktoś i kogoś nie podkabluje, to raczej szybko nie zamontuje.
1: Usłyszeliśmy od jednego z przedsiębiorców. I jeszcze przypominamy w faktach najnowsze doniesienia zza oceanu. Szwecja pożegnała się z piłkarskimi mistrzostwami świata. W 1/16 finału przegrała wieczorem z Francją i to 0-3, a tamtejsze media zgodnie oceniają, że rywale byli poza zasięgiem. Nasze marzenia zostały brutalnie rozbite, tak pisze Expressen, a Afton Bladet podkreśla, że cudu nie było, bo Francja okazała się zbyt silna. Szwedzi odpadli z turnieju po tym, jak po raz pierwszy od wielu lat awansowali do fazy pucharowej. Tymczasem kolejny mecz 1/16 finału stolicy Meksyku, w którym współgospodarze turnieju mają podnieść Ekwador, nie rozpocznie się o planowanej porze. Miał właśnie startować, ale został opóźniony przez burzę przechodzącą nad miastem. Na razie nie wiadomo, o który mecz może się rozpocząć.
0: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: Ważna rocznica w polskiej motoryzacji. Mija 35 lat, od kiedy z taśmy fabryki samochodów osobowych zjechał ostatni Fiat 125P. Czy miał szansę walczyć z konkurencją w latach 90? O to pytaliśmy Macieja Bienia z Muzeum w Fabryce FSO.
7: Więc jesteśmy przy białym, dużym Fiacie. Konkretnie, gdybym chciał zapytać, to co to za egzemplarz?
8: To jest Fiat 125P z początku produkcji, z 71 roku. Taki typ typowy, jak to wtedy produkowano, bez żadnych udziwnień w postaci felk aluminiowych czy większego silnika DOHC, jakie montowano w samochodach rajdowych.
7: Utarło się po latach szczególnie, że ta motoryzacja z PRL-u była, ale była taka, ta polska myśl techniczna miała różne, powiedzmy, wady. Dziś z perspektywy czasu, jak tak spojrzymy na takiego dużego Fiata, to ta bryła, może nie jest to Mercedes, ale mam wrażenie, że z każdym rokiem coraz cieplej wspominamy polską motoryzację.
8: To na pewno. Im bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, co straciliśmy, nawet mając tą motoryzację tak rozwiniętą, jak mieliśmy, no bo umówmy się, że ta FSO nigdy nie produkowała samochodów na taką skalę, na jaką firmy zachodnie, tak, i takiej jakości, jak firmy zachodnie. Natomiast akurat Fiat 125P, w zasadzie każdy samochód produkowany w FSO poza Syreną, która była samochodem lokalnym, krajowym, no to przecież były samochody zagraniczne. Warszawa to była radziecka pabieda. Fiat 125P to był odpowiednik włoskiego Fiata 125. Polonez, samochód kupiony jako gotowy projekt z Centro Stile Fiat. To, co się działo po Polonezie, czyli cała epoka Deu, potem Chevrolet, to przecież też nie były polskie samochody. One były polskie tylko z uwagi na to, że były tu w Polsce, w Warszawie produkowane. A jaka była ich największa wada? No chyba to, że ta fabryka z uwagi na to, że była elementem wielkiego systemu gospodarczego sterowanego centralnie, nigdy nie miała pieniędzy na rozwój, bo całe pieniądze, które ta fabryka wypracowywała, były odprowadzane do budżetu centralnego i dopiero na poziomie tego budżetu centralnego ktoś podejmował decyzję, gdzie je skierować. W związku z czym ta fabryka, która zarabiała pieniądze, dotowała inne gałęzie gospodarki mniej rentowne. I to najlepiej było widać na przykładzie tego, co było tu produkowane. Bo Warszawa, jak trafiła do produkcji w 1951 roku, to był nowoczesny samochód na samonośnym nadwoziu. Zapamiętaliśmy go jako archaiczny samochód, dlatego że był produkowany 22 lata. Syrena, z założenia samochód tymczasowy na parę lat, 57 rok do 83, 26 lat produkcji tego samego samochodu. Fiat 125P, 24 lata produkcji, no i Polonez, też 24 lata produkcji. No nie da się oszukać czasu, tak? Nie da się produkować cały czas tego samego i udawać, że to jest postęp.
7: Czyli może tutaj też warto oddać sprawiedliwość dziejową, że ludzie, którzy pracowali w tych halach na Żeraniu i inżynierowie, którzy produkowali, którzy kreślili na deskach projekty tych samochodów, to nie jest tak, że oni nie znali się na rzeczy, popełniali błędy konstruktorskie, tylko to po prostu ze względu na słusznie minione czasy inaczej się tego nie dało zrobić, prawda?
8: A no, na pewno tak jest i to też jest coś, co ja zawsze podkreślam. No, takie miejsce jak to, czyli Muzeum w FSO, to jest miejsce, które z jednej strony pokazuje, co to było produkowane, ale jest to też miejsce, które służy zachowaniu pamięci osób, które tu pracowały, bo te osoby no, poświęciły jakąś część swojego życia na to, żeby produkować te samochody, którymi jeździliśmy, żeby je modernizować, modyfikować. A to, że robili to w ramach jakichś ograniczeń narzuconych przez nich, w tym ograniczeń finansowych, było często od nich niezależne. Najlepszym dowodem na to jest projekt Syreny, który był samochodem oddolnej inicjatywy. To nie jest tak, że fabryka przyszła i powiedziała: macie tutaj grant, nie wiem, milion rubli wtedy, prawda? Zróbcie nowy samochód. Nie, panowie zostawali po godzinach, zrobili pierwsze prototypy i dopiero pokazali je kierownictwu fabryki, no i tamci powiedzieli: dobra, no to jak jesteście w stanie coś takiego zrobić po godzinach, to zobaczmy, co z tego wyjdzie.
7: Wróćmy może do dużego Fiata. Trudno tak rozpatrywać samochód historyczny, ale gdybyśmy chcieli w jakiś sposób, jakie on miał zalety, a jakie wady przede wszystkim?
8: W czasie, kiedy był produkowany, tak, no to największą zaletą Fiata 125P było to, że to był zastrzyk zachodniej technologii. Trzeba pamiętać, że przed Fiatem 125P na Żeraniu produkowaliśmy Warszawę i Syrenę. Warszawa miała już tych lat 16, jak był uruchamiany 125P, Syrena miała tych lat 12 czy 11, jakoś tak. To były samochody już nawet patrząc po okresie, przez jaki były produkowane, przestarzałe. Tak? Postęp, jaki dokonywał się w motoryzacji w tamtym czasie, był gigantyczny. A tu dodatkowo mamy jeszcze zastrzyk tej zachodniej technologii. Czegoś, czego do tej pory, co widzieliśmy tylko na zdjęciach, czego nawet nie rozumieliśmy do końca, ale widzieliśmy, że to w jakiś sposób jest lepsze. Bo to, że kupujemy licencję na produkcję jakiegoś samochodu, w parze z tym idzie też cała technologia produkcji podzespołów do tego samochodu. Jakieś linie galwanizerne, jakieś powłoki lakiernicze inne, prawda? Jakieś metody tłoczenia blach czy spawania. To zupełnie potrafiło odwrócić tok myślenia takiego polskiego inżyniera o 180 stopni i bardzo często też powodowało stymulację tego postępu w innych gałęziach gospodarki, bo tą technologię można było zaadoptować gdzie indziej.
7: Czyli taki postęp to trochę jak najpierw w wojsku, potem w cywilu, prawda? Że wojsko jakąś tam technologię ma, typu kiedyś GPS, potem to przechodzi gdzie indziej.
8: Tak, tak, można tak powiedzieć, nie? Że dostaliśmy po prostu taką niedoścignioną wcześniej dla nas technologię z zachodu. Dlatego też na ten samochód należy patrzeć przez pryzmat czegoś, czego nie bardzo było jak nawet krytykować w tamtych czasach. Samochód Fiat 125P od początku produkcji, od 67 do 91 roku na polskim rynku był samochodem w pełni wystarczającym i do końca wystarczająco nowoczesnym, żeby zaspokoić głód motoryzacyjny na rynku krajowym. Jedyne, czego nie był w stanie zaspokoić już powiedzmy od końca dekady lat 70. no to eksport, bo to już po prostu pod koniec lat 70. był samochód z perspektywy klienta bogatszego, zachodniego, przestarzały. Natomiast u nas w kraju w dalszym ciągu deklasujący takie auta jak Syrena.
1: Z Maciejem Bieniem z Muzeum w Fabryce FSO rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po trzeciej i zaczynamy nasz nowy wakacyjny program. Pierwsza kawa z RMF FM się kłania. 1 lipca, Anita Janczak. Prowadzę Was do końca nocnej zmiany i ruszam w drogę na wyczekiwane, wymarzone wakacje.

0: najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM. 19 minut po trzeciej. Jeśli ruszacie w drogę i zastanawiacie się, czy tankować, czy będzie taniej, posłuchajcie teraz rozmowy Krzysztofa Urbaniaka z radia RMF 24.
1: Ropa na światowych rynkach wyraźnie tanieje. Może to skutkować najmocniejszym kwartalnym spadkiem cen od czasów pandemii. Wszystko dzieje się po uspokojeniu sytuacji wokół cieśniny Ormuz. Choć rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż budzą wiele pytań. Dodatkowo w Polsce wygaszany jest rządowy pakiet CPN, który przez ostatnie miesiące wpływał na ceny paliw. Czy możemy liczyć na trwałe obniżki i od czego będą zależeć ceny w najbliższych tygodniach? O tym porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz Reflex. Dzień dobry, panie dyrektorze, witamy.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ropa notuje największy kwartalny spadek cen od czasu pandemii. Co jeszcze sprawiło, że rynek tak gwałtownie zmienił kierunek, panie dyrektorze?
2: No myślę, że głównie to zakończenie, raz, że zakończenie działań takich intensywnych, militarnych, jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie. No i oczywiście 17 czerwca podpisanie memorandum między USA a Iranem, które na razie obowiązuje 60 dni do 21 sierpnia. A to z kolei spowodowało nam zwiększenie żeglugi, jeśli chodzi o przepływ statków przez cieśninę Ormuz. Nadal oczywiście droga do powrotu do normalności jest daleka, no ale powiedzmy chwilowo rynek wycenia to w ten sposób, że nie będzie intensyfikacji jakichś dużych działań militarnych, dalszych zniszczeń infrastruktury i powoli ten, mimo że te negocjacje są bardzo trudne, to jednak, że powoli uda się do tego poziomu, przynajmniej w 80%, jeśli chodzi o produkcję i eksport ropy naftowej w regionie Bliskiego Wschodu w najbliższych miesiącach wrócić. I to spowodowało, że de facto ceny ropy Brent nam spadły do poziomu $73. Dla porównania, przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie to było około $65, czyli jesteśmy bardzo blisko tego poziomu.
1: Wrócimy
2: a z
1: do
2: drugiej
1: tego
2: strony
1: poziomu?
2: Wydaje mi się, że na razie nie. Wydaje mi się, ale to zaraz tu wrócimy do tego wątku. Tak. Natomiast tutaj jakby mówimy o tych niższych poziomach, natomiast te wyższe, no to na giełdzie tutaj ceny mieliśmy $120, na rynku fizycznym w kwietniu ropa Brent kosztowała $140. Stąd mamy tak duży spadek. Natomiast wydaje się, że w tej chwili te spadki wyhamowały. Problem jest w tym, że zapasy ropy naftowej nadal spadają. Dwa, przywrócenie, no ciężko idzie z tym jakby tutaj, jeśli chodzi o te negocjacje irańsko-amerykańskie. Chwilowo ten transport, rzeczywiście ten przepływ tankowców, jeśli chodzi o liczbę, wzrasta. Przed wojną to było około 130-140 statków dziennie przez cieśninę. W okresie tej intensyfikacji tych działań militarnych to mieliśmy po kilkanaście. W tamtym tygodniu chwilowo mieliśmy nawet 70-80, no ale znowu niestety no w weekend mieliśmy jakąś kolejne tutaj incydenty, jeśli chodzi o działania militarne. No i trudno, te negocjacje idą, także no to może się okazać, że jest dużo, dużo mniejszy. I dlatego wydaje mi się, że te ceny nie spadną. Dwa, no niestety dużym czynnikiem ryzyka moim zdaniem jest sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych, bo to jest taki czynnik nieprzewidywalny. W tej chwili wiemy, że mamy bardzo duży poziom produkcji ropy naftowej w USA, blisko rekordowy. Rekordowy poziom importu ropy naftowej i produktów naftowych z rynku amerykańskiego. Amerykanie próbują zasypywać tą lukę, próbowali, tak, w braku produktów z regionu Bliskiego Wschodu. To oczywiście kosztem spadku swoich rezerw. No ale teraz sytuacja, kiedy w sierpniu, we wrześniu czy w październiku by się coś stało, jeśli chodzi o zniszczenia tej infrastruktury, a tutaj ta kwestia tego dalszego porozumienia trwałego jest cały czas otwarta po okresie tych 60 dni, no to moglibyśmy powrót mieć do wzrostów. Także wydaje się, że w tej chwili takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem to jest stabilizacja cen ropy na poziomie tych $70-80.
1: A prezydent Donald Trump nawołuje obniżenie ceny benzyn na stacjach benzynowych, ceny ropy.
2: Tak, zgadza się. To już jest po raz kolejny, po raz drugi, ponieważ rzeczywiście te ceny, znaczy zdaniem prezydenta w Stanach Zjednoczonych, one spadają zbyt wolno, natomiast w dalszym ciągu no, te ceny są dużo niższe, bo w tym szczytowym momencie, kiedy my w Polsce jeszcze przed wprowadzeniem pakietu CPN mieliśmy ceny na poziomie 8,75, no to w Stanach Zjednoczonych ta cena benzyny, znaczy mieliśmy diesla 8,75, a benzyny 7,75, 7,16, tak w marcu, na koniec marca tak szczycie, no to jeśli chodzi o rynek amerykański, to te ceny benzyny tam maksymalnie rzeczywiście wzrosły do poziomu około 4,50 dolara za galon. To było tam około 4,40, 4,60

0: pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy z wami w pracy, w drodze, na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Są ostrzeżenia meteorologiczne o gwałtownych burzach, silnych wiatrach i to sprawdza dla was Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Cały czas śledzimy te informacje pogodowe. Tutaj wiemy, że front burzowy powoli przemieszcza się na północ i na zachód kraju. To przede wszystkim zachodnie pomorskie i Pomorze, ale po rozmowie z tamtejszymi stacjami wiem, że na razie jest spokojnie, tych interwencji nie ma tak wiele, ale i tak cały czas warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. Przypomnę też, że cały czas obowiązują ostrzeżenia przed upałami. To głównie wschód, południe i centrum kraju.
0: To proszę powiedz, czy wszystkie drogi są przejezdne?
1: No tu cały czas co godzinę dostajemy informacje o tym, że gdzieś są jakieś kolizje. Na szczęście nie ma tych wypadków wiele, więc o tym cały czas będziemy informowali w faktach najbliższe o 4:00.
0: O wszystkim, co najważniejsze, zostaniecie poinformowani jako pierwsi. Bądźcie blisko RMF-u.

i szukacie oddechu, jak moi sąsiedzi, którzy teraz grają w kosza przed blokiem. To dobrze, że włączyliście RMF FM, ładujemy baterię przed kolejnym upalnym dniem. I taką nowość wrzucam do waszych głośników. Olivia Dean, Sam Bender, tu pierwsza kawa z RMF FM. Dzień dobry.

Antek Smykiewicz w pierwszej kawie z RMF FM. 10 minut do czwartej. Fani piłki nożnej, jeśli wstaliście w środku nocy i zastanawiacie się, co z meczem Meksyku i Ekwadoru, czuwam nad tym, z powodu burz został opóźniony. Kolejna próba za 10 minut. U nas w kraju także niespokojna noc. Zostały wydane ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, lubelskiego oraz części Wielkopolski, Pomorza. Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu podczas jazdy samochodem, zachowajcie szczególną ostrożność. Całą ekipą Faktów Reporterów jesteśmy z Wami przez całą noc i będziemy na bieżąco informować o sytuacji.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Zbliża się godzina czwarta, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. A fakty zaczniemy od prognoz synoptyków, bo niemal w całej Polsce nadal obowiązują alerty IMGW. Na północy i zachodzie kraju ostrzeżenia dotyczą burz i gwałtownych opadów deszczu. W centrum, na południu i wschodzie to nadal alerty przed upałami. Do polskiej marynarki wojennej do 2031 roku mają trafić 3 nowoczesne okręty podwodne ze Szwecji, a już jutro w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. Burzowa noc i niebezpieczny poranek w zachodniej i północnej części Polski. IMGW utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz części Wielkopolski i Pomorza. W kolejnych regionach, m.in. na Dolnym Śląsku, Kujawach i Warmii, obowiązują alerty pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami z olewnym deszczem, gradem i porywami wiatru dochodzącymi do 90 km na godzinę. W czasie załamania pogody warto unikać parkowania pod drzewami i na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. Tymczasem wczoraj po ulewie w Gryfinie w zachodniopomorskim zorganizowano wielkie sprzątanie. Mieszkańcy przyznają, że wody było sporo.
2: Tutaj było pełno wody, ale tam na dole nie byliśmy. Było zalane tam na dole i to bardzo dużo. Ludzie się wypowiadają, których znam z Gryfina. Nie pamiętają nawet takiej raptownej ulewy, coś okropnego. Była siwo było.
3: Przespałam. Po prostu nie słyszałam, nie wiem. Pojawiłam się dopiero jak tu coś płynęło.
4: Ale była ta woda?
3: No była, tak, tak. Zresztą ślady są widoczne. Piasek przyniesiony przez wodę. Trzeba to ponaprawiać.
1: Usłyszała wczoraj reporterka RMF FM Anna Pałamar. Alerty RCB dotyczą nie tylko burz na zachodzie i północy Polski. Głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Z godzinnym opóźnieniem rozpoczął się mundialowy mecz Meksyk-Ekwador w mieście współgospodarzy. Spotkanie opóźniono o godzinę przez przechodzącą nad stolicą Meksyku burzę. Przypomnijmy, to kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Umowy na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych podpisane. Mają trafić do marynarki wojennej do 2031 roku. Co zyskamy? O tym w faktach Stanisław Pawłowski.
6: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
7: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu, pod wodą właśnie A-26.
6: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi. Szwedzki minister obrony Paul Johnson zapowiedział, że polscy marynarze rozpoczną szkolenie w Szwecji jeszcze w sierpniu, a wspólna flota 8 szwedzkich okrętów operujących na Bałtyku ma wzmocnić bezpieczeństwo całego regionu i NATO.
1: Już jutro w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. To festiwal pokazujący twórczość, jaką pozostawił po sobie wybitny aktor Jerzy Sztur. Celebrację rozpocznie obiad czwartkowy w Pałacu Nieśmiertelności, gdzie artyści wcielą się w rolę kucharzy.
8: Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami, artyści gotują kuchnię włoską, goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
1: Zapowiadał Piotr Siekludzki, aktor i reżyser. Początek obiadu czwartkowego z Jerzym Szturem w Pałacu Nieśmiertelności już jutro o 18:00.
5: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: Od tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy, tyle może kosztować teraz duży Fiat numer 125P. Mija, przypomnijmy, 35 lat od zjechania ostatniego takiego pojazdu z taśmy fabryki samochodów osobowych. O historii pojazdu nasz reporter Igor Skrzypek rozmawiał z Maciejem Bieniem z muzeum w fabryce FSO.
9: Patrzymy pewnie szczególnie te osoby, które dawniej miały dużego Fiata przez różowe okulary. W rzeczywistości jak to z nim było, to znaczy jakie ten samochód miał przede wszystkim bolączki.
10: Bolączki tego samochodu wynikały przede wszystkim z kultury pracy, jaką mieliśmy w PRL-u, tak? Czy się stoi, czy się leży, 500 zł się należy, tak? Ludzie absolutnie nie przywiązywali wagi do jakości pracy, jaką świadczą, co było widać właśnie na przykładzie tych gotowych produktów, które powstawały, no bo to auto w zasadzie bolączek nie powinno mieć. To był dopracowany włoski projekt sprzedany nam jako licencja. Jeśli chodzi o nadwozie, to było nowoczesne nadwozie. Jeśli chodzi o silnik przeniesienie napędu podwozie to była konstrukcja wypracowana z wcześniejszego modelu Fiata 1300-1500, który był na rynku obecny od 1961 roku. Czyli trwałość tych podzespołów też była w praktyce przetestowana przez użytkowników, przez 6 lat bezpośrednio poprzedzających uruchomienie produkcji Fiata 125P. Więc tutaj jedyne zastrzeżenia, jakie można mieć do tego samochodu, wynikały z tego, że no niestety FSA nie była w stanie dociągnąć jakością do tych standardów, które zostały narzucone licencją. I to też najlepiej z pierwszej ręki, taka historia, jaką mógłbym opowiedzieć, dotyczy na przykład uruchomienia produkcji reflektorów do Fiata 125P. Którą to zajmował się mój ojciec w Zelmocie na Łopuszańskiej. To była fabryka produkująca oświetlenie. Ojciec zawsze wspominał, że nie byli w stanie wykonać jakościowo wystarczająco dobrych wytłoczek, żeby móc je wysłać do homologacji. W związku z czym partia reflektorów, którą wysłali do homologacji do Czech, została poprawiona ręcznie przez tokarza, żeby krzywizna reflektora była odpowiednia. Nie byli w stanie zrealizować tego według homologacji i wytycznych, jakie dostali z Włoch.
9: Tu jesteśmy przy modelu z początków produkcji, prawda? A jeśli patrzymy na ten okres schyłkowy, 91 rok, jak te końcowe modele się różniły i czy w ogóle te różnice były na tyle zauważalne, żebyśmy mogli powiedzieć, że tyle lat minęło od pierwszego modelu do ostatniego?
10: No i to jest właśnie kolejna bolączka tego całego systemu centralnie sterowanego, bo ponieważ tych pieniędzy na rozwój nie było, to te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziły oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów i ich ulepszania, natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne. I tak na przykład Fiat 125P przetrwał cały okres produkcji w praktycznie niezmienionej formie, bo to, że grill został wymieniony z chromowanego na plastikowy i faktycznie w pewnym momencie uciekano z tego chromu na rzecz plastików, że ta deska rozdzielcza z metalowej stała się plastikową, no to jak na 24 lata produkcji to jest naprawdę bardzo mało.
9: A z drugiej strony był Polonez, który przechodził więcej zmian, przynajmniej takich wizualnych, no bo Polonezy te wcześniejsze z lat 70., 80., a gdzieś końcowy Polonez Karo, to są zupełnie inne wizualnie przynajmniej samochody, prawda?
10: Tak, no tutaj mamy też trochę inną sytuację i trochę inny kaliber samochodu, bo Polonez był takim autem, w którym w ogóle pokładano gigantyczne nadzieje tutaj na Żeraniu. To był projekt, który miał być eksportowany do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To jest samochód, który dostał jako chyba jedyny europejski samochód produkowany w tamtym czasie w standardzie tak zwane pięciomilowe zderzaki, które były wymagane przez normy federalne amerykańskie. Wiązano z nim gigantyczne nadzieje, które no przekreśliła słaba sytuacja gospodarcza końcówki lat 70. To, że łapaliśmy zadyszkę w spłacaniu odsetek od kredytów zagranicznych, w związku z czym zaczynało brakować towarów na półkach, bo wszystkie towary szły na eksport, żeby pozyskać dewizy, no i to błędne koło się zamykało i powodowało niezadowolenia społeczne, które finalnie doprowadziły do wprowadzenia stanu wojennego, co ostatecznie przekreśliło możliwości Poloneza na eksport, bo razem z tym pojawiły się embarga eksportowe, importowe. I tak naprawdę Polonez, będąc całkiem nowoczesnym samochodem pod koniec lat 70., jak zaczął być modernizowany, a zaczął być modernizowany dopiero w 93 roku. To, co pan powiedział, nowe nadwozie Karo weszło w 91 roku, czyli dwa lata wcześniej, ale to było po prostu inne opakowanie tego starego Poloneza, a zmiany techniczne samochodu nastąpiły dwa lata później, w 93 roku. Jak samochód miał już 15 lat. 15 lat to jest czas, kiedy się wycofuje samochód, a nie zaczyna go modernizować. Te modernizacje powinny zostać zapoczątkowane gdzieś w 81-83 roku, żeby ten samochód podtrzymał swoją atrakcyjność na rynku nie tylko wewnętrznym, ale też zagranicznym. No niestety nie było takich możliwości. No ale dzięki temu, żeby właśnie podtrzymać produkcję tego już starego samochodu w Polsce, bo innej alternatywy wtedy nie było, zaczęto Poloneza dogłębnie modernizować, bo to już były standardy, które wyznaczył wolny rynek. Stąd mamy właśnie wersję Karo i potem po przejęciu żerania przez Deł. Mamy wersję plus, zmodernizowane już przy współudziale koreańskich partnerów.
9: Wróćmy do dużego Fiata. Gdyby ktoś miał taką fantazję dziś, chciałbym sobie takiego kupić. Może nawet, żeby jeździł, a nie tylko wyglądał, żeby na taką weekendową wycieczkę się wybrać. Trochę tych ofert jest. Nie za wiele, ale jeszcze są. Ceny nie są najniższe. Gdy już mamy taką fantazję, na co zwracać uwagę przy wyborze Fiata 125P?
10: No, to zależy od zasobności portfela i determinacji właściciela, bo tak naprawdę najkorzystniej paradoksalnie jest kupić samochód drogi i sprawny i w dobrym stanie niż samochód do remontu. Te czasy, kiedy można było tanio kupić samochód do remontu i gdzieś zlecić jego wyremontowanie na wsi czy w przydomowym garażu, już dawno minęły. Po pierwsze dlatego, że ceny części zamiennych, w tym blacharskich, do tych aut osiągają horrendalne poziomy cenowe. Po drugie dlatego, że godzina pracy fachowca też już nie jest tania. Dlatego też zdecydowanie bardziej opłaca się kupić samochód zadbany blacharsko i jeżdżący nawet do niewielkich poprawek mechanicznych, niż kupować projekt na lata, bo to nawet finansowo nie ma szansy się dzisiaj spiąć. Ja bym celował pewnie w taki samochód, który pamiętamy z dzieciństwa, bo kolekcjonowanie samochodów zabytkowych zawsze polega na tym, że przywołujemy jakieś wspomnienia z lat, które pamiętamy. Więc kupno samochodu, który nie będzie przywodził na myśl jakichś wspomnień, nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli wychowywaliśmy się w domu, w którym był późny Fiat 125P, kupmy późnego Fiata 125P. Jeśli był to wczesny Fiat, no to tylko w tą stronę. Jeśli rzeczy nie da się po prostu zastąpić, tak? Ja się przez lata łudziłem, że będę w stanie znaleźć godnego następcę dla mojego pierwszego samochodu, który miałem od 13 roku życia. Samochodu, który moi rodzice kupili, jak miałem rok, nowego Poloneza. Miałem tych Polonezów kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, i zawsze myślałem, że któryś w końcu wypełni mi tą lukę sentymentalną. Tak się nie stało, w związku z czym byłem zmuszony odrestaurować ten mój oryginalny samochód, bo cały czas go mam od 40 lat, tak? No ale wiązało się to właśnie z tym, o czym mówiłem przed chwilą, z poniesieniem absurdalnych wręcz kosztów finansowych, bo za kwotę, za jaką odrestaurowałem ten samochód, mógłbym pewnie dwa albo trzy kupić.
9: Czyli jak dziadek jeździł wiśniowym, to też szukajmy wiśniowego, żeby powiedzieć, że rzeczywiście kiedyś takiego miałem albo mieliśmy.
10: No, kiedyś takiego miałem, czy miałem kiedyś takiego, tak zresztą jak hasło przewodnie naszego muzeum.
1: Z Maciejem Bieniem z Muzeum w Fabryce FSO rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trzynaście minut po czwartej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dołączyli, otwierają drugie oko do kompletu. My już działamy na pełnych obrotach. Zaczynamy z wami środę. Słońce już wychodzi. Czego chcieć więcej? Najlepszej muzyki. Bryan Adams, to tak na spokojnie. Anita Janczak, dzień dobry.

tak można pobujać się z pierwszą kawą z RMF FM. Przed oknem przemyśleć swoje życie, wziąć głębszy oddech przed pierwszą środą wakacji, 23 minuty po czwartej. Kolejny upalny dzień przed nami, do 33 stopni na wschodzie i południu pokażą dziś termometry. Chłodniej jedynie na północy kraju, tam od 16 w Gdańsku do 20 w Szczecinie. Pamiętajcie o zapasie wody na drogę, przewiebnym ubraniu i koniecznie takiej o jakiejś takiej wypasionej czapce na głowę. A kto ma już dosyć upałów i nic wam nie pomaga, to pomyślcie, że dokładnie za pół roku będziemy marznąć, świętując Nowy Rok. Chłodniej? Nie ma za co.

0: przed do pierwszej kawy z RMF FM. Polecamy sportowe emocje. Po godzinnym opóźnieniu wystartował mecz, w którym Meksyk mierzy się z Ekwadorem i padła już pierwsza bramka.
1: Tak, emocje na pewno są spore, zwłaszcza, że właśnie w stolicy
0: nie
1: Meksyku...
0: druga! Co się wydarzyło właśnie
1: no
0: w tym momencie?
1: No to mamy drugą bramkę także dla Meksyku, czyli tutaj mamy już ogromną przewagę, ale emocje także w kraju spore, no bo przecież burze przychodzą nad krajem, aczkolwiek tych interwencji jest niewiele albo ich nie ma, jak się dowiedziałem od Straży Pożarnej. Najnowsze doniesienie jednak mamy ze Świnoujścia, bo tam duży pożar budynku mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej i Rybaki. Spłonęła już spora część dachu, tam służby działają na miejscu, trwa akcja gaśnicza. Z budynku ewakuowano mieszkańców, ale o tym powiemy też w faktach, które już o 5:00.
0: Cały czas jesteśmy na bieżąco całą ekipą RMF-u i prowadzimy Was przez tę noc i wczesny poranek.

0: Pewnie, że nie ma miejsca jak dom, szczególnie z wiatrakiem, z zasłoniętymi roletami, tak można przebrnąć przez te upały. Mrozu poleca się na ten czas. 18 minut do 5. Ale słuchajcie, jest sprawa, bo nagrywamy wspólnie filmik, jak słuchacie pierwszej kawy z RMF FM i Jacek Tomkowicz już odrobił to zadanie.
1: A ja taki niepoczesany. Dan, los, dan, coś tam, po co żyć?
0: Nie? Brawo, teraz czas na was. Możecie pośpiewać jak Jacek, potańczyć z pierwszą kawą. Gdzie was łapiemy teraz? Pokażcie i wyślijcie to wszystko na nasz Messenger. Kontrakt Gwiazdy RMF-u czeka na kogoś z was.

To w długiej trasie na upragnione wakacje i dzieciaki wam w końcu zasnęły z tyłu. To jedziemy z wami z najlepszą muzyką i pierwszą kawą. Poznajecie? Taki klasyk do was leci. Powspominajcie, pobujajcie się. Robert Chojnacki, Piasek już teraz w RMF FM.

Zalane piwnice i posesje. Trwa akcja służb w Kujawsko-Pomorskim po burzach i ulewach i z tym tematem wrócimy już za chwilę w faktach RMF FM o 5.00.

0: Na zegarach piąta, to oznacza fakty w RMF FM, a z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Pożar budynku mieszkalnego w Świnoujściu. Strażacy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Kujawsko-Pomorskie walczy z wodą po nocnych burzach. Od północy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Opóźniony przez burzę mecz piłkarskich mistrzostw już w pierwszej połowie przyniósł ogromne emocje dla kibiców współgospodarzy. Meksyk prowadzi z Ekwadorem 2-0. Fakty o piątej rozpoczynamy od informacji od słuchacza. Jak potwierdziła nam Straż Pożarna, w Świnoujściu wybuchł pożar budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Spłonęła tam znaczna część dachu. Służby prowadzą działania gaśnicze na miejscu. Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na więcej faktów za godzinę. Strażacy w Kujawsko-Pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Jak dowiedziało się RMF FM, od północy służby odnotowały blisko setkę zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody nadal trwa. A przypomnijmy, w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami. Teraz przenosimy się za ocean, bo czas na mistrzowskie fakty w RMF FM. Na tablicy wyników 2-0. Tak zakończyła się pierwsza połowa opóźnionego meczu Meksyk-Ekwador w 1/16 finału. Pierwsza bramka padła już w 5 minucie. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym poślizgiem przez przechodzące nad stolicą Meksyku burze. Ekwador ma jeszcze szansę na odrobienie strat, bo za chwilę startuje druga połowa.
2: To są fakty RMF FM.
1: Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. W jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
1: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
4: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
1: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach nabiera kształtów. Na budowie zawieszono wiechę, co oznacza zakończenie najważniejszego etapu prac konstrukcyjnych. Obiekt powstaje w dzielnicy Bogucice i będzie nie tylko muzeum poświęconym wybitnemu himalaiście, ale także nowoczesnym centrum edukacji. W jego skład wejdzie m.in. dom rodzinny Jerzego Kukuczki. A tak wspomina to miejsce żona himalaisty.
5: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej. To jest miejsce dla mnie bardzo sentymentalne i bardzo kocham i wspominam to miejsce.
6: Ja myślę, że będzie tętnić to życie i bardzo dobrze. To świetnie, że to jest w Katowicach i słusznie, bo gdzie mogłoby być tylko tu.
7: I pan pełni taką rolę doradczą tutaj.
6: Jesteśmy w takiej konsultacyjnej grupie, ale robota tak naprawdę dla nas to się dopiero zacznie. Ale muszę powiedzieć, że takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie.
1: Z Cecylią Kukuczką oraz himalaistą Krzysztofem Wielickim rozmawiała Anna Kropaczek, a otwarcie Centrum Himalaizmu planowane jest na przyszły rok. Z kolei już dziś Muzeum Krakowa wprowadza ofertę nazwaną Kraków Średniowieczny. Rynek podziemny, barbakan, mury obronne z bramą floriańską oraz wieża ratuszowa na jednym bilecie. Przez tydzień będzie można dzięki niemu zapoznać się z ważnymi w historii miasta zabytkami tej epoki.
8: Bilet obowiązuje dość długo. Ważna jest na tym bilecie przede wszystkim data zwiedzania rynku podziemnego. Tam będzie wydrukowany dzień, dokładna godzina, ponieważ rynek podziemny cieszy się ogromną popularnością, więc tutaj dość restrykcyjnie musimy musimy przestrzegać przepływu osób przez wystawę. Natomiast od tej daty, zarówno na 7 dni przed, jak i 7 dni po, będzie można sobie zaplanować wizyty w tych pozostałych miejscach.
1: Zapowiadał Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Podczas wycieczki zobaczymy na przykład takie perełki, jak srebrny denar bity przez Władysława Łokietka. A kolejne fakty, punktualnie o 6, to będzie już poranne wydanie faktów w RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po piątej, tu pierwsza kawa z RMF FM, czyli nasz wakacyjny program. Taka nowość. Zaczynamy pierwszą środę lipca. Jesteśmy z wami w drodze do pracy. A może sobie wcześniej wstaliście, żeby złapać oddech przed upałami. Anita Janczak, cześć, witajcie.

I tak wam gramy do pierwszej kawy z RMF FM. Somber, który się nie nudzi. 19 minut po piątej, a w kalendarzu 1 lipca dziś oficjalnie świętują ci, którzy nigdy nie zapominają, gdzie schowali piłkę, ale zawsze zapominają, że już jedli i zawsze witają nas z największą radością, nawet jeśli wyszliśmy tylko wyrzucić śmieci. Uściskajcie dziś swoje psiaki, dajcie im dużo głasków. Dziś dzień psa, dodatkowe smaczki też mile widziane.

0: Wiki Gabor, RMF FM, to program Pierwsza Kawa. 29 minut po piątej i informujemy was o tym, co najważniejsze. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, trwa akcja z żywiołem w Świnoujściu.
1: Tak, walka trwa w zachodniopomorskim. Tam strażacy ewakuowali mieszkańców. Do tego tematu wrócimy w porannym wydaniu faktów już o 6:00. Też z kolei w kujawsko-pomorskim sytuacja burzowa. Tam najwięcej interwencji było tej nocy. To była niespokojna noc dla mieszkańców. Strażacy przede wszystkim walczyli z wodą, która zalewała piwnicę. No ale sytuacja burzowa także za oceanem, prawda?
0: Właśnie, bo przez burzę mecz Ekwadoru z Meksykiem rozpoczął się godzinę później. Trwa druga połowa i widzę, że gospodarze prowadzą 2-0.
1: No tak, można powiedzieć, że był poślizg przez burzę. Żart prowadzącego. Tak, ale oczywiście do sportu wrócimy też w porannym wydaniu faktów. Tam nasi dziennikarze z redakcji sportowej przeanalizują też poprzednie mecze tej nocy. Zwycięstwo Norwegów, Francuzów. Aktualna tabela. To wszystko w poranku. Zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.

0: I tak z hymnem Weekendu od grupy Play wchodzimy na wyższe obroty środy. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 21 minut do 6. Ciepły poranek na południu kraju, tu spokojnie możecie wyjść w krótkim rękawie. Jest słonecznie, tak po 18 stopni. W centrum i na północy zaczynamy nowy etap narzekania na deszcz. Tam parasole potrzebną zaraz. Zresztą w pasie od Olsztyna przez Poznań do Wrocławia teraz burzowo. Na termometrach maksymalnie dziś do 34 stopni. Uważajcie na siebie, RMF zawsze z wami.
1: Zjazdom na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: Wola Boga, wola Boga. Oni tak kończą tę piosenkę, że zawsze się boję, że ich coś boli.
1: Może i mecz Meksyku z Ekwadorem rozpoczął się z poślizgiem, ale nigdy ekipa porankowa z poślizgiem nie przychodzi do studia.
0: Nigdy
1: zawsze punktualnie, zawsze,
0: zawsze
1: są.
0: Zawsze śledzimy ten mecz Meksyk-Ekwador cały czas 2-0, to już jest 88 minuta. Dudka niezmiennie nie wzięli na ten mundial.
1: No nie, nie załapał się.
0: Natomiast...
1: Naszych też nie, no nie. Ale Szwedzi pojechali do domu. Codziennie kogoś odprawiamy do domu, wczoraj Niemców, dzisiaj Szwedów.
0: Naprawdę, pełen profesjonalizm.
1: Przykro nam.
0: I po co tracić kasę na bilety i na hotele tam w Stanach, jak można sobie posiedzieć w domu. Patrzymy, śledzimy, będziemy oczywiście o tym informować, jak tylko coś się na mundialu wydarzy. Wszystkie najważniejsze informacje oczywiście najszybciej we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. Jacek Tomkowicz, dzień dobry.
1: Anita Janczak, do widzenia. Albo dobranoc po tej pierwszej chwili.
0: Właśnie dobranoc chyba.
1: No dobra.
0: To czekaj, to ja już... Ten program się nazywa Druga Kawa?
1: No to chodź na drugą kawę.

0: tego nie słyszałem. Panic at the Disco w RMF FM. I właśnie przy takiej muzyce docieramy do godziny 6:00. A godzina 6:00 to oczywiście czas najnowszych faktów w RMF FM. Fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry, poranku zaczynamy. Ponad 70 osób ewakuowanych w Świnoujściu po tym, jak zapalił się dach bloku przy Grunwaldzkiej. Ogień już ugaszono i od tej akcji strażaków zaczynam fakty. Jeżeli dziś 1 lipca, to rząd kończy z programem CPN, a na Mundialu planowo od godziny powinno być już po meczu, ale w Mexico City jeszcze grają gospodarze z Ekwadorem. Ostatnie sekundy zatem.
2: Mexico, what's up?
1: Wszystko w porządku, ten mecz nie zakończy się inaczej niż zwycięstwem Meksykanów. A zaczynam fakty od pożaru w Świnoujściu. Ponad 70 osób ewakuowanych z bloku na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i ulicy Rybaki. Niespełna 6 godzin temu strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu tego budynku. Akcja gaśnicza właśnie się kończy. Na miejscu jest oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun.
3: Jedyna osoba, która wymagała pomocy medycznej, została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego, jednakże nie wymagała hospitalizacji. W punkcie kulminacyjnym miejsca na terenie akcji działało 30 strażaków w obsadzie 16 pojazdów pożarniczych. W skład tych pojazdów pożarniczych wchodzą dwie drabiny mechaniczne, jeden podnośnik i jeden dron.
1: Właśnie przy pomocy drabiny dwie osoby ewakuowano z jednego z balkonów tego budynku. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Nikt z tych ponad 70 ewakuowanych nie wymagał hospitalizacji. Od dziś koniec z ustalaniem przez rząd maksymalnych cen paliw. Od 1 lipca przestaje obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Został wprowadzony pod koniec marca po skokowym wzroście cen ropy na świecie spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jakie nastroje o poranku przy dystrybutorach?
4: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno, w jakiej cenie.
5: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
4: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
5: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe? Czy niższe, czy one są regulowane?
6: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
7: Myślę, że wsparcie od rządu było na pewno bardzo ważne, aczkolwiek ja jestem rzeczywiście za tym, żeby to rynek kształtował.
1: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski. Wśród kierowców w Warszawie, ile paliwo kosztuje na stacji koło was? Czy dziś coś się zmieniło? Dajcie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jako pierwsi informowali o tym dziennikarze RMF FM. Główne tematy rozmów? Szczyt NATO w Ankarze i stała baz wojsk USA w Polsce.
8: Pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Aktualny obraz faktów.
1: Faktów mundialowych. Meksyk, jak mówiłem, kolejnym zespołem, który awansował do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze mundialu pokonali w meczu 1/16 Ekwador 2-0. Ten mecz rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy w Mexico City. Wcześniej z awansem Norwegowie i Francuzi. Mundialowe spotkania śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak jest, dzień dobry.
1: Wojtku, mecz w Mexico City zakończony minutę temu. Meksykanie nie zostawili cienia wątpliwości, kto bardziej zasługiwał na awans.
10: A zgadza się, zagrali bardzo pewnie, ofensywnie i agresywnie. Obie bramki zdobyli jeszcze przed przerwą. Pierwszy gol Quiñonesa był naprawdę efektowny. W drugiej połowie gospodarze kontrolowali spotkanie, a na ulicach Mexico City jeszcze przed ostatnim gwizdkiem było słychać śpiewy kibiców. Pewnie do 1/8 finału awansowali też Francuzi, którzy 3-0 ograli Szwedów. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappé. Kapitan Francuzów ma już na koncie 6 trafień na tym mundialu. To dokładnie tyle, co Leo Messi. 5 goli ma Haaland. Napastnik Manchesteru City zdobył wczoraj bramkę na 2-1, dzięki której Norwegowie pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej i w 1/8 finału zagrają z Brazylią. Francja zmierzy się zaś z Paragwajem.
1: To są poranne fakty RMF FM. Środa, pierwszy dzień lipca. W faktach stacjach. Poza mundialem wrócimy na pewno do tego, co dzieje się na stacjach paliw, po tym jak przestał obowiązywać rządowy pakiet CPN. Powiemy też o nowym cle na towary spoza Unii Europejskiej. Sprawdzimy, co to oznacza dla nas, odbiorców, na przykład przesyłek kurierskich. Od dziś też istotne zmiany dla pacjentów i placówek medycznych dotyczące m.in. centralnej e-rejestracji. Zapraszam również na poranną rozmowę w RMF FM. Po 8:00 naszym gościem będzie dziś minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Czekamy na wasze pytania. Wpisujcie do formatki na rmf24.pl, a najbliższe wydanie faktów o 6:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Dzisiaj trochę chłodniej, ale oczywiście znowu nie we wszystkich miejscach w Polsce. Temperatura, no na przykład dzisiaj o poranku w okolicach Szczecina czy Szczecinka to takie 13-12 stopni, więc ale już fajnie. Jest znaczne ochłodzenie. Natomiast o godzinie 14, no Polska podzielona, czyli tak w takim pasie od Olsztyna po Wrocław na północny zachód 16-18, na południe najcieplej na Podkarpaciu 36.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: No i ostrzeżenie przed burzami. Dzisiaj tak do godziny 20 prawie cała Polska, przez całą Polskę przejdą burze. I będą to normalnie takie burze z piorunami i bardzo mocnym deszczem.
12: A
0: dlatego,
12: grad będzie?
0: Czy będzie grad?
12: A,
0: nie narysowali mi go.
12: Nie narysowali.
0: To chyba
12: czyli
0: nie będzie.

0: w RMF FM, a my sprawdzamy, czym żyje Polska lokalna i mamy taką informację. Pod kościołem na Wolskiej w Warszawie dwie osoby, i to jest zdjęcie w internecie, przesypują stare zagraniczne borówki i przesypują do ubianek, żeby sprzedawać jako polskie.
1: O, dlatego jak będziecie kupować borówki, zapytajcie o narodowe.
0: Tak jest, i krzyknijcie, kto wygra mecz? I jak odpowiedzą Rumunia, Rumunia, Rumunia, to znaczy, że to nie nasze. Od tego macie Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski.
0: Dzień dobry.

0: parę hitów w nowych wersjach. Gigi D'Agostino i Dainoro In My Mind w RMF FM, 22 minuty po godzinie 6. Nie wiem, gdzieś mi umknęła ta informacja. Teraz czytam, że na Śnieżce, czyli najwyższym szczycie Karkonoszy, odnotowano wczoraj bodajże najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza.
1: To chyba trzeba będzie zmienić nazwę szczytu. Nie wiem, ze Śnieżka na Słoneczka?
0: No, Śnieżka przy 25 stopniach trochę nie pasuje.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super niskich cenach.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
5: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie.
9: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
10: Ponad 70 osób ewakuowanych tej nocy z kamienicy przy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Jak już informowaliśmy w faktach, w nocy zawalił się dach tego budynku. Ewakuowano rodziny z dziećmi, ale jak mówił nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun, który jest na miejscu akcji gaśniczej, nikomu nic poważnego się nie stało, nikt nie wymagał hospitalizacji.
11: W budynku w sumie ewakuowało się 70 osób. Dwie osoby ewakuowaliśmy z balkonu za pomocą mechanicznej. Jedną osobę ewakuowaliśmy i przekazaliśmy ją do zespołu ratownictwa medycznego, jednakże ta osoba nie wymagała hospitalizacji.
10: Pożar ugaszono od strony ulicy Rybaków. Część dachu runęła, fragmenty poszycia i konstrukcji spadły na chodnik. W tej chwili strażacy sprawdzają jeszcze pogorzelisko. Władze Palau poinformowały o przyjęciu pierwszego migranta deportowanego ze Stanów Zjednoczonych. Jest to wynik ustaleń zakładających relokację do 75 osób do tego słabo zaludnionego państwa na Oceanie Spokojnym. 1000 kilometrów na południe od Guam, niemal 1000 na wschód od Filipin, ponad 3200 kilometrów na południe od Tokio. Wszędzie daleko. 1 400 000 000 dolarów dochodu z kryptowalut rodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Taką informację przekazała agencja Reutera, powołując się na deklarację podatkową Donalda Trumpa. To oznacza, że większość dochodu prezydenta pochodziło z branży, która dużo zyskała na jego polityce. Trump zgłosił w deklaracji złożonej w Urzędzie do Spraw Etyki, że jego firmy zarobiły prawie 800 milionów dolarów na założonym przez niego i jego synów przedsięwzięciu kryptowalutowym World Liberty Financial. Na tę sumę składa się 520 milionów dochodu ze sprzedaży tokenów i ponad 250 milionów dolarów ze sprzedaży udziałów we wspomnianym przedsiębiorstwie.
12: Radio, muzyka, fakty.

0: RMF FM.
1: Meksyk, Norwegia i Francja z awansem do 1/8 mundialu. W mistrzowskich faktach sportowych Wojciech Marczyk.
2: Dzień dobry.
1: Która z tych drużyn zaprezentowała się najlepiej?
3: No, zdecydowanie Francuzi. Trójkolorowi zdominowali Szwedów i wygrali pewnie 3-0. Nie zawiódł lider trójkolorowych Kylian Mbappé. Zdobył 2 gole i ma już ich na tym mundialu 6. Tyle co Leo Messi. Jestem przekonany, że Leo nadal będzie strzelał gole, więc nie oglądam się na tą klasyfikację. Bardziej obserwuję przeciwników, którzy potrafią grać i skupią się na celu, czyli finale, mówił Kylian Mbappé. Norwegowie mieli problemy w meczu z wybrzeżem Kości Słoniowej, ale gol Haalanda w końcówce dał awans. Norwegowie wygrali 2-1, no i piłkarze znów świętowali, wiosłując wspólnie z kibicami. Niosło się wczoraj po ulicach Arlington w Dallas. Dalej grają też gospodarze. Meksyk w niedawno zakończonym meczu pewnie 2-0 pokonał reprezentację Ekwadoru. W końcówce czerwoną kartkę za zasłanianie ust, mówiąc do rywala, otrzymał Ekwadorczyk Hinkapie. Z mundialowych boisk przenosimy się na korty Wimbledonu. Wielkie emocje w meczu Igi Świątek. Polka po 3-setowym zaciętym starciu pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Po awansie do drugiej rundy Iga Świątek nie kryła emocji, a nawet łez. Było widać, że walka na korcie sporo kosztowała naszą reprezentantkę. Pewnie zaś do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak, który wygrał 6-3, 7-5, 7-5 z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
4: Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę. Grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku.
3: Mówił Majchrzak, który w drugiej rundzie zagra z Zacharym Swajdą, a rywalką Igi Świątek będzie Karolina Pliszkowa.
5: Dzisiaj uważajcie na burze. Te burze będą przechodzić przez cały kraj i do wieczora dotrą nawet na Podkarpacie. Patrzę natomiast na godzinę 14, jeśli chodzi o temperaturę. Wtedy Małopolska, Mazowieckie, Łódzkie, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie i Podkarpacie cały czas z temperaturą powyżej 30 stopni. Najchłodniej na północy i północnym zachodzie, takie 17-18 stopni. No i ten deszcz i burze o poranku zaczną właśnie z północnego zachodu przesuwać się na wschód.

0: Shania Twain w RMF FM. I tak brzmi lato, tak brzmi poranek, środowy poranek w pierwszym tygodniu wakacji.
1: Tak brzmi Jacek.
0: A tak brzmi Olbratowski, normalnie tak. Tomasz. Ale przeglądamy też poza takimi poważnymi tematami tutaj internetowe tytuły z portali plotkarskich i mam kolejny fajny. No. Jest zdjęcie jakiejś kobiety i tytuł: wsunęła japonki na stopy. Wygląda jak petarda. Koniec cytatu. I zastanawiam się, czy autor tytułu widział kiedyś petardę.
1: Nieważne. Istotniejsze jest to, że tak pani ze zdjęcia wsunęła japonki, że ta pani ze zdjęcia wsunęła japonki.
0: No.
1: Na nogi. Na stopy.
0: Nogi.
1: Na stopy.
0: No tak.
1: Nie na ręce.
0: Nie.
1: Nie na uszy.
0: Nie.
1: Nie na oczy. Na stopy. To jest rozsądny ruch.
0: Tak, stosujmy ten trend.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo
4: codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
11: Hi, this is Shakira.
12: Dawid Kwiatkowski.
10: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
13: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1+1 gratis. Limit dzienny 4

wakacjami, ale cały czas jesteśmy z wami. Mamy informację od kierowców, że zablokowana jest krajowa 32 na odcinku Wolsztyn-Grodzisk Wielkopolski. Co tam się stało, wyjaśnią nasi dziennikarze w faktach RMF FM o godzinie 7. No i w faktach ujawnią też wynik meczu Meksyk-Ekwador, że Meksyk wygrał 2-0. Takie mamy podejrzenia. Ja się

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
5: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
6: To są cienkie placki przełożone kremem.
7: Pyszne, bo polskie.
8: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
9: I odwiedzimy regionalnych producentów.
10: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
11: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
12: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
13: Ruszamy już dziś po 7:00 w faktach RMF FM.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach w całej Polsce godzina 7:00. To oczywiście czas faktów w RMF FM. Na fakty zaprasza Tomasz Staniszewski.
17: 24 górników ewakuowanych w kopalni Sośnice po tym, jak niebezpiecznie wzrosło tam stężenie tlenku węgla. Od tej informacji zaczynamy, a potem sprawdzamy aktualne raporty służb po burzach, jakie przeszły nad Polską. Ale też, jak słyszeliście przed chwilą, w faktach akcja Pyszne, bo Polskie. Rozpoczynamy drugą edycję naszej wakacyjnej zabawy. Od dziś do końca sierpnia w każdą środę szukamy smaków, które polecacie reszcie Polski. Fakty o 7:00 zaczynam od nocnej akcji w kopalni węgla kamiennego Sośnica w Gliwicach. 950 metrów pod ziemią doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla. Z zagrożonego rejonu ewakuowano 24 górników. Żadnemu z nich nic się nie stało. Więcej na ten temat, na temat tej akcji w kolejnych faktach. Znów pracowita noc dla strażaków w związku z falą burz przetaczających się nad Polską. Nawałnice szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski oraz Lubuskiego. Krzysztof Zasada, razem z nami w faktach o 7:00. Dzień dobry, Krzysztofie.
18: Dzień dobry.
17: Zebrałeś poranne raporty służb. Jak działania ratowników wyglądają w liczbach?
18: W związku z burzami w Kujawsko-Pomorskim strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolic Grudziądza, usłyszałem na stanowisku kierowania Komendy Wojewódzkiej w Toruniu.
19: Głównie drzewa, ale też trochę podtopień. Jakieś piwnice zalane albo jakieś posesje.
18: W Wielkopolsce interwencji było 127, najwięcej w powiatach kościańskim, leszczyńskim i śremskim. Taką informację uzyskałem w komendzie w Poznaniu.
20: Pozerwane dachy, głównie podtopienia, przewrócone drzewa.
18: W Lubuskiem interwencji było ponad 80. Nawałnice przechodziły głównie nad powiatem wschowskim. Tam zerwanych bądź uszkodzonych zostało kilkanaście dachów. W wielu miejscach przewróciły się drzewa. Jak usłyszałem w komendzie w Gorzowie Wielkopolskim, strażacy zakończyli już tam działania.
17: Teraz uwaga kierowcy. O poranku zablokowana krajowa 32 w rejonie miejscowości Rostarzewo w Wielkopolsce. To jest odcinek Wolsztyn-Grodzisk Wielkopolski. Tam w zdarzeniu dwóch autosobowych ranna została jedna osoba. Z utrudnieniami powinniście się liczyć nawet do 9:00. Na mundialu Meksyk, Francja i Norwegia z awansem do 1/8. Jeden z trzech gospodarzy mistrzostw, Meksykanie, pokonali Ekwador 2-0. To także zasługa kibiców, bo oni przed meczem nie dali kadrze Ekwadoru odpocząć. Tak właśnie głośno było przed hotelem w Mexico City. Mecz na Stadio Azteca, przypominam, rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu przechodzącej nad stolicą Meksyku burzy. Pogoda nie zatrzymuje Norwegów. Razem z kibicami płyną dalej z nadzieją na ćwierćfinał. Martin Odegaard wyznaczał rytm, Erling Haaland przewodził świętowaniu zwycięstwa w Dallas nad wybrzeżem Kości Słoniowej. Kolejnym rywalem norweskich Wikingów będzie na mundialu Brazylia. No i jeszcze ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, no ale wystawiliśmy Szwedów. W East Rutherford koło Nowego Jorku górą Francja. Pewne zwycięstwo nad Szwecją 3-0. Raz Bradley Barcola, dwa razy do bramki trafia Kylian Mbappé. Dotrwać do 19 lipca, czyli do finału. Wrócić tutaj, spróbować wygrać. Będziemy iść krok po kroku. Tak odgraża się francuski napastnik. Kolejnym rywalem trójkolorowych Paragwaj, który w poniedziałek, przypominam, sensacyjnie wyeliminował Niemców.
7: Polskie smaki w faktach RMF FM.
17: Pyszne, bo polskie. Rusza druga edycja naszej wakacyjnej akcji. Od dziś do końca sierpnia co środę będziemy odkrywać tradycyjne potrawy, oryginalne smaki i przedstawiać wam ludzi z pasją do gotowania. Dziś będziemy na Dolnym Śląsku, nasz żółto-niebieski konwój i Magdalena Wojtoń już w trasie.
11: Tak, dzień dobry. Jedziemy. Dzień dobry.
17: Co zatem w menu?
11: Na śniadanie chleb jak za dawnych czasów, taki wiecie, z chrupiącą skórką, który jesz, znowu masz 10 lat, są wakacje, nic nie musisz. Czujecie, wiecie o co chodzi. Koło gospodyń wiejskich w Wójcicach się w takim specjalizuje, a ja mam zamiar poprosić o przepis dla was. Potem odwiedzimy niewielką manufakturę, sernicę dolnośląską w Bielawie. Tam grupa pasjonatów robi na przykład ser łąkowy, który, słuchajcie, zdobył tytuł mistrza świata. A na obiad wpadniemy do Wrocławia, do restauracji, która gotuje według dawnych, lokalnych receptur. Także jednym słowem, będzie chrupało, będzie pachniało i smakowało tak, że lepiej nie słuchać na pusty żołądek. Ostrzegam.
17: No to kto może uzupełnia śniadaniowe braki? Do usłyszenia na pewno w Faktach o 9. Akcja Pyszne, bo polskie. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Wakacyjna prognoza pogody i nasza pogodynka Tomasz Olbratowski.
22: Myślałeś, że mnie zaskoczysz.
16: Nie. Co w pogodzie?
22: Nie. Tak o godzinie 13, słuchajcie, będzie bardzo gorąco na południu kraju. Katowice 30, Kraków 31, Rzeszów 32. Natomiast na północy chłód, cudowny, wspaniały chłód od 15 do 19 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: No i w Trójmieście dzisiaj o poranku gofry z polewą, ale jest to polewa z deszczu. Bardzo mocny deszcz i burze dzisiaj będą przechodzić przez całą Polskę. Ostrzegamy, 6 minut po godzinie 7. Tu Wstawaj, szkoda lata.

0: No i to jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. Środa, czwartek, i to się sprawdza nie tylko w normalnym roku, ale w wakacje też się sprawdza. Środa, czwartek, i tak dalej, tak odliczają ci, którzy na urlop jeszcze muszą chwilę zaczekać. 13 minut po siódmej. Słuchajcie, trwa proces wymiany orderów między Polską i Ukrainą. Ostatni w trend włączył się Mateusz Morawiecki, który oddał ukraińskie odznaczenie Jarosława Mądrego.
1: A co na to Jarosław Kaczyński? No.
0: Znaczy Morawiecki miał order Jarosława Mądrego, a nie Kaczyńskiego. No, to nie, nie można pomylić.
1: A no nie tak, nie. Może my byśmy zwrócili jakąś odznakę, żeby się utrzymać w trendach.
0: Ty podobno masz odznakę przyjaciela ziemi magursko-kazimierskiej, tak?
1: No tak.
0: To nie oddawaj.
1: Dobra.

0: że potrzebujecie na przykład na początek pracy właśnie takiego muzycznego wsparcia, więc jesteśmy. Tu Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM i teraz Polska lokalna w kronice kryminalnej we Wstawaj Szkoda Lata. 37-latek ze Słubic należał do tych bardziej zapracowanych. Jak czytam, najpierw ukradł Mercedesa, później, jak wynika z notatki prasowej, tym Mercedesem pojechał ukraść elektryczne szczoteczki do zębów. I złapali go, grozi mu 10 lat więzienia.
1: Czego nas uczy ta informacja?
0: Czego?
1: Że umiar jest ważny.
0: Tak, poza tym uczy nas, że są na świecie pracowici ludzie.
1: I jak ważny jest w życiu świeży oddech. Patrz,

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
4: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
3: tylko o naszym życiu politycznym.
4: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
3: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
9: Hi, this is Shakira.
10: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
14: Do Polo
12: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
15: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Po reklamie.
16: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Jest 7:30.
17: 24 górników zostało w nocy wycofanych z rejonu wydobywczego w kopalni Sośnica w Gliwicach. Nikt na szczęście nie został poszkolowany. Anna Kropaczek, o poranku w faktach. Aniu, co wiemy w tej chwili? Co było powodem zagrożenia?
18: Kilkanaście minut po pierwszej w nocy na poziomie 950 metrów pod ziemią czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie były 24 osoby. Cała załoga bezpiecznie została wycofana. Nikt nie został poszkodowany. Poza rejonem, w którym doszło do stężenia tlenku węgla, kopalnia pracuje normalnie.
17: 6 dni pod gruzami spędził trzylatek, którego wczoraj uratowali jordańscy ratownicy pracujący w Wenezueli na terenach zniszczonych przed tygodniem przez trzęsienie ziemi. To jest ten moment, gdy wiwatowano po wydostaniu spod gruzów żywego dziecka. Wiemy, że to 3-letni Kliber Moran. Natychmiast przewieziony został do szpitala. Hiszpańskojęzyczna stacja BBC Mundo określiła to ocalenie po 6 dobach od kataklizmu jako cudowny ratunek. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, przypominam, za pół godziny będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski zapyta m.in. o to, czy rosyjskie służby wykorzystają polsko-ukraiński spór o ukraińską powstańczą armię. Czy wokół tego tematu notowano wzmożoną aktywność rosyjskich farm troli, botów lub też innych kanałów dezinformacji? Zainteresowanych zapraszam za pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Czy przez ostatnie pół godziny w prognozie pogody coś się zmieniło? Absolutnie nic. Najgorętsze miejsca w Polsce dzisiaj to Lubelszczyzna, województwo świętokrzyskie, Podkarpacie, Małopolska, województwo łódzkie, mazowieckie i Podlasie. Tam nawet 36
20: to
19: stopni.
20: To jak sobie nagraliście tę prognozę pogody, to możecie puścić za pół godziny.
19: Najchłodniej na północy, północnym zachodzie kraju i tam najwięcej burz. Choć te burze, tak jak już mówiliśmy, dotrą później również, tak patrzę na godzinę 20, już do woje,

0: województwa świętokrzyskiego i do Podkarpacia. Będą burze, będzie mocny deszcz, więc uważajcie.
1: A za 17 minut Mbappe strzeli gola w telewizji.
0: A, bo powtórkę oglądamy. Jeśli ktoś dopiero teraz z panów piłkarskich wstał, to Francja wygrała ze Szwecją 3-0. Meksyk wygrał z Ekwadorem 2-0. No i po co byście mieli nie spać w nocy, jak wszystko wiecie, ze wstawaj szkoda lata. Od tego jesteśmy. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbrych.

0: coś wam powiem, ale mam prośbę, żeby to zostało między nami, okej? Okay? Nie rozpowiadajcie tego. Nagroda główna dzisiaj to okrągły 1 000 000 zł, bo trwa lato na bogato i w wakacyjne sejfy w RMF FM wypełnione po brzegi 1 000 000 zł. I uwaga, na dobry początek tego miesiąca mamy coś super, bo dzisiaj jest 1 lipca. Pierwszy dzień 7 miesiąca roku. Fajna data. Dlatego teraz zrobimy z tej daty szczęśliwe numerki, czyli 1 i 7. Jeśli macie i 1 i 7 w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia, bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. A jeśli macie 1 i 7, to podwajamy i macie aż 2000 szans jednym SMS-em.
1: Ja miałbym tylko jedną uwagę, bo no, kolega tutaj powiedział, że 1 000 000 to jest okrągła suma, tak? Ale jak na nią patrzysz napisaną, to to raczej węża przypomina.
0: Dziękujemy za te szczegóły. Tomasz Olbratowski, specjalista od ornitologii i innych rzeczy, innych gadów. Ale skupmy się teraz na pieniądzach, nie na gadach. 1 000 000 zł, jeśli macie 1 i 7 w numerze telefonu, 2000 szans przez ile minut? Przez 10 minut. 10. Jednym SMS-em możecie oczywiście też zagrać na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji. I uwaga, jeszcze jedną rzecz muszę tutaj zaznaczyć. Dla tych, którzy mają 1 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. Wejdźcie do gry właśnie teraz, hasło RMF wyślijcie pod 7474.

0: Majo Cruz w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia, ale mam artykuł. Polacy wybrali 10 najlepszych wypiekaczy do chleba na głównej stronie jednego z portali.
1: Wybieraliśmy wypiekaczy do chleba?
0: Polityków nie potrafimy wybrać od wielu kadencji, a wypiekacze mamy potrafić. Tym bardziej, że opiekacze i wypiekacze są dużo bardziej skomplikowane. Tak. I mają przyciski.
1: No, to jest ciężkie.
2: Reklama. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
5: Wielki telewizor. O, mają taki?
4: Mają 70 cali Sharp za jedyne 1999 zł. Taniej o 6 stówek.
5: Taką wyprzedaż to ja rozumiem. Barbara.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
8: Po reklamie.
10: Halo, pobudka, są wakacje. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
0: Dzień dobry, budzimy się, tu wstawaj, szkoda lata. 11 minut i będzie 8.

0: pościg i ucieczka pod prąd na S6 koło Koszalina. Od tego zaczniemy fakty RMF FM punktualnie o godzinie 8. Wszystko co najnowsze oczywiście w RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Otwarcie szczerze w stylu Krychowiaka.
6: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
5: Już w niedzielę po 10 w RMF FM, a także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
7: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.
0: Można nastawiać zegarki. Jest punktualnie godzina 8. Czas poznać najważniejsze fakty. Temat dla nas Tomasz Staniszewski.
8: Pościg na S6 koło Koszalina. Tam zatrzymano uciekającego pod prąd ekspresówką. Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków. O tym premier rozmawiać miał z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. Zamiast CPN od dziś CPW. Ceny paliw wyżej. A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister koordynator specsłużb Tomasz Siemoniak. Zapraszam. Zaczynamy fakty o 8 od nocnego pościgu za pijanym kierowcą w okolicach Koszalina w zachodniopomorskim. Ścigany przez kilka kilometrów uciekał pod prąd ekspresową S6. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztofie, co ustaliłeś?
9: Po pierwszej policjanci z koszalińskiej drogówki w Mielnie próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Peugeota. Kierowca zlekceważył to polecenie i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim z tego nadmorskiego kurortu, a ścigany z dużą prędkością zmierzał w kierunku trasy ekspresowej S6. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a gdy dotarł do ekspresówki, wjechał na nitkę pod prąd w kierunku Gdańska. Policjantom udało się go zatrzymać na węźle Koszalin Północ. 39-latek był kompletnie pijany, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
8: Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków. Taki, jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Był temat rozmowy wczoraj podczas spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. To spotkanie było konsekwencją afery wokół nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Michał razem z nami w porannych faktach. Michale, jaki miałby być ten limit na zarobki medyków?
10: Dzień dobry. To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80 czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany. Dzisiaj wchodzą w życie gwarantowane ustawą podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników szpitali o ponad 8%. Zimą Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć te dzisiejsze podwyżki na przyszły rok. Sprzeciw medyków był jednak wtedy tak duży, że waloryzacja właśnie dzisiaj wchodzi w życie.
8: CPN, czyli rządowy program ceny paliw niżej, to już historia. Od dziś na stacjach benzynowych po nowemu, czyli drożej. Nasz reporter Paweł Konieczny o poranku rozmawiał z tankującymi za 6,88 za 95 i 6,99 za litr diesla.
11: Drogo, bardzo drogo i zdecydowanie za drogo. Generalnie za duże są ceny, no i jak to sobie poradzić, jak nie zarabiamy po 10 tysięcy złotych, jak jak porządni ludzie, nie?
12: No, dla zwykłego konsumenta było taniej, no, ale dla firm to było drożej. Jest mus, no, nie da się poczekać. No, jak nie ma paliwa, a trzeba pracować, no to trzeba zatankować.
13: Firmowym autem jadę do Mielotno. Na wyjazd jadę, więc muszę mieć paliwo. Było gorzej, no, ale no, co poradzić. W końcu się to uspokoi.
8: To głosy kierowców z Krakowa. Do waszej dyspozycji skrzynka mailowa fakty@rmf.fm.
1: Poranne fakty RMF FM.
8: A w nich teraz Tomasz Telikowski i jego gość. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Witam, panie ministrze.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry
14: panie ministrze, wiecie coś o zamachu, o próbie otrucia prezydenta Karola Nawrockiego, wtedy jeszcze kandydata na prezydenta?
15: Przeczytałem informacje, które pochodzą z książki wywiadu Rzeki z prezydentem Nawrockim, który ma się ukazać, i wiem, że prokuratura, czyli państwo, potraktowało to bardzo poważnie, bo wszczęte zostało postępowanie i oczywiście od razu...
14: Ale służby nic o tym nie wiedziały wcześniej?
15: Nie.
14: Nie dotarły do was żadne jakieś...
15: Przecież służby nie inwigilowały kandydata i nie były w tym autobusie. Jeżeli nie było żadnych działań w związku z tym, to znaczy powiadomienia pogotowia, czy powiadomienia służb, no to po prostu ta sprawa przez rok była tajemnicą
14: ale
15: prezydenta i jego współpracowników.
14: W tej chwili, no bo to jest, zarzut jest bardzo poważny, on wygląda, no wygląda dziwnie, ale jest. Jest na stole.
15: Jest na stole i jeśli to mówi prezydent, to należy to potraktować poważnie. Oczywiście pytanie jest takie, dlaczego wcześniej żadnych działań on nie podjął. Wygrał wybory prezydenckie, więc jakieś ryzyko, że ta sprawa wpłynie na ich wynik, się uchyliło. Więc otwiera to bardzo dużo pytań i nie wiem, czy tutaj nie lepiej było, gdyby rzeczywiście prezydent czy jego ludzie to zgłosili do prokuratury. Nawet teraz, niż w taki sposób, w kontekście książki, w kontekście ogromnych emocji, którym chyba nawet nie ulegają częściowo zwolennicy prezydenta, bo na razie to główne pytanie, dlaczego teraz, ono nie ma odpowiedzi. Dlaczego, jeżeli ktokolwiek koło nas, gdziekolwiek, nawet obcy, jest chory, czy widzimy, że ma problemy, każdy z nas wzywa po prostu karetkę. Przecież karetka z lekarzami z Dzierżoniowa czy Ząbkowic to nie są jacyś sztabowcy konkurenta, tylko to są po prostu lekarze, którzy by pomagali, ratowali. Dlaczego tak się nie stało?
14: No dodajmy, ja że taka w takiej sytuacji mogłaby pomóc też kandydatowi na prezydenta. Już... Przypomnijmy, co było z Donaldem Trumpem, kiedy...
15: To już jest oczywiście spekulacja polityczna, czy coś pomaga, czy nie pomaga. Natomiast na pewno prokuratura i opinia publiczna będą oczekiwali odpowiedzi na podstawowe pytanie, dlaczego nie wezwano pomocy? Co takiego się stało? Dlaczego uznano, że tej pomocy nie należy wezwać, jeśli ten stan, opierając się na słowach samego prezydenta, był tak poważny? Jeżeli ktoś traci przytomność, to po prostu pomoc lekarska jest absolutnie konieczna.
14: To my wiemy o tych zabójcach Rosjanina ostatnio w Polsce. To są służby rosyjskie?
15: Trwa śledztwo. Bardzo duży sukces policji ABW, że tak szybko został wytypowany i ujęty podejrzany, dostał zarzut zabójstwa, czyli prokuratura nie ma wątpliwości, że tutaj sprawstwo jest bliskie pewności. Trzeba teraz wyświetlić jego kontakty. To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
14: A to jest Gruzji?
15: I to jest obywatel Gruzji, z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji, więc tutaj mamy kilka bardzo mocnych przesłanek. Po pierwsze ofiara, krytyk Putina i Kadyrowa, który no, od lat w taki sposób funkcjonował, był ostrzegany przez policję, ABW, że naraża się, że powinien mieć ochronę. Konsekwentnie tego odmawiał. Druga przesłanka taka, że rosyjskie służby sięgają po środowiska przestępcze w różnych krajach, używając ich właśnie do tego typu działań. Ale to są przesłanki, trzeba to potwierdzić procesowo. Intensywnie trwa praca, trzeba wszystkie jego kontakty, wszystkie jego środki łączności, w jaki sposób zlecenie, w jaki sposób pieniądze dostał, to się toczy.
14: Tutaj stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
8: Koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak w studiu RMF FM. Rozmowa od teraz w naszej informacyjnej stacji w sieci o 8.30. Fakty i mundialowe mistrzowskie fakty sportowe. Polecam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Pogoda. To jest najważniejsze pytanie. Czego dzisiaj możemy się spodziewać? No, po południu cały czas Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, województwo mazowieckie.
18: Wiem, o czym mówisz.
0: Świętokrzyskie, ale też Górny Śląski, województwo łódzkie. To temperatura znacznie powyżej 30 stopni, nawet 36 stopni tutaj widzę w Lublinie i w Rzeszowie.
18: Ale wraz ze zbliżaniem się zmroku temperatura będzie spadać i będzie sympatyczne 16 na północy, 19 na południu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: No i jeszcze jedno ostrzeżenie, o którym musimy wam powiedzieć, czyli to, że razem z tym ochłodzeniem będą szły burze i będą szły bardzo mocne deszcze, więc uważajcie, chowajcie wszystko z balkonów, bo będzie mokre i będzie mogło wam to zwiać. 9
18: Szczególnie pranie trzeba ściągnąć.

0: to jest ten moment. I to jest historia, której nie obejmuje RODO.
1: 8.15.
0: Myślę, że niektórzy, którzy są na urlopach, właśnie się przebudzają. Inni, którzy są w pracy, no to już od godziny co najmniej na nogach, na pełnych obrotach.
1: Właśnie się nie przepracowują.
0: I dlatego mamy taką prośbę, że teraz będzie wielkie ujawnienie ostatnich SMS-ów.
1: Tak.
0: Czyli zobaczymy, czy jest romantyzm w narodzie, a może coś ktoś z waszych bliskich nawywijał w nocy. Czyli teraz patrzycie w swoje telefony i przesyłacie nam pod 3322 ostatniego SMS-a, jakiego dostaliście od bliskich, ukochanych na przykład.
1: Pracodawcy, pracobiorcy.
0: Dajcie znać ostatnie SMS-y. Wysyłacie je pod 3322.

0: jakie ostatnie SMS-y dostaliście od swoich bliskich. Sprawdzamy ostatnie SMS-y we Wstawaj Szkoda Lata. Michał, niech dzieci ogarną zmywarkę, bo wydaje się, że naczynia same zaraz wyjdą.
1: O,
0: proszę bardzo, czyli odpowiedzialność, nauka i odpowiedzialność.
1: Dzieci ogarną zmywarkę. Podziwiam dzieci i Michała, bo ja to ledwo szklankę jeszcze w pustej zmywarce.
0: Dobra, następny SMS. Jest wielkości lodówki.
1: Tyle?
0: Tyle.
1: Kebab?
0: To zależy, gdzie jesteście na wakacjach. Tutaj od męża SMS-a dostałam. Chyba jest romantyzm. Kupić chleb? Czyli piękne, bo to razem będziecie szli przez życie. Przynajmniej do końca chleba.
1: Tak, do końca bochena. A tutaj... Tato, zapłacę kartą za popcorn, który kosztuje 35 zł mniej więcej.
0: 35 zł za popcorn, czyli cena wczasowa. Gratulujemy. Za 35 zł to na przykład w Stegnie można kupić kompot.
1: Tak, to jest chyba jeden z najsmaczniejszych SMS-ów. No nie powiem, golonka na zdjęciu ładnie się prezentuje.
0: Najsmaczniejszy SMS, jaki tutaj dostaliście. O, jeszcze jeden kończący. Cytuję. Ogórki, pomidory, koperek, czosnek i kalafior.
1: No, tu się ktoś popisuje znajomością warzyw przed nami.
2: Wstawaj, szkoda.

0: Oskar Cym z WRMF FM i w taki sposób zbliżamy się do godziny 8.30. O 8.30 fakty i fakty sportowe. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo Pop.
3: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
7: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
8: A przyszłość? Niech się martwią przyszłe pieniądze.
9: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
15: Po reklamie.
16: 8.30, czas na fakty w RMF FM.
17: Obywatel Gruzji, mocno osadzony w środowisku przestępczym, odpowiadać ma za morderstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, potwierdzał w RMF FM Tomasz Siemoniak. Minister koordynator służb specjalnych dodawał.
18: Rosyjskie służby sięgają po środowiska przestępcze w różnych krajach, używając ich właśnie do tego typu działań. Ale to są przesłanki, trzeba to potwierdzić procesowo. Intensywnie trwa praca, trzeba wszystkiego kontakty, wszystkiego środki łączności, w jaki sposób zlecenie, w jaki sposób pieniądze dostał, to się toczy.
17: Ten Gruzin 15 czerwca przed południem w Białej Podlaskiej zastrzelić miał na ulicy Królowej Jadwigi rosyjskiego performera, krytyka Kremla Siemiona Skriepeckiego. Cała rozmowa z Tomaszem Siemoniakiem jest na stronie rmf24.pl. W Finlandii po niemal 140 latach zakończono świadczenie usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej utrzymywanej dzięki ogólnokrajowej sieci miedzianych kabli. Poinformował o tym oficjalnie operator Elisa, a historyczną ostatnią rozmowę relacjonowała na żywo publiczna telewizja. Przebywający na letnim urlopie prezes Elisy, Topi Manner, rozmawiał z dyrektorem fińskiego rządu łączności i infrastruktury Jarko Saarimäki. Halo, dzwonię z Londynu. Ostatni kraj telefon wykonany do Helsinek na numer stacjonarny stołecznego Muzeum Telefonii. O 9 w faktach podróż promem z Gdyni na Hel w 30 minut nową jednostką żeglugi gdańskiej.
19: O wiele szybsza niż dotychczas.
20: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
17: Katamaran kupiono od francuskiej marynarki wojennej. Szczegóły w kolejnych faktach.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Meksyk 2-0 pokonał o poranku Ekwador. Rywalem w 1/8 będzie zwycięzca wieczornego meczu Anglia – Demokratyczna Republika Kongo. Mundialowe starcie otwiera kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku,
22: witam panowie.
17: Brak awansu Anglików byłby sensacją.
22: No i to gigantyczną. Wyspiarze są zdecydowanymi faworytami starcia z drużyną z Afryki, której sposób gry jest jednak niewygodny dla rywali, zaznacza selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. To drużyna, która nie stworzyła wielu sytuacji, nie straciła wielu bramek w meczach z takimi drużynami jak Kolumbia i Portugalia. No i właśnie taki czeka nas mecz. Początek tego spotkania o 18, a o 22 Belgowie, którzy w tym turnieju grają przeciętnie, zmierzą się z Senegalem. W nocy zaś ostatni z gospodarzy mundialu. Reprezentacja USA zagra z Bośnią i Hercegowiną. Porzucamy soccer, ale zostajemy za oceanem, bo LeBron James odchodzi z Los Angeles Lakers. Jeden z najlepszych koszykarzy w historii NBA, mimo 41 lat, nie zamierza jednak zawiesić butów na kołek. Według

0: medialnych doniesień LeBron ma dołączyć do Golden State Warriors. Nieudany powrót na korty Sereny Williams. Świetna w przeszłości zawodniczka po blisko 4 latach rozegrała swój pierwszy mecz w singlu. Amerykanka w pierwszej rundzie Wimbledonu przegrała jednak w 3 setach z Mają Joint z Australii. Zawodniczka z Antypodów nie mogła uwierzyć w pokonanie 23-krotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.
1: I really don't know what to say right
0: Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się stało. Skwitowała Joint. Mimo porażki, kibice zgromadzeni na trybunach centralnego kortu Wimbledonu zgotowali Serenie Williams owację na stojąco. No a w samo południe dziś gra awans do trzeciej rundy Wimbledonu rozpocznie Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem.
2: Uważajcie na burze, uważajcie na deszcz. Wiem, że na przykład tutaj piszecie pod 3-3-2-2, że Podkarpacie prosi o deszcz. Ten deszcz dzisiaj na Podkarpacie powinien dotrzeć już w takich godzinach wieczornych i będzie to deszcz dość mocny. Patrzę na godzinę 20. No wtedy już praktycznie w całym kraju ten deszcz się pojawi. No i ostrzeżenia przed burzami i tutaj już bez wyjątków w całym kraju będzie grzmiało.

0: Jamal w RMF FM. Spotkania z polismanami wam dzisiaj nie życzymy, żeby się nie skończyło mandatami. Uważajcie na drogach, ściskamy was, wysyłamy wam najlepszą muzykę i dużo pozytywnej energii, szczególnie tym, którzy teraz w tym momencie stoją na czerwonym świetle.
1: To ja mam taką informację, kochany.
0: No?
1: Pan Józef, 95-latek ze Śremu, dzisiaj w Super Ekspresie, wypowiada się, cały czas pracuje w swoim sklepie obuwniczym. Aha. Mówi, że na emeryturę przejdzie, jak będzie miał ponad setkę.
0: To piękna historia. To piękna. Gdyby każdy poszedł w jego ślady, to mielibyśmy najbogatszy ZUS świata.
1: Tak, amerykański ZUS na przykład, to by naszemu ZUS-owi kapliczki przy drogach stawiał. Tak.
0: Czy na emeryturę przejść w wieku 95 czy 100 lat? Każdemu życzymy takich dylematów.
2: Reklama.
3: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tu nie musisz walczyć o leżak.
9: Tu możesz zapomnieć o terminach.
8: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
17: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
16: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
17: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
16: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
17: Paulina Sygut-Jerzyna
16: i Krzysztof Ibisz.
18: Po reklamie.
19: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: ale mamy dla was niespodzianek. Rozpoczął się lipiec i dlatego rozkręcamy lato na bogato w RMF FM, czyli wakacyjne sejfy. I w lipcu mamy dla was naprawdę masę niespodzianek. Co tydzień do wygrania będzie samochód.
1: O!
0: I wszystkie cztery auta do wygrania w lipcu możecie zobaczyć na www.rmf.fm. Tam też są opcje, dzięki którym możecie zagrać o wszystkie samochody jednocześnie. Ale teraz, tak już oficjalnie...
1: A będziemy o kwoty też grali przecież.
0: Oczywiście 1 000 000 złotych jest do wygrania, ale teraz chciałem ogłosić oficjalnie auto, o które możecie zagrać już teraz. Wielkie brawa prosimy, tak, już na wstęp. Toyota Aygo X. To jest pierwszy samochód kompaktowy, miejski, nowoczesny crossover z napędem hybrydowym. Już w piątek ktoś z was wygra taki właśnie samochód. 80 tysięcy złotych lub ponad 1 000 000 złotych. To już za tydzień w piątek. Ale gracie też o dzisiejszy finał z sejfami, w którym, jak przypominamy, w jednym z sejfów czeka okrągły, piękny 1 000 000 złotych. Czyli gracie i o samochód Toyota Aygo X i o okrągły 1 000 000. To będzie na paliwo. Wejdźcie do gry właśnie teraz, tym bardziej, że przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1013 szans. Jeden SMS, 1013 szans. Dwa SMS-y, 2026 szans. Trzy SMS-y, 3039 szans. Jak to zrobić? Wejdźcie do gry. RMF pod 7474. RMF 7474.

0: w RMF FM, a my zbliżamy się do 9:00, punktualnie o 9:00. Najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
5: I to po raz 9.
6: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
7: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
8: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
6: Dziękujemy.
7: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
6: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
7: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
6: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Tomasz Staniszewski ponownie w studiu faktów RMF FM, a to znak, że możemy zaczynać. Jest 9.
16: Łódź, Piotrkowska, klub GoGo i zorganizowana grupa, która oszukiwała klientów tego klubu. 8 osób zatrzymanych. Od tej sprawy zaczynam fakty. Potem koniec śledztwa w sprawie wielkiego bu. Nowy szybki katamaran z Gdańska na Hel, ale też akcja Pyszne, bo polskie, która wraca na antenę RMF FM. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w jednym z łódzkich lokali GoGo. Ścisłe centrum przy Piotrkowskiej. Na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tej sprawy. Krzysztofie, jakie zarzuty usłyszeli podejrzani?
17: Te zarzuty dotyczą doprowadzania klientów klubu do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Najczęściej sprawcy wykorzystywali nietrzeźwość tych osób, by podstępnie dokonywać nieautoryzowanych transakcji, a także kradzieży na szkodę pokrzywdzonych. Ustalono, że łupem oszustów padało jednorazowo od kilkuset złotych do nawet 70 tysięcy. Skradzione pieniądze trafiały na konta pracowników klubu, co według śledczych było próbą legalizacji tych środków. W ręce policjantów z CBŚP wpadło 5 kobiet i 3 mężczyzn. To obywatele polscy usłyszeli zarzuty, za które grozi 15 lat więzienia. Lokal, w którym mieli dokonywać oszustw, przestał funkcjonować, a kwestią czasu, jak usłyszałem, są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
16: Koniec śledztwa w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Do sądu trafił akt oskarżenia. Pseudokibic, freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną odpowiedzieć ma za 6 zarzutów. Jest wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Patryk M. nie przyznał się do zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. Za pół godziny w warszawskim Sądzie Okręgowym rozpocznie się posiedzenie w sprawie zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wydane pół roku temu postanowienie w tej sprawie zaskarżyli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Z tymi informacjami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomko, wyjaśnijmy, dlaczego będzie to rozpatrywane dopiero teraz?
18: To nie zabrzmi dobrze, ale rozpatrywanie w lipcu zażalenia z lutego nie wynika z opóźnienia, ale właśnie z przyspieszenia. Pierwotny termin został bowiem wyznaczony na wrzesień, a przyspieszono go o 2 miesiące dzięki kilkukrotnym ponagleniom prokuratury. Do ścigania Zbigniewa Ziobry za granicą śledczy potrzebują prawomocnego postanowienia sądu o jego aresztowaniu i tego właśnie ma dotyczyć ta decyzja. Prawdopodobnie sędziowie nie podejmą jej dziś, bo zażalenie na aresztowanie złożyli wszyscy trzej obrońcy Zbigniewa Ziobry, każdy w innym zakresie, a na posiedzeniu wszyscy będą też pewnie składali dodatkowe wnioski dowodowe. Sprawę będzie rozpatrywał 3-osobowy skład sędziowski, który już zaplanował możliwą kontynuację dzisiejszego posiedzenia w piątek, a nawet w poniedziałek w przyszłym tygodniu.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
16: A w nich wracamy na kulinarny szlak. Akcja Pyszne, bo polskie. Po raz drugi przemierza Polskę w poszukiwaniu wyjątkowych smaków, lokalnych produktów i ludzi, którzy od pokoleń pielęgnują kulinarne tradycje. Nasz pierwszy przystanek, już słychać, to Wójcice w dolnośląskiej gminie Jelcz, Laskowice. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska. Przywitane dziś.
19: Dzień dobry. Jeśli słyszycie tę ucztę koło nas.
16: Przywitane chlebem i solą.
2: I nie tylko. My siedzimy właśnie przy wielkim drewnianym stole, który ugina się pod liczbą pyszności, które tutaj są. A tutaj dookoła, słuchajcie, pola kukurydzy, są lasy, siedzimy w przepięknym miejscu, ptaki śpiewają, koty psy koło nas, no jesteśmy w raju. A ten śmiech, który słyszycie, to panie z koła gospodyni wiejskich w Wójcicach, panie i panowie, uśmiecham się tutaj do rodzynka naszego, z nami Agnieszka, Ela, Janina i Zosia. Dzień dobry, panie.
19: Dzień dobry, witam z Wójcicy.
2: W centralnym miejscu stołu jest produkt, z którego wy jesteście najbardziej dumni, czyli wasz chleb. Jak on smakuje?
19: Wybornie, przepysznie.
2: Jaki jest sekret tego chleba przepysznego?
19: Sekret to przede wszystkim to, że wkładamy serducho, wkładamy bardzo dobrą energię w wypiek tego chleba i chyba jeżeli otaczamy się dobrymi ludźmi, jest dobra atmosfera, on zawsze będzie smakował.
20: Ja przed chwilą przetestowałam ten chleb i potwierdzam, mam wrażenie, że nie ma nic pyszniejszego od takiego świeżego chleba z chrupiącą skórką, własnym masłem i pachnącym pomidorem. To wszystko przed chwilą zasmakowaliśmy, a opieracie się na lokalnych produktach. To wszystko jest z waszego ogródka.
21: Tak, oczywiście. Nasze motto, zanim ten chlebek pieczemy, to jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chlebek jest nam potrzebny codziennie, prawda? Ale co jeszcze na temat chleba? Pieczemy, tak jak powiedziała Agnieszka, wkładamy serducho i on dlatego tak właśnie smakuje.
22: Chleb karmi nasze ciało i wszyscy mieszkańcy chcieliby nasz chlebek jeść. Jest naprawdę znakomity. Mamy duże zapotrzebowanie.
2: Mieszkańcy i goście, ja już mam na koncie dwie kromki, ale jakby pani mogła trochę tego masełka jeszcze dla mnie dobra, bo pani wczoraj robiła. A drodzy słuchacze, ja postaram się razem z Martyną w kolejnych faktach zdobyć dla was przepis na ten wspaniały chleb. Jest naprawdę nieziemski.
20: A ja poproszę jajeczka wojcickie.
2: No to jemy dalej.
15: Zatem do usłyszenia za godzinę. W kolejnych faktach wracamy do Wójcic w dolnośląskiej gminie Jelcz Laskowice.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Duże różnice w temperaturze. Jeśli chcecie się w tym momencie schłodzić, no to wybierzcie północny zachód kraju, na przykład Gorzów Wielkopolski w tym momencie 16 stopni, Stargard, Szczecin, Gryfice 16-17.
26: A po południu będą całkiem przyjemne temperatury i będzie bardzo fajnie, gdyby nie burze.
15: Tylko te temperatury to na północy, północnym zachodzie Polski, natomiast na południowym wschodzie grubo ponad 30.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Natomiast co do burz, rzeczywiście dzisiaj bez wyjątków może zagrzmieć w całym kraju i może w całym kraju popadać, choć rzeczywiście na południowym wschodzie ten deszcz i burze dotrą znacznie później. Tu wstawaj, szkoda lat.

0: ale to jest dobra nowość, szczególnie dla tych, którzy już są w pracy. No bo tym na urlopach to specjalnie dużo nie trzeba dokładać. Za chwilę wam zagramy Myslowic, Długość dźwięku samotności, do pośpiewania gdziekolwiek jesteście. Ale wcześniej jedna informacja, czytam właśnie w prasie. Politycy PiS są zaskoczeni informacjami przekazanymi przez Karola Nawrockiego, jakoby mógł on zostać zatruty podczas kampanii prezydenckiej przez swoich przeciwników.
1: Tak, tytuł: przedziwna sprawa, to jest cytat, nawet w PiSie nie wierzą. Ludzie z otoczenia prezydenta mówią, jeśli Nawrocki ujawnia tę historię, to musi ona być prawdą.
0: Nie, no tak, no pewnie musi być prawdą. Zabawny żart.
1: Ty, a może w przypadku tego otrucia nie chodziło o Nawrockiego, tylko o Tadzia Batyra?
0: To by wyjaśniało sprawę. No. A wracając do muzyki, są przeboje, które zna każdy. Można śpiewać, można lekko się bujać, można po prostu odpoczywać przy muzyce najlepszej pod słońcem. Myslowic we Wstawaj Szkoda Lata.

0: RMF FM. Rzuciłem hasło, co tam u was, co robicie, jak spędzacie urlop. I słuchacz napisał pod 3322: byłem na rysach, Andrzej.
1: No Andrzej był na rysach, inni byli na lodach, na zupie, na dorszu.
0: No wiadomo, no to wakacja. Są wakacje, bawcie się.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
3: Jesteśmy rozchwytywane, ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
2: A co z przyszłością?
3: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
2: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
4: Cel to my mamy jeden.
3: Jak najszybciej opuścić konto.
2: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
4: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
2: No. Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
5: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
8: Do Polo
9: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
10: Polomarket. Mój ulubiony!
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
15: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
14: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
15: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
14: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
15: Paulina Sygut-Jerzyna
14: i Krzysztof Ibisz.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Guru Josh Project Stop.
1: Co mapa to różna prognoza.
0: Guru Josh Project, czekaj, stop, bo teraz czas na, jak na mundialu, na hydration break.
1: Aha.
0: Czas na nawodnienie i prognoza pogody. Co chciałeś o mapach?
1: Nie, bo chciałem powiedzieć o mapach, że ty masz inną, ja mam inną i te prognozy się różnią. Dobra, teraz twoja mapa.
0: Ale jest większa szansa, że ktoś z nas trafi. Patrzę na godzinę 14:00, wtedy najcieplej na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim 35-36 stopni.
1: Dużo.
0: Na północy, północnym zachodzie, ale też w Wielkopolsce takie 18-19 i tam już wcześniej pojawią się opady. Natomiast dzisiaj sprawiedliwie deszcz i burza. Że mogą pojawić się tak naprawdę w całym kraju i wszędzie powinno dzisiaj popadać.
1: Trochę się pokrywa z moją mapą.
0: Koniec przerwy na nawodnienie. Gramy najlepszą muzykę.

0: mówiliśmy wczoraj o paragonach grozy. Ktoś tam napisał, że za dwie rybki zapłacił 400 zł. Słuchajcie, jest sposób na to, żeby te wakacje były na bogato i żeby nawet paragony grozy nie były wam straszne. 1 000 000 złotych, okrągły 1 000 000 złotych, to jest nagroda główna w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
1: No i rozgrzewamy sejfy na całe wakacje. Tam się będzie w tych sejfach działo, kotłowało.
0: Jakimi rzeczami się nie musicie przejmować wtedy, jak zgarniacie milion?
1: Rybą.
0: Rybą się nie musicie przejmować.
1: Panierką.
0: Tym, że wam się samochód zepsuł i musicie mu zrobić remont, nie ma problemu. Żeby zrobić remont kuchni, bardzo proszę, bo po prostu wymieniacie sobie mieszkanie na inne. 1 000 000 złotych może rozwiązać naprawdę wiele problemów i uwaga, żeby do tego miliona was przybliżyć, przez 11 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1111 szans.
1: Jeszcze numer podaj.
0: RMF wysyłacie pod 7474 i już gracie o okrągłą bańkę.
1: No, trzeba ci pilnować.
0: www.rmf.fm, tam też możecie zagrać, tam też czekają na was specjalne promocje. No albo hasło RMF pod 7474.
2: Reklama. Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
3: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
2: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
4: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
5: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
6: Po reklamie.
12: To jest RMF FM.

0: 7% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
1: Co tydzień inny.
4: Wow, for cars? Ale to larsowo, tyle to nawet nie ma mój miejsc w swoim garaż.
5: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
1: Lato na bogato.
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Otwarcie szczerze w stylu Krychowiaka.
11: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
10: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: No i mamy godzinę 10, czas poznać najważniejsze fakty. Fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski.
15: Kto stał za zabójstwem w Białej Podlaskiej rosyjskiego performera, krytyka Kremla Siemiana Skripeckiego?
16: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym.
15: Potwierdzał w RMF FM Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. O 10:00 także aktualne informacje ze Świnoujścia w sprawie pożaru kamienicy przy Grunwaldzkiej. Wraca także akcja Pyszne, bo polskie. Za chwilę wracamy do Wójcic na Dolnym Śląsku. Pochodzenie i styl działania sprawcy wskazują na zaangażowanie służb rosyjskich. Tak o morderstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej 15 czerwca mówił w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak. Z koordynatorem służb specjalnych rozmawiał dziś Tomasz Terlikowski. Tomku, co zatem już wiemy o sprawcy?
17: To człowiek mocno zakorzeniony w środowisku przestępczym.
16: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
17: A to jest Gruzji?
16: To jest obywatel Gruzji z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji.
17: A kto za tym zabójstwem stał? Zapytałem ministra koordynatora, czy to raczej kaderowcy, czy GRU. Jego odpowiedź była prosta. Z całą pewnością to Rosja.
16: Takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kaderowa. Tak, Kaderow jest w pewnym sensie symboliczną postacią też i dla rosyjskiej władzy.
17: To, kto dokładnie stał za morderstwem, będzie badane, ale pewien brak profesjonalizmu tej sytuacji może wskazywać na kaderowców.
15: Tak nazywa się paramilitarne jednostki dowodzone przez Ramzana Kaderowa. Stanowią oni jego prywatną armię, a sam reżim opiera właśnie na nich kontrolę nad Czeczenią. Cała rozmowa z Tomaszem Siemoniakiem jest na rmf24.pl. Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W nocy, przypominam, ponad 70 mieszkańców ewakuowano z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Aktualne informacje w sprawie pożaru zbiera reporterka RMF FM Anna Pałama. Raniu, co teraz dzieje się tam na miejscu?
18: Trwają teraz oględziny mieszkań. Stan budynku oceni inspektor nadzoru budowlanego i zdecyduje, co dalej. Budynek należy do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Większość jego mieszkańców to osoby bardzo młode, między 20 a 30 rokiem życia. To przede wszystkim marynarze z 8 flotylii obrony wybrzeża w Świnoujściu oraz ich rodziny. Jak przekazał mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, schronienie otrzymało na razie 26 osób. Od rana działa też specjalny żłobek, ponieważ pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom. Osoby dotknięte pożarem będą mogły ubiegać się też o wsparcie finansowe w wysokości do 6000 zł. Przypomnę, ogień wybuchł na poddaszu przy ulicy Grunwaldzkiej przed godziną 2 w nocy. Nikt nie trafił do szpitala. W akcji gaśniczej brało udział 38 strażaków.
15: Słuchacie RMF FM, 3 minuty po 10:00.
2: Te fakty rozbudzają wyobraźnię.
15: Chleby, z których słynie koło gospodyń wiejskich w Wojcicach na Dolnym Śląsku, to jest pierwszy produkt, który wpisujemy na listę tegorocznej edycji akcji Pyszne, bo polskie. W Wojcicach z gospodyniami wciąż Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska.
19: Jesteśmy.
15: Dzień dobry, załatwić...
19: ledwo żywy od jedzenia.
15: No dobrze, miałyście załatwić przepis, czekamy zatem z kartką i długopisem.
19: Tak, jest to już za chwilę, ale słuchajcie, jaką mieliśmy historię. Przed chwilą przyjechał do nas słuchacz, pan Marek, który usłyszał o nas w radiu, znaczy o nas, jak o nas, o chlebie tutaj przepysznym. Przyjechał, stanął i mówi, no a gdzie tutaj ten chleb można kupić? Proszę, proszę. I dostał w prezencie. A chciałyśmy, żeby został tutaj na fakty o 10, ale powiedział, że nie, bo szef go zabije, bo ten pan był w pracy.
20: Ale dostał wołówkę na wynos, odjechał z pajdą chleba, z ogórkiem, z wojską szynką. Także mamy nadzieję, że panu Markowi smakowało.
19: Dobra, przepis, przepis.
21: Przepis. Mąka, woda, drożdże, różnego rodzaju ziarna i co najważniejsze, serce, kawał serducha, które wkładamy w pieczenie tego chleba. Tak jest, to są, tak jest. Słuchajcie, bardzo proste składniki. Bardzo
20: ale
21: proste.
20: Trzeba trochę pognieść to ciasto.
21: Oczywiście, że trzeba pognieść, tak.
19: I macie sprawdzone, że 15 minut gniecenia, ugniatania i wtedy rośnie wspaniale. A no i ta dobra atmosfera, mówiłyście, że jak się rozmawia o czymś przyjemnym, to chleb
20: i
19: lepiej rośnie.
20: I nie w przeciągu, to zapamiętałam.
22: Nie może być przeciągów, absolutnie nie.
19: Słuchajcie, to chyba to jest właśnie ten moment. Wręczamy pierwszy w tej edycji, w tym roku, sezon 2026, certyfikat pyszności.
20: Brawa! Możecie sobie to gdzieś przykleić w widocznym miejscu, żeby każdy wiedział, że polecamy, rekomendujemy.
22: Bo pyszne,
23: polskie, bo
22: pyszne, bo polskie.
19: A, tak jest. No to my już dziękujemy za gościnę.
22: Pozdrawiamy drogich słuchaczy.
19: Pozdrawiamy oczywiście. My ruszamy dalej do Sernicy Dolnośląskiej w Bielawie. My tam będziemy próbować sera, który zdobył tytuł najlepszego na świecie.
15: Tak jest.
20: Ja się zastanawiam, gdzie zmieścimy to wszystko, co nam przygotowali bohaterowie kolejnych pyszności dzisiejszej akcji.
15: Do usłyszenia. Jak smakuje ser łąkowy wyróżniony World Cheese Award? Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No i to jest właśnie pogodynka, na którą Polska czekała. Daniel Dyk.
24: Tak, słucham, Jacku. Jaka będzie pogoda dzisiaj?
14: Niezmiennie to samo, co mówiłem pół godziny temu, godzinę i półtorej godziny temu. Czyli rzeczywiście tak do godziny 14-15.
25: Kto sobie nagrał, nie musi słuchać.
14: Do 15-16 najgoręcej na Podkarpaciu, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu 35-36 stopni.
25: On to z zamkniętymi oczami spamki leci.
14: Dokładnie, na północy i północnym zachodzie, tak 16-17. I tam najwcześniej deszcz i burze, natomiast później ten deszcz i burze dojdą, no tak naprawdę na całą Polskę, łącznie z Podkarpaciem, łącznie z Lubelszczyzną.
25: Jak się rano budzisz, to zaczynasz pogodę tak mówić w domu?
14: Tak, tak było.
24: Jemu się to już pod powiekami wypaliło.

sprawdziłem, co Jacek mówił z pamięci o pogodzie. To się wszystko zgadza, nieprawdopodobne. Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata. 10:09, dajcie głośniej RMF. Sole Zajlum.

mogłem wczoraj zatankować. Nie wiem, czy zaczęliście dzień podobnych słów. Jesteście w tym sami. Gdy my spaliśmy spokojnie, zakończył się po cichutku program CPN i ceny urosły i to także... No strach podjeżdżać do instrybutorów. Jak dzisiaj zobaczymy dorosłego faceta ze śladami łez na policzkach, to pewnie tankował do pełna. Co się odwlecze, no, prędzej czy później i my zapłaczemy.

0: O proszę, przed chwilą dostałem alert RCB. Ostatnio codziennie do mnie piszą, że upał, czad, upał, nawadniaj się. A dzisiaj, proszę bardzo, intensywne opady deszczu i burze. Jakby nie mogło być lato bez skrajności. 10.24, zaraz Lady Gaga w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem, zawsze z wami, nawet w burzy. Będzie wasze ulubione abrakadabra. Swoją drogą, RCB do mnie ostatnio tak intensywnie zagaduje tymi SMS-ami, że chyba będę musiał zaprosić na kolację.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak? To Allegro.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
7: Do Polo Pop.
8: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
9: Polomarket. Mój ulubiony.
10: Po reklamie.
11: Do lata. Do lata w RMF FM.

cudownie było zwolnić na moment, jak cudownie było usłyszeć Toni Braxton. Mam nadzieję, że też tak myślicie. Dziesiąta 35, teraz też pięknie. W RMF FM najlepsza muzyka pod słońcem. Alize.

0: Ale macie szczęście, że jesteście teraz przy radiu, bo tylko teraz kieszonkowe na wakacje. Naprawdę szybka kasa. Słuchajcie, 2000 zł przyda się na wczasy? Może was zaskoczyły ceny gofrów na turnusie? Trzeba zwiększyć budżet. No to proszę państwa, tu zjawia się RMF z pieniędzmi. Ruszył lipiec, ruszyły wakacyjne sejfy, nagroda główna dzisiaj 1 000 000 zł. O tym wiecie. Trwa lato na bogato, ale to... No to jest coś unikalnego. Tylko wy o tym słyszycie. Kieszonkowe na wakacje to jest taka błyskawiczna nasza akcja. Dosłownie potrwa 20 minut i kasa będzie u kogoś z was jeszcze dzisiaj na koncie. To bardzo ważne. O co chodzi? Teraz ślemy hasło RMF SMS-em za 492 pod numer 7474. I co się dzieje? Po pierwsze, zyskujecie aż 1200 losów w grze o 1 000 000 zł, a równocześnie po drodze do tego miliona możecie odebrać już niebawem 2000 zł kieszonkowego. To losowanie punktualnie o 11, więc trzeba się spieszyć. Ta okazja się dzisiaj nie powtórzy. To jest jedyny moment, gdy więcej szans wpada do 2 losowań. Podkreślam, kasa jeszcze dziś będzie na koncie. Naprawdę szybkim przelewem. Nie czekajcie, 1200 losów do wzięcia. RMF 7474. Teraz.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: Ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 zł. Z kodem

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Obiecałem szybką kasę i losowanie o 11, a więc niespełna 2,5 minuty. Zaraz ktoś zdobędzie błyskawiczne 2000 zł i to szybkim przelewem. Jeszcze dziś u was na koncie i będzie można wydawać na wczasach. To jest ostatnia chwila, gdy łapiecie aż 1200 losów w obu dzisiejszych losowaniach. Także tym o 1 000 000 zł. Trzymam kciuki. RMF 7474.
1: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
0: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
0: W poniedziałek po 15:00 w RMF FM.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Już prawie godzina 11, a więc zaczynamy. Najnowsze wydanie faktów RMF FM, a wszystkie szczegóły zabrał dla nas Tomasz Staniszewski. Witamy.
6: Witam, zaczynamy fakty od przesłuchań świadków w śledztwie dotyczącym Stołecznego Szpitala Południowego. Potem aktualna prognoza pogody z kontrastową temperaturą, nasi na Wimbledonie, a w faktach kulturalnych RMF FM m.in. minionki i straszydła. Po zeznaniach sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego, ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym tej właśnie placówki. Fakty o 11:00 otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kogo przesłuchują śledczy?
7: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
6: A kiedy poznamy efekty?
7: Śledczy nie chcą udzielać na bieżąco informacji na temat treści zeznań wzywanych teraz świadków, a wydanie zbiorczego komunikatu planują za kilka miesięcy. Dopiero w następnej kolejności zamierzają też wzywać urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad Szpitalem Południowym.
6: Serię nowych ostrzeżeń wydali synoptycy IMGW. Różnica temperatury między najcieplejszym i najzimniejszym w tej chwili miejscem w Polsce sięga nawet 20 stopni Celsjusza. W przedpołudniowych faktach upalne wciąż centrum Warszawy. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Z nami teraz Michał Radkowski. Michale.
8: Dzień dobry. Potwierdzam, jest ciepło. Bardzo ciepło.
6: Mamy Polskę kontrastów, gdzie teraz 11:02 jest najgoręcej, a gdzie najchłodniej.
8: A Polska teraz przecięta na pół. Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź, aż po Łomżę i Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. Mówiłeś o kontrastach. Przed godziną w Elblągu było 11 stopni, a w tym samym czasie w Zamościu aż 32. Ponad 20 stopni różnicy, sporo. U nas w Warszawie teraz 26 stopni, ale na szczęście jesteśmy tym miastem, w którym wieje najmocniej, a może to nawet słychać, 18 km na godzinę. To daje ulgę, a już w Łodzi, oddalonej od nas o nieco ponad 100 km, ledwo czuć podmuch, wieje tam z prędkością zaledwie 4 km na godzinę. I jeszcze ważny alert, synoptycy ostrzegają przed upałami. Do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
6: No to może nad morze? Teraz z Gdyni na Hel. Ruszamy w pół godziny. Samochodem niewykonalne, ale po wodach Zatoki Gdańskiej. Od dziś popłynąć można jednostką Amber Express. To najszybszy katamaran floty żeglugi gdańskiej kupiony od francuskiej marynarki wojennej.
9: Ta jednostka jest wyjątkowa, bo jest bardzo szybka. Z taką dynamiką ma swój charakter. Nie?
10: Przy parkowaniu, czyli przy podchodzeniu do kei, to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i delikatnie. Aluminium nie koroduje.
8: Czyli przy nabrzeżu powoli, a przez morze...
10: 20 węzłów może rozwinąć.
11: Szybkość jest o wiele szybsza niż dotychczas.
12: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
8: Tę prędkość można do czegoś porównać?
12: Trochę do wodolotu.
8: Pan też czuje, że ten dziób jest trochę uniesiony nad wodą?
12: Trym, tak zwany trym, czyli rufa niżej, dziób wyżej. To jest normalne przy tego typu statku.
8: Przy takiej prędkości?
12: Przy takiej prędkości, tak.
6: A na pokładzie tego bursztynowego promu nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Na Wimbledonie za godzinę kibicować zaczniemy biało-czerwonym. Na korcie numer 14 Hubert Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Na turniejowej szóstce Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Po drugiej stronie siatki para szwajcarsko-amerykańska Jakub Paul, Ryan Zegerman. Potem jeszcze debel Kamil Majchrzak, Karol Drzewiecki z brazylijsko-australijskim duetem Fernando Romboli, John Patrick. A pojedynkiem popołudnia starcie wagi ciężkiej na korcie centralnym pomiędzy Nowakiem Dżokowiczem i Stefanem Tsitsipasem. Starcie, jakie kiedyś uświetniało dwa finały Wielkiego Szlema. Roland Garros 5 lat temu i 3 lata temu Australian Open, a teraz Tsitsipas wraca do zdrowia. Zobaczymy, na ile postawi się Jokerowi, a Nole na Wimbledonie w doskonałej formie pojawił się na konferencji prasowej Aryny Sabalenki i podobno już przestali być przyjaciółmi.
13: Before this guy was my favorite player, but not anymore, obviously.
6: Już nie jest jej numerem jeden. No, pewnie do następnego żartu. Dzisiaj Aryna na korcie z McCartney Kessler. A w RMF FM czas na fakty kulturalne. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na miejscu z zaproszeniem do Krakowa na Szturalię.
14: Zacznie się w piątek w kopalni Soli Wieliczka pokazem filmu King Size, a skończy w niedzielę. Bal z Jerzym Szturem to potańcówka w dworku Białoprątnickim. Szturalia to też przegląd filmów z udziałem zmarłego 2 lata temu aktora. Maria Giera, dyrektorka kina pod Baranami, zapowiada wątek włoski.
15: Czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Naniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman będą rolę u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce King Size, a drugi to Killer. Mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator.
14: Mamy bilety na ten przegląd. Zajrzyjcie na rmf24.pl i zobaczcie, jak je zdobyć. 4 dni koncertów i gwiazdy, m.in. Florence and the Machine, The Cure i Nick Cave. Dziś w Gdyni rusza festiwal Opener. Dziś też do kin wchodzą nowe minionki. Tym razem oddają hołd dawnemu Hollywood i mówią w obcych językach.
16: Piñata, carbonara, lasagna.
14: O tym filmie usłyszycie jeszcze dziś w Faktach.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Ale chyba słowo banana też się pojawi. Tu Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata. Słuchajcie, dzisiaj kalendarz podpowiada mi, mamy dzień psa. No to będę miał zaraz zabawę dla słuchaczy. Poznajcie szczegóły, zostańcie z nami. A teraz, no przy tych upałach, o których słyszeliśmy w faktach, w tej połowie Polski przyda się bubble tea.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

same Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: RMF FM, lato.
1: Kto rozpoznał Enrique po pierwszej nutce? 11.17, wakacje teraz stają się bardziej latino. RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem konkursu na Dzień Psa jest dystrybutor marki Brit, oferującej hipoalergiczne karmy dla psów. www.karmybrit.pl.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Psa. Nie wiem, jaki macie plan na wspólne świętowanie, czy tam smaczek, dłuższy spacer, czy drapanie, gdzie lubi, czy wszystkie odpowiedzi powyższe. My w każdym razie z tej okazji już teraz zapraszamy was do wysyłania zdjęć swoich pupili. Czekamy na nie na Messengerze RMF FM. Te najlepsze, najsłodsze zdjęcia waszych kochanych futrzaków pojawią się na Instagramie RMF FM. A ich autorów, uwaga, nagrodzimy zestawem produktów dla psiaków od marki Brit. Czyli teraz zdjęcia ślemy na Messengera RMF-u, a za chwilę lajkujemy na radiowym Instagramie.
0: Sponsorem konkursu na Dzień Psa jest dystrybutor marki Brit, oferującej hipoalergiczne karmy dla psów. www.karmybrit.pl.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: wiemy, kto dostał pierwsze w lipcu kieszonkowe na wakacje od RMF FM. 2000 zł. Marian z Rabki Zdrój. Fajnie, że wpadła taka kasa.
1: Super, bardzo dobra. Cieszę się bardzo. Akurat mamy zamiar odwiedzić znajomych w Gnieźnie. Bardzo pierwszy dom. Super, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, z Rabki Zdrój do Gniezna to idealnie, jak to mówią, na drogę. Pierwsze pieniądze już idą przelewem, a my mamy dla was jeszcze dzisiaj 1 000 000 zł. Wakacyjne sejfy w RMF FM wystartowały. No i dla was to też może być naprawdę lato na bogato. Szybki bonus ode mnie, 13 minut, to jest jedyne takie 13 minut, podkreślam, w tej godzinie. Każdy SMS w tym czasie zmienia się nie w jeden los, a aż w 1001 losów. Tak to działa. Ten bonus wskoczył także na www.rmf.fm. No właśnie, może nawet nie pomyśleliście, że z okazji początku wakacji możecie zostać milionerem. A to możecie być wy. Jeszcze dzisiaj 1001 losów może bardzo pomóc. RMF 7474.

0: Jeremi Sikorski, tak nas ukoił swoimi rytmami. Natomiast dzisiaj taka amplituda emocji, bo już niebawem będziemy je podgrzewać. W samo południe Hubert Hurkacz ma zacząć mecz na Wimbledonie, będę dla was tego pilnował. Na razie jeszcze 20 minut do południa. Na razie sportowe portale, jak sprawdzam, rozgrzał oczywiście transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Ma być po Messim największą, najlepiej opłaconą gwiazdą Ligi Amerykańskiej. I czytam, że od razu bilety na najbliższy mecz Chicago podrożały 4-krotnie. Robert, coś ty narobił. Lepiej zacznij szybko strzelać.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
2: Co tydzień inny.
5: Wow, for cars? Ale dolarz są wos, ale to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
6: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
2: Lato na bogato.
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
21: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

pierwsza piosenka Roxette, w której się po prostu zakochałem i przekonuję się, że stara miłość nie rdzewieje. Patrzę na zegarek, ostatnie 2 minuty. 1001 losów zdobywacie w grze o 1 000 000 złotych. To jest pierwszy dzień wakacyjnych sejfów. No i pytanie otwarte, kto będzie pierwszym wakacyjnym milionerem? Dajcie sobie szansę na 1 000 000 złotych. 1001 szans. RMF 7474.

0: 1000 lat temu wielka schizma i rozłam kościoła na wschodni i zachodni. Dzisiaj może dojść do kolejnej schizmy w kościele katolickim. Ważne fakty w samo południe, zaraz szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
8: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
2: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Po reklamie.
0: Już prawie godzina 12, więc przenosimy całą naszą uwagę do studia faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny, witamy.
14: Witam i zapraszam. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Posłuchajcie, kto konkretnie ma się znaleźć w tym Panteonie. Czy dojdzie do wielkiego kryzysu w Kościele Katolickim? Lefebryści chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Polecamy też nasz wakacyjny cykl Pyszne bo Polskie. Nasze dziennikarki są w Bielawie koło Wrocławia. Będzie znowu przepysznie. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Kijowie ma powstać memoriał dla uczczenia Ukraińców najbardziej zasłużonych w historii państwa. Fakty w południe otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Krzysztofie, kto konkretnie ma się tam znaleźć?
15: Ukraińscy politycy zastrzegają, że nie ma jeszcze szczegółowej listy. Decyzję będzie podejmować specjalna komisja rządowa. Nie wykluczają natomiast, że wśród tych osób znajdzie się na przykład Stepan Bandera. Zgodnie z projektem w Panteonie Narodowym można uhonorować pamięć osób, które pełniły funkcję głów państwa lub stanowiska z nimi równorzędne w tysiącletniej historii obecnej Ukrainy. Mowa także o byłych prezydentach, naczelnych dowódcach czy osobach, które wniosły istotny wkład w niepodległość kraju. Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z Panteonem powiedział: nikt nigdy nie będzie nakazywał nam jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. No to kolejne nawiązanie do trwającego sporu na linii Kijów-Warszawa i czczenia na Ukrainie pamięci oddziałów UPA.
14: Czy w Kościele katolickim dojdzie dzisiaj do aktu schizmy? Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, tak zwani lefebryści, chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Ma do tego dojść Ekon w Szwajcarii, w centralnym ośrodku lefebrystów, którzy uważają się za prawdziwych obrońców wiary katolickiej. W studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, co to oznacza dla Kościoła?
16: Święcenia w Ekon bez zgody papieskiej są aktem schizmatyckim i zgodnie z prawem kanonicznym oznaczają ekskomunikę dla wyświęconych nowych czterech biskupów i dla wyświęcających ich dwóch hierarchów. Jasno zakomunikowała to dykasteria nauki wiary, a wczoraj ostrzegł przedtem w liście skierowanym do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, także papież Leon XIV. Papież ostrzegł w liście, że decyzja o święceniach oznacza, że wierni Bractwa zostaną pozbawieni możliwości godziwego i ważnego przystępowania do sakramentów. Ten kanoniczny język oznacza, że cofnięte zostaną wszystkie decyzje regulujące status księży Bractwa, a oni sami i ich wierni znajdą się w stanie schizmy.
14: W pobliżu miejscowości Barnówko w zachodniopomorskim doszło do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu Pern. Trwa usuwanie skutków tego wycieku. Jak informuje spółka Pern, nie ma on wpływu na bieżące dostawy ropy i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.
1: Polskie smaki w faktach RMF FM.
14: Bielawa koło Wrocławia to kolejny przystanek akcji Pyszne bo Polskie. Nasze dziennikarki Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska są już w serowarni, z której ser zachwycił świat. Witamy gorąco.
17: To prawda, dzień dobry.
14: Magdo, Martyno, gorąco. Co to za miejsce i o jaki produkt chodzi?
17: My jesteśmy w serowarni Sernica Dolnośląska. To jest gospodarstwo rolne. Obok nas stoją ciągniki. Miejsce małe, ale takie, o którym słyszał cały świat. Z nami pani Katarzyna Holajda. Przed nami deska serów. Który jest mistrzem świata?
18: Mistrzem świata jest nasz ser łąkowy owczy, który 2 lata temu w Portugalii na właśnie światowym konkursie serowarskim zdobył złoty medal.
17: Dlaczego on jest łąkowy? Dlaczego tak się nazywa?
18: Łąkowy owczy swoją nazwę zawdzięcza temu, że powstaje tylko i wyłącznie z mleka pozyskanego od owiec wypasanych, czyli na wypasie, na łąkach, na kwiatach, na ziołach, i stąd jego specyficzny smak, począwszy od początku jego dojrzewania, 3-4 miesiące będzie delikatny, maślany w konsystencji, a jak go dłużej podejrzewamy, będzie bardzo wyrazisty, bardzo skoncentrowany, mocno w czekoladowe nuty już wchodzący smak.
19: Czuję się zachęcona, sięgnęłam właśnie po ten ser łąkowy i uwaga, rewelacja. Smacznego. Nie wypada mówić z pełną buzią.
17: Dziękujemy.
19: A wszystko zaczęło się na balkonie, na wrocławskim rynku, z 14-letnim Kamilem, który zaczął nagle ważyć mleko.
18: Dokładnie tak. Syn w wieku 14 lat miał już pierwsze próby przy wrocławskim rynku. Mieszkaliśmy na 5. piętrze i tam odbywały się pierwsze ważenia sera. Na początku, jak to wiadomo, ze wszystkim nie do końca to wychodziło tak, jak powinno, i tym bardziej, że surowiec nie był taki, jak być powinien, bo ważył z mleka kartonowego, sklepowego.
17: Zapach był?
18: Tak, tak, dokładnie. Zapach był niesamowity. 40 metrów powoduje jednak to, że to wszystko się bardzo mocno koncentruje. Natomiast uparty po mężu jest, więc w dążeniu oczywiście do swoich celów dziś stworzyliśmy tutaj gospodarstwo i działamy już całą rynę.
19: Miał nosa chłopak i smak, bo pokonaliście w tych mistrzostwach świata 5000 mocarstw serowych tak naprawdę, bo i Francję, i Szwajcarię. Powód dla dumy nie tylko dla regionu, ale całego świata.
18: Zgadza się, jesteśmy ogromnie dumni, że mogliśmy reprezentować Polskę i pokazać na świecie, że polskie sery naprawdę stoją bardzo dobrą jakością.
17: Pyszne, bo polskie. Przepraszam, że jem, ale tu się nie da inaczej. Relacje w social mediach, koniecznie tam wejście. I w tym momencie macham do Diany, która nagrywa to, jak my jemy te pyszności. A jeszcze taka informacja, jeżeli wy też tworzycie takie pyszne rzeczy, jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie, żeby o nich usłyszała cała Polska, to koniecznie dajcie nam znać, wejdźcie na rmf24.pl, no i tam nas zaproście, będzie nam bardzo miło.
14: Dziękujemy i pozdrawiamy. Z naszymi dziennikarkami usłyszymy się w kolejnych faktach. Będą też nie lada przysmaki. Magda i Martyna zdradziły mi już wcześniej poza anteną, że spróbują wyjątkowych lodów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: dzisiaj bardzo duże różnice między północną a południową połową kraju, jeśli chodzi o termometry. Miejscami w deszczu maksymalnie 18 stopni, a proszę bardzo, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w największym słońcu dzisiaj dwa razy więcej, aż 36 stopni Celsjusza. Jutro, no bez takich różnic, od 25 do 27 stopni, słońca dużo, deszcz, jeśli się pojawi, to głównie w rejonie Trójmiasta.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Tu byle do lata w Radiu RMF FM. Daniel Dyk, witajcie. Hubert Hurkacz, widzę, że się rozgrzewa na korcie w Wimbledonie. No to w takim razie my zagramy teraz. Lykeli zagramy. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie zaczęły się emocje na najsłynniejszej trawie świata. Kort w Wimbledonie i pierwszy gem dla Polaka. Teraz prowadzi 2-1. Jakbyście chcieli rzucić okiem, Hubert Hurkacz to ten w białym stroju. Dla odróżnienia jego rywal Austriak Sebastian Hofner jest w białym stroju. To jest Wimbledon. Biel jest tam najbardziej szalonym kolorem. Oczywiście będę dla was pilnował tego wyniku.

0: lipiec w wakacyjnych sejfach RMF FM wystartował. Nagroda główna? 1 000 000 złotych. Do wzięcia dzisiaj. Kto chce? Słuchajcie, pomogę z szansami. 1200 losów zyskujecie teraz przez 10 minut. Poczekajcie. Rozgrzejmy do czerwoności wasze wakacyjne szczęście. Ogłaszam szczęśliwe numerki. 9 tygodni wakacji, więc 9. I w tym tygodniu jeszcze 4 finały przed nami, a więc 4. 4 i 9. Jeśli macie je w numerze swojego telefonu, nie muszą być po kolei, macie najwięcej szczęścia. Przez 10 minut wszyscy słuchacze, którzy wejdą do gry, zyskają 1200 losów. Ale wy ten bonus podwajacie. Aż 2400 losów. SMS, hasło RMF, ślemy pod numer 7474 i już. Albo gramy na www.rmf.fm. Szczęśliwe numerki. No, niech zaprowadzą was dzisiaj do 1 000 000 złotych. 1200 losów. Albo aż 2400 szans w losowaniu. Ja dodam, że dla tych, którzy mają 4 i 9 w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. Także wykorzystajcie genialnie to 10 minut. SMS RMF 7474.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gotowa?
7: Gotowa.
6: Wróżka czy superbohaterka?
7: Wróżka.
6: No to zaczynamy świętowanie. Jak świętować, to z przytupem. A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
8: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
13: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
14: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
15: Tu nie musisz walczyć o leżak.
16: Tu możesz zapomnieć o terminach.
15: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Słuchajcie, z pilnymi informacjami natychmiast pojawiamy się u was, Ewa Kwaśny, z ważnymi informacjami dotyczącymi wypoczywających w Turcji. Ewa, słuchamy, co się
1: wszystko
0: dzieje?
1: Wszystko się zgadza w Antalii, na południu Turcji. Samochód osobowy zderzył się z autokarem, właśnie którym podróżowali Polacy. Jechało nim około 30 właśnie Polaków. 12 osób trafiło do szpitali. Ich obrażenia, jak powiedział nam przed momentem rzecznik MSZ-u, nie są groźne. Tureckie media natomiast podają, że w wypadku zginął kierowca auta, które uderzyło w ten autobus. Więcej na ten temat w faktach o 13.
0: Dramatyczne informacje, dziękujemy ci. No i szczegóły, dziękuję, jak słyszeliśmy, o godzinie 13 w faktach. Zostańcie z nami.

Pamiętacie, nie tylko w Polsce mamy rekordowe upały. Na Słowacji padł nowy rekord w historii pomiarów, 41,3 stopnia. No a to jest Słowacja. U nich upał liczy się bardziej. Nie mają morza.

już ostatnie półtorej minuty. Szczęśliwy numerek bardzo pomaga zdobyć w wakacyjnych sejfach 1 000 000 złotych. To jest najlepsza okazja, by wejść do gry, jeśli w numerze telefonu macie, no właśnie, szczęśliwe numerki 4 i 9. Zyskujecie aż 2400 losów. RMF 7474.

0: autokar z polskimi turystami miał wypadek w tureckiej Antalii. Od tego zaczniemy już za moment. Fakty RMF FM o 13. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, są w euro.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, for cars? Ale to Lars Sowo, tyle to nawet nie ma mój miejsc w swoim garaż.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowie.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: O reklamie.
0: Już prawie godzina 13, więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. To ważne fakty, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
18: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w tureckiej Antalii. Jak już mówiliśmy, 12 osób z niegroźnymi obrażeniami trafiło do szpitali. Posłowie na rozpoczętym dziś posiedzeniu mają zająć się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. A na koniec w faktach Bielawa na Dolnym Śląsku. Tam dziś dotarły nasze dziennikarki w ramach cyklu Pyszne bo Polskie. Wypadek autokaru z Polakami w tureckiej Antalii. 12 osób trafiło do szpitali. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Jakub Rybski.
19: Dzień dobry,
18: witaj.
19: Jestem.
18: Jakubie, powtórzmy. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.
19: Zgadza się. Osoby te z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala na obserwację. Do wypadku doszło około 5 rano. Autobus, którym podróżowało około 30 Polaków, zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta, który nie był polskim obywatelem, zginął na miejscu.
20: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami i z organizatorem wyjazdu.
19: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Lokalne służby wyjaśniają teraz okoliczności wypadku, ale z moich nieoficjalnych informacji wynika, że kierujący osobówką prawdopodobnie zasnął lub zasłab za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas.
18: Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. W faktach sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
19: Dzień dobry.
18: Witaj. Kacprze, czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego?
19: W tej sprawie zdania są podzielone. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi wprost.
21: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego
2: jako projekty znajdą poparcie.
6: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestie dotyczące rzezi na Wołyniu.
21: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
6: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm, apeluje opozycja.
22: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
6: Usłyszałem od Andrzeja Śliwki z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w piątek przed południem. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
18: Lefebryści rzucili wyzwanie papieżowi i wyświęcili czterech biskupów bez jego zgody. Święcenia odbyły się w szwajcarskim Ekon, centralnym ośrodku Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wcześniej Leon XIV apelował, by od tego odstąpiono. Ostrzegał, że będzie to akt schizmy.
23: Wakacje z faktami RMF FM.
18: Żółto-niebieski konwój naszej akcji Pyszne, bo polskie jest w Bielawie, gdzie w dolnośląskiej serowni, małym gospodarstwie rolniczym powstają sery klasy mistrzowskiej. Na miejscu, najedzone już, prawda, Martyna Czerwińska tak, i Magdalena Wojto. Witajcie. A co najbardziej wam smakowało? Możecie zdradzić?
24: Trudno się zdecydować. Przepyszne są, Martyna, myślę tak, między innymi oczywiście wędzony, dojrzewający kozi ser, wędzony czereśniowym drewnem, dokładnie, gołda owcza z dodatkiem trufli, no i ten mistrz świata dwuletni ser łąkowy. Ale coś, co nas zaskoczyło i położyło nas na łopatki, to lody.
25: Lody i to po pierwsze na bazie mleka owczego, a nie krowiego, po drugie w zupełnie niebanalnych smakach.
26: Tak, mamy swoje własne przepisy, które powstają w naszych głowach i nie są nigdzie indziej oczywiście dostępne, stąd ich wyjątkowość i niepowtarzalność. Lody są oczywiście na mleku owczym, na owczej śmietanie, ale wzbogacone różnymi fajnymi, ciekawymi dodatkami.
25: Ewo, wyobraź sobie lody borowikowe. Jak myślisz, w którą stronę? Słodkie czy wytrawne?
18: Borowikowe, no chyba wytrawne, tak?
25: To samo powiedziałam, okazało się, że zupełnie nie.
18: Że nie.
26: Tak, lody borowikowe to totalnie słodkie, klasyczne lody w takiej właśnie odsłonie, natomiast smak borowika pozyskujemy poprzez macerowanie ich przez 24 godziny w śmietanie owczej, zanim ją dodamy do lodów.
25: Absolutny rarytas, ale także coś dla alergików. Opowiadała nam tu przed chwilą pani o klientce, która przez 20 lat tych lodów nie mogła jeść i dopiero wy stworzyliście jej taką możliwość.
26: Tak, dokładnie 3 lata temu, jak wystartowaliśmy z projektem właśnie lodów na bazie naszego mleka, przy okazji naszej imprezy odwiedziła nas nasza stała klientka, która jest z nami od samego początku. Proszę wierzyć, popłakała się w wdzięczności dla nas za stworzenie lodów owczych, bo od 20 lat z racji tego, że nie może mleka krowiego, ma nietolerancję, mogła pozwolić sobie na odrobinę słodyczy.
25: To także dopiero musiał być rarytas.
24: U nas na drugie śniadanie tak. Ser z lodami.
25: Lody i sery od szczęśliwych owiec.
18: No właśnie, ser na drugie śniadanie.
26: Zdecydowanie tak, serdecznie.
18: Dziękujemy. A co na obiad?
24: No jesteśmy bardzo ciekawe, czym zaskoczy nas tradycyjna restauracja w samym sercu Wrocławia, do której właśnie jedziemy. Także do usłyszenia.
18: Do usłyszenia. Oczywiście gorąco pozdrawiamy waszych gości. Dziś przypomnijmy Dolny Śląsk, za tydzień Świętokrzyskie, potem Małopolska i Zachodnie Pomorze. Na rmf24.pl znajdziecie taki specjalny formularz. Tam możecie napisać, o jakiej potrawie powinna usłyszeć cała Polska. I tam Magda Wojtoń zjawi się na pewno. Do usłyszenia.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Gdy my słuchaliśmy faktów, na Wimbledonie Hurkacz wygrał pierwszego seta, zrobił nam się taki super tiebreak, aż 10-8 na przewagi wygrał Hubert. No to jeszcze jeden. Byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry, a zaraz u nas kolejna zabawa z okazji Dnia Psa, tym razem ze stron internetowych RMF-u.

wiedziałem, zawsze w biurze znajdzie się ktoś taki, kto weźmie tę niewidzialną gitarę i do Europe oczywiście szarpie struny. To teraz coś dla fanów nieco żywszych rytmów i nieco bardziej elektronicznych. Beatfreaks w RMF-ie.

0: Sponsorem konkursu na Dzień Psa jest dystrybutor marki Brit, oferującej hipoalergiczne karmy dla psów. www.karmybrit.pl.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Psa. Z tej okazji na radiowych stronach zostawiacie nam zabawne historie z waszymi pupilami w roli głównej. Jest nami teraz Paulina. Cześć Paulina. To ja może od razu otworzę akta sprawy 001, jak napisałaś kryptonim zaginione rybki. Co świadek może powiedzieć w tej sprawie?
2: Oj, przywieźliśmy kilka nowych rybek do domu. Pływały sobie spokojnie w wiaderku, czekały, aż wpuścimy je do akwarium. Weszliśmy z narzeczonym dosłownie na minutę z pokoju. Nasze ptaki leżały, w ogóle nie były zainteresowane całą sytuacją. Przyszliśmy, nic zupełnie nie wzbudziło naszych podejrzeń, aż dopóki nie zaczęliśmy wrzucać ich do akwarium po jednej, po drugiej i zaczęło nam brakować dwóch. Nic by nas, że tak powiem, nie zdziwiło, ale liczyliśmy je dosłownie przed chwilką. No i patrzymy, trzy ptaki od razu, ogony w górę, mokre nosy i wszystko wyszło na jaw.
1: No ale jak napisałaś do dzisiaj, psy twierdzą, że rybki same uciekły, także ja im wierzę. To są nasi najlepsi przyjaciele. Czy one by skłamały człowieka? No chyba nie. Paulina, dla twoich urwisów na czterech łapach mam zestaw produktów i akcesoriów dla psiaków od marki Brit. Gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam. I przekaż im najlepsze życzenia z okazji ich święta. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, a słuchaczy zapraszamy z psimi anegdotami do udziału w tej zabawie. Szczegóły na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu na Dzień Psa jest dystrybutor marki Brit, oferującej hipoalergiczne karmy dla psów. www.karmybrit.pl.
3: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
10: Do Polo Pop.
11: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
12: Polomarket. Mój ulubiony.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
17: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
18: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
19: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sławek z Bydgoszczy.
1: O, jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony i szczęśliwy.
0: I każdy byłby, gdyby wygrał samochód. Do Sławka trafił Audi Q3. A co dla was? Już o poranku ogłosiliśmy Toyotę Aygo, która będzie do wygrania 10 lipca. A teraz, panie i panowie, wjeżdża na naszą antenę samochód numer 2. I z przyjemnością mogę ogłosić, że w kolejny piątek, 17, ktoś z was może wygrać pięknego Fiata 500. Kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem i elektrycznie otwieranym miękkim dachem. Wszystkie te cztery auta możecie już zobaczyć na www.rmf.fm. Tam są też opcje, dzięki którym możecie zagrać o wszystkie cztery samochody jednocześnie. Ale ja już myślami jestem przy tym milionie złotych, który czeka na was dzisiaj. I to jest dobry moment, żeby pomóc z szansami. Uwaga! Szczęśliwe 7 minut. Zyskujecie aż 1250 losów. Szybka akcja, więc nie odkładajcie tego na później. Przyślijcie teraz hasło RMF pod numer 7474. 7 minut. 1250 losów. Na milion złotych czeka. RMF 7474.
2: Let me see you dance, babe.

Już tylko 4 minuty. 1250 losów zdobywacie w wakacyjnych sejfach. No zdecydowanie łatwiej gra się o 1 000 000 zł. Hasło RMF numer 7474.

0: Warren.
1: Za 17 minut będzie godzina 14. Czytam właśnie w sieci, że oglądanie obrazów i szerzej podziwianie sztuki poprawia nasze zdrowie. Sztuka leczy. To może być sposób na skrócenie kolejek do specjalistów, no nie? Byśmy się napatrzyli w poczekalni u takiego specjalisty i zdrowieli bez wizyty. Oczywiście jakby lekarze mieli w poczekalniach Picassa, czy chociaż Kossaka na przykład. A wiemy, że przynajmniej niektórych lekarzy ze szpitala południowego na Kossaka to by mogło stać.

0: Policyjny pościg jak z hollywoodzkich filmów, tyle że na ulicach Katowic. Szczegóły na ten temat już za moment w Faktach RMF FM o 14.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: A co tu się wyprawia od rana?
3: Polacy wybrali 10 najlepszych wypiekaczy do chleba na głównej stronie jednego z portali.
4: Wybieraliśmy wypiekaczy do chleba?
3: Polityków nie potrafimy wybrać od wielu kadencji, a wypiekacze mamy potrafić. I wypiekacze są dużo bardziej skomplikowane. Tak. I mają przyciski.
4: No.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
1: Reklama.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, a wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Po reklamie.
0: I już prawie godzina 14, więc dajmy głośniej, posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
18: Jest śledztwo tureckich służb po wypadku polskiego autokaru w Antalii. Tam nad ranem niegroźnie rannych zostało 12 polskich turystów. W autokar, którym podróżowali, wjechał samochód osobowy. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Nie ma porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Niezwykłe atrakcje czekają na widzów podczas ruszającej jutro szturali w Krakowie. I o tym też w Faktach o 14. Tureckie służby wszczęły śledztwo w sprawie wypadku autokaru, którym jechało 30 Polaków. Jak już mówiliśmy, autobus zderzył się z samochodem osobowym w okolicach Antalii, popularnego turystycznego kurortu w południowo-zachodniej Turcji. Według lokalnych mediów siła uderzenia była tak duża, że autokar przewrócił się na bok. 12 polskich obywateli trafiło do dwóch szpitali w Anavgacie i Alani. Kierowca osobówki zginął na miejscu. A teraz jeszcze informacja sprzed chwili. Tragedia w czasie prac polowych w powiecie Buskim, Świętokrzyskiem. Dziecko zostało przejechane przez traktor. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej nie udało uratować mu się życia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policjantami?
14: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
18: Bez porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Na ostatni dzień wakacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. A przed siedzibą ZNP jest nasz reporter Michał Radkowski. Witamy.
19: Jestem, dzień dobry.
18: Witam. Michale, dlaczego obie strony się nie dogadały?
19: Poszło o skalę podwyżek. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się jednak zgodzić rząd.
20: Pan premier na zjeździe powiedział tak, dołożymy wszelkich starań, żeby prace w Sejmie uległy przyspieszeniu. No to informujemy pana premiera, że od kwietnia ubiegłego roku w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą.
19: Mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki, na jakie mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. Dlatego na ostatni dzień wakacji zapowiadają protest. 31 sierpnia około 2000 nauczycieli pojawi się w Warszawie przed kancelarią premiera. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
21: Tajemnice ciała w faktach RMF FM.
18: I naukowcy na tropie przyczyn lewo- i praworęczności.
22: Badacze z Arizony i Kalifornii twierdzą, że przewaga sprawności jednej lub drugiej ręki nie jest zapisana w naszym mózgu. Jest raczej dziełem treningu.
18: A to coś nowego, prawda? Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
23: Dzień dobry.
18: Grzegorzu, podkreślamy, sprawa dotyczy nie preferencji, ale dominacji.
22: Tak, autorzy nie negują, że preferencja, czyli instynktowne wybieranie jednej ręki do większości czynności, rzeczywiście pojawia się bardzo wcześnie, nawet przed narodzinami i ma podłoże biologiczne. Do tej pory jednak uważano, że późniejsza przewaga sprawności jednej ręki nad drugą to efekt specjalizacji jednej z półkul mózgu, która lepiej kontroluje ruchy. Najnowsze badania wskazują, że niekoniecznie. Wyniki serii eksperymentów, w których badane osoby wykonywały obiema rękami różne czynności, wskazuje, że dominacja preferowanej przez nas ręki nie ma związku z pracą mózgu. Jest po prostu wynikiem praktyki i kontaktu z narzędziami. Można powiedzieć wręcz, że to efekt kulturowy. Nasi przodkowie wyspecjalizowali się w tworzeniu i używaniu narzędzi, no i ta praktyka pozostaje z nami do dziś.
18: Podsumował praworęczny Grzegorz Jasiński. Dziękujemy. Pokazy filmowe, potańcówkę czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję. To tylko niektóre atrakcje ruszających już jutro szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się m.in. w kopalni soli w Wieliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy film, King's Eyes.
24: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski. Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni.
18: Zapowiadała Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni soli w Wieliczce. Szturalia potrwają do niedzieli, a fakty w RMF FM wracają punktualnie o 15.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A ciekawe, czy jak kręcili seksmisję w Wieliczce, to Jerzy Sztur, inni aktorzy, reżyserzy, ekipa lizali ściany. Na pewno, jak wszyscy, no nie? Daniel Dyk też nieraz liznąłem Wieliczki, byle do lata. RMF FM. No i najlepsza muzyka. Tym razem Sia.

0: Dokładnie tego potrzebowaliśmy, żeby ktoś nami dzisiaj tak zakręcił. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Wygrał z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem 3-0 w Londynie, więc nie stracił jeszcze seta i... No najlepiej jakby tak już zostało do finału. 14:18, tu byle do lata. Zaraz, o, z moich ulubionych zagramy Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Hej, zwrot mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
8: Do Polo Pop.
9: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
18: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Czas na wakacyjną przygodę z RMF FM.

0: złotych będzie miał teraz większe szanse w losowaniu. Ważne 10 minut zaczyna się w tym momencie. Tylko teraz zyskujecie, no właśnie to zapisane, 1100 losów. Wystarczy przysłać w tym czasie hasło RMF pod numer 7474 albo wchodzimy na www.rmf.fm, tam też jest ten bonus. 1 lipca to jest może czas, żeby pierwszy raz wejść do gry i pierwszy raz wygrać.
1: To jest pierwszy raz, kiedy cokolwiek wygrywam. Pierwszy raz w życiu. A już trochę lat mam, więc cieszę się bardzo.
0: Iwona wygrała 44 tysiące w naszej loterii. Jest też podobna kwota dzisiaj w sejfach, ale bym celował jednak w ten milion. Więcej marzeń można spełnić. 1100 losów. W byle do lata to jest ostatnia okazja dla słuchaczy. RMF 7474.

0: 20 minut do 15, pora obiadowa, więc musi pojawić się ten news. Polska pizzeria pokonała włoskie. W sumie to dwie polskie pizzerie. Jedna z Pabianic, druga z Warszawy, znalazły się wśród 50 najlepszych pizzerii w Europie. Gratulujemy. Polak udowodnił po raz kolejny, że potrafi, ale to jest też ciekawe, bo wczytałem się w mechanikę tego konkursu, że są tacy specjalni inspektorzy, którzy odwiedzają pizzerie, wyobraźcie sobie, na całym kontynencie, by stworzyć ten ranking. Inspektor pizzy. Moim zdaniem objawiła się nam właśnie wakacyjna praca marzeń.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
5: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
3: Co tydzień inny.
6: Wow, for cars? Ale to larsowo, tyle co nawet nie ma mój miś w swoim garage.
7: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
3: Lato na bogato.
8: Śli SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: 1100 losów. Ostatnie dwie minuty. W wakacyjnych sejfach nagroda główna aż 1 000 000 zł. I dzisiaj możecie to mieć. RMF 7474 albo gramy też na www.rmf.fm.

0: 1 lipca. Dzisiaj ważne zmiany w aptekach. Dzielenie recept. Sprawdzimy, jak to funkcjonuje już za moment. W faktach RMF FM o 15. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: Po reklamie.
2: I już prawie godzina 15, więc posłuchajmy. Ewa Kwaśny ma dla nas najnowsze wydanie Faktu w RMF FM.
3: Zapraszam. Od dzisiaj ważne zmiany w aptekach. Wchodzi dzielenie recept. To oznacza, że łatwiej zrealizujemy e-receptę. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęły się pierwsze odejścia na urlopy górnicze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Polak pokonał dzisiaj austriackiego tenisistę. A na koniec obiad we wrocławskiej restauracji w ramach naszego wakacyjnego cyklu. Pyszne, bo polskie. Ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6 tysiącach punktów, od dzisiaj łatwiej zrealizujemy e-receptę. Taki jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce? Sprawdza reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy.
4: Tak, dzień dobry.
3: Michale, co dokładnie zmienia się z perspektywy nas, pacjentów?
4: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
5: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
4: Rozmawiałem tu przed chwilą z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
6: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
4: I ja wtedy mówię, że jedno?
6: Tak, no ja wydaję jedno. A kolejne tam, gdzie pacjent będzie sobie życzył.
4: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy, albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie. Aktualną listę wszystkich tych punktów mamy na rmf24.pl.
3: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzą na urlopy górnicze. To kolejny po jednorazowych odprawach pieniężnych element programu osłonowego dla górników tej spółki. Na linii nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, ile osób korzysta z urlopów?
7: Dziś z JSW na urlopy odchodzi ponad 1100 osób, a łącznie w tym roku ma z nich skorzystać ponad 3000 górników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Te osoby są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia.
3: I doniesienia ze świata sportu. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Ten pojedynek w piątek.
1: Pyszne fakty w RMF FM.
3: Żółto-niebieski konwój, pyszne, bo polskie, dojechał już do Wrocławia. Czas na obiad. Tym razem zaglądamy do restauracji, która sięga po tradycyjne smaki Dolnego Śląska. Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska są już na miejscu w restauracji wrocławskiej. Witajcie.
8: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Czy kucharze was czymś zaskoczyli?
8: Tak, mnie przed chwilą bardzo zaskoczyły te kluski, które są teraz przed nami. To są kluski ziemniaczane. W środku jest grzanka i co było dla mnie zaskakujące, one są słodkie. Ze mną jest pan Jacek Boniecki, właściciel tej restauracji. A proszę mi powiedzieć, wy z jakich potraw jesteście najbardziej dumni?
9: Najbardziej dumni jesteśmy tych potraw, które są, opowiadają o historii Wrocławia, czyli Śląskie Niebo, Bigos Wrocławski, Hekele, ta zupa rakowa. To są potrawy, które opowiadają, jak kiedyś smakował Wrocław. I my staramy się to cały czas przekazywać i wrocławianom dzisiaj pokazywać na różnych imprezach. Założyliśmy nawet fundację Smaki Wrocławia po to, żeby chwalić się, że Dolny Śląsk ma swój smak.
8: A Śląskie Niebo to co?
9: Śląskie Niebo to jest chab i boczek duszony w suszonych owocach. Do tego są kluski wrocławskie, które to są ziemniaczki lek z dodatkiem mąki pszennej, a w środku jest grzanka. To wcześniej mówiłem, zero waste, bo było przewodniczy. Chleb nam wysech, nie wyrzucamy, kroimy w kostkę, pychamy do klusek. One są fajne, z tym słodkim sosem są po prostu idealne.
10: Mnie zaskoczył bardzo Hekele, ten śledź siekany. Ja przyznam, że to był mój debiut śledziowy, ponieważ ja nie przepadam za tą rybą, a tutaj była naprawdę wspaniała. W jaki sposób wy odtwarzacie? Skąd macie te receptury?
9: Znaczy, receptury, ja się kiedyś zainspirowałem książką pana Krajewskiego Śmierć w Breslau i tam zobaczyłem, że ta bogatość tej kuchni i oferty przedwojennego Wrocławia była duża. Potem była książka Smaki dawnego Wrocławia pana Sobela i ja czytając, szukając pomysłu, oczywiście różne rzeczy próbowałem. Była zupa piwna kiedyś, były różne rzeczy, były takie grzanki oczy Lucy podawane w hotelu Savoy, ale te potrawy, tak jak Śląskie Niebo, która jest potrawą podawaną w Boże Narodzenie. Ale w związku z tym, z dużym zainteresowaniem została z nami cały rok.
10: Mamy święta.
9: Całe wycieczki mam na tą potrawę, bo każdy chce spróbować, jak smakuje Wrocław.
8: Czyli jeżeli był wspomniany kryminał, to teraz spojrzę w oczy mojej partner in crime dzisiaj, Martynie. Martyna, myślę, że decyzja jest oczywista. Przyznajemy wrocławskiej restauracji certyfikat.
10: Na pana ręce przekazuję certyfikat pyszności. Można się chwalić. My jesteśmy zachwycone i miejscem, i jedzeniem.
8: I możemy powiedzieć, że Dolny Śląsk smakuje wybornie. Jeżeli chcecie, żebyśmy w kolejne wakacyjne środy przyjechali do was, zaproście nas do siebie. Przez to jedzenie, to za dużo jedzenia. Przez formatkę, specjalny formularz, który jest na rmf24.pl, a my wtedy przyjedziemy, spróbujemy, zachwycimy się i przekażemy wam certyfikat. Właśnie tak to miało wyglądać.
10: A ja teraz zaczynam jeść wrocławski bigos z cynamonem.
8: Do usłyszenia.
9: Tak, to jest nasza też bardzo...
3: Do usłyszenia, do usłyszenia.
10: My tak możemy bez końca.
3: Pozdrawiamy gorąco Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska. Pozdrawiamy również Wrocław. Obejrzyjcie też relacje z dzisiejszej akcji Pyszne bo Polskie w naszych social mediach, a z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Pamiętajmy proszę, jak zmęczyły nas te upały ponad 35 stopni Celsjusza, bo jutro 25-27 to będzie taka norma i to jest jeden z tych jeszcze cieplejszych dni.
10: A gdzie najchłodniej?
2: Ale tak naprawdę to w Zakopanem 19 stopni Celsjusza będzie można jutro maksymalnie na termometrach znaleźć, ale każdy kolejny dzień będzie coraz zimniejszy. W weekend to raczej tak 22 bym się nastawiał.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Nasze lato nie potrafi inaczej. Albo grubo, albo wcale. W dwie strony przegiąć potrafi.
2: A wasz duet to jak? Albo grubo, albo wcale?
10: Bez was.
12: Tylko grubo.
2: Grubo.
12: Dzień dobry. Filipek Sikora, to my.
10: Daniel, bez was nie zaczniemy.
2: Dzięki w takim razie. Ja dzisiaj już wcale, ale jutro grubo.

0: Gwiazdy na urlopie.
1: Uwaga, uwaga, szukamy w takim razie gwiazd na urlopie. Olek, bardzo proszę.
2: No właśnie, ja coś tak czuję, że chyba muszę powiedzieć sobie dość i pojechać w końcu na jakiś urlop, ale zanim zrobię
1: ja
2: to
1: ja... czasem też.
2: Tak,
1: czasem
2: to wysyłamy też Agnieszkę Chylińską na wakacje i szukamy na ten czas jej godnej zastępczyni albo zastępcy.
1: No to dobrze, jak zostać Chylińską? Podpowie nam Agnieszka Hekiert.
3: Ha jak Chylińska, czyli dodajemy ha wszędzie, gdzie się da, czyli królowa łez. Zegary cofają się, cofają się. Dodajemy ha w słowie cofają się. Chciałam pokochać cię, ale nie wiem jak.
1: Czy są tutaj jacyś odważni? Ktoś, kto twierdzi, że potrafi zostać drugą Chylińską? Dajcie nam znać. Dzwońcie 12 2 miliony. No i nagrajcie swoje wokalne popisy.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, a my przypominamy, że u nas trwa lato na bogato. Pierwszy finał z sejfami w lipcu to już za mniej niż godzinę. Te sejfy są nowe, pachną farbą, ale najważniejsze, co jest w ich środku.
1: W środku nawet milion złotych, wielkie oklaski dla miliona należą się i mamy nadzieję, że ktoś z was dziś i jeszcze dziś stanie się milionerem. Milion brzmi jak spełnione marzenia. Milion brzmi jak spłacony kredyt, jak wakacje życia, jak remont, który nawet jeśli trwa długo, to może kosztować ile tylko chce, no bo w końcu nas na niego stać.
0: Ja mam takie wrażenie, że milion to w ogóle brzmi tak, że możemy sobie z naszego słownika wykasować zdanie, ale kochanie, czy nas na to stać?
1: Aha.
0: Oczywiście, że tak, ponieważ za milion możemy spełnić wiele marzeń. Tak więc rozgrzewamy wakacyjne sejfy na całe wakacje. Rozpoczynamy lipiec w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Wystarczy zagrać, wysłać RMF pod 7474 przez najbliższych 13 minut. Mnożymy razy 1300.
1: Dokładnie tak, bo temperatura naprawdę rośnie. Nie tyle ta za oknami, co ta w naszym studiu. 13 minut. Dokładnie tyle dajemy wam na pomnożenie swoich szans. Razy 1300 pomnożymy każde RMF, które w tym czasie wyślecie pod 7474. A lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dziś nie będzie.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!
3: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
5: Reklama. Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
6: Wielki telewizor. O, mają taki?
5: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 6 stówek.
6: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
8: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
17: Do Polo Pop.
18: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
19: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Po reklamie.
3: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

0: taki las, w którym aż chciałoby się na chwilę zgubić i go za nami w RMF FM. Słuchajcie, każdy zasługuje na wakacje. Czy to prawda?
1: To prawda,
0: to
1: nawet
0: prawda.
1: Gwiazdy.
0: To
1: nawet
0: prawda.
1: Gwiazdy. Na całe szczęście mamy tak zdolnych słuchaczy, że najbardziej zapracowani artyści nie muszą się martwić o to, kto ich w tym czasie zastąpi. Zresztą posłuchajcie.
2: Gwiazdy na urlopie.
3: Pewnie tego i tak nie puścicie, ale wystarczy powiedzieć pakiet nauczyciele, nie? Teraz wiem! Wiem, co to miłość! Teraz wiem! To znaczy sobą być! Teraz! Pozbywamy się upału, dajemy czadu! To byłem ja, wasz Miodzio!
0: No, Aga, ewidentnie masz zastępstwo przynajmniej do września.
1: Mało tego, Aga, możesz się spokojnie pakować i to teraz! Woo!
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Lato.
18: RMF FM.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
6: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej energooszczędną parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
5: To razem 600 zł zaoszczędzone.
7: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
9: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
8: Zmowa milczenia.
9: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
8: Już w niedzielę po 23:00 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
10: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach już prawie 16:00. Czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny, której mówimy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam ponownie i zapraszam. Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej sesji Parlamentu Europejskiego. Szczegóły w relacji naszej korespondentki. Rewolucja w zakupach przez internet wchodzi w życie. Chodzi o nowe unijne przepisy. W faktach także szukamy cienia. Europejskie miasta nie są gotowe na upały. Będą też minionki i straszydła, które od dziś opanują polskie kina. Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Parlamentu Europejskiego. Uwzględnione zostały propozycje polskich eurodeputowanych, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu włączyć do debaty nad raportem dotyczącym postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, czego konkretnie domagają się polscy europosłowie?
14: Eurodeputowani PiS-u zgłosili 4 poprawki. Chcą m.in., by Parlament Europejski uznał UPA za organizację odwołującą się do ideologii nazistowskiej i wezwał Ukrainę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar. Alternatywną poprawkę przygotowali eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i sprawozdawca raportu o Ukrainie Michael Galler. Chcą wpisać do raportu, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była niepotrzebną eskalacją, niezgodną z europejskimi wartościami. Łączą bezpośrednio z prawem Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa. Wydaje się, że ta poprawka ma większą szansę na przyjęcie przez cały Parlament Europejski. Trwają rozmowy w tej sprawie z socjalistami i liberałami.
13: Szpital powiatowy w Płońsku wstrzymał zabiegi planowe na oddziałach urologii i neurochirurgii. Powodem są problemy finansowe placówki. Lecznica czeka na ponad 14 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Oba oddziały od dzisiaj funkcjonują tylko w trybie ostrego dyżuru. Dzisiaj w życie wchodzi rewolucja w zakupach przez internet. Chodzi o nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
0: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czyli przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną nie wiem, elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro. Czyli w przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski.
13: Wyjaśnia profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki. Ostatnia fala upałów dotkliwie potwierdziła, jak bardzo wysoka temperatura daje się nam we znaki, szczególnie w mieście.
15: I oto akurat teraz ukazały się wyniki badań naukowych wskazujących, że europejskie miasta nie są na te upały gotowe.
13: I te badania przeanalizował nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński.
15: Witam ponownie.
13: Grzegorzu, wśród kluczowych problemów brak drzew.
15: Najnowsza analiza obejmująca 5,5 miliona budynków w 25 europejskich metropoliach pokazała, że aż 84% z nich znajduje się w otoczeniu zbyt małej ilości drzew, by zapewnić realne ochłodzenie w czasie upałów. Jak się szacuje, by skutecznie ograniczać efekt miejskiej wyspy ciepła, teren w promieniu 60 metrów od każdego budynku powinien być pokryty koronami drzew w co najmniej 1/3. Efekt jest znaczący. Tereny z odpowiednią ilością drzew mogą być chłodniejsze od tych pozbawionych zieleni nawet o 4-10 stopni Celsjusza. Ale kluczowe znaczenie mają drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Park oddalony o kilka przecznic nie pomoże. Może.
16: To także są fakty.
13: Film Minionki i Straszydła dziś wchodzi do kin. Znane dobrze z kina żółte stworki w niebieskich ogrodniczkach i goglach znów mają kłopoty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie nam, czego mogą spodziewać się fani tej animacji.
17: Minionki wyruszają w podróż po świecie, docierają do Hollywood. Jeden z nich marzy, by nakręcić swój film. Film z potworami. Umawia się nawet z reżyserem.
18: Dobrze, a skąd weźmiecie te potwory?
17: No właśnie, trzeba je samemu znaleźć, skoro to ma być film grozy. Niezłą frajdę możecie mieć z odkrywania postaci dawnego kina. Jest i Charlie Chaplin, i Flippy Flap. Jest zabawa klasyką kina lat 20. Ale są też elementy popkultury. Nadal mamy humor oparty na gestach, a minionki mówią tym swoim słynnym językiem.
19: Ale mega cute!
17: Sens rozumiemy z kontekstu, a emocje są przecież uniwersalne.
13: Dziękujemy Ci pięknie, Kasiu, za tę recenzję. Minionki i Straszydła od dziś opanują na pewno polskie kina. A o 17 w RMF FM nowe fakty. Zapraszam.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
22: Pogoda jest jaka jest, trochę w kropkę. Widzę, że w Rzeszowie nawet 36 stopni, tak samo w Lublinie, ale dochodzą nas słuchy, a raczej sygnały, że no, wielu z was zaczęło grzmieć.
23: Słuchajcie, ja tu już mam odpalony czwartek. Czwartek to jest czysta przyjemność, aż miło sobie popatrzeć na taką mapę, gdzie stopni maksymalnie 27 zobaczymy na zachodzie kraju, a na wschodzie 23.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
22: Nie wiem, jak wykorzystywaliście w liceum czy w podstawówce wasze 5 minut. W szkole po prostu, wasze 5 minut przerwy. Mhm. U nas w RMF-ie te 5 minut możecie wykorzystać tak, że za chwilę będziecie milionerami, ponieważ w pierwszym finale tego miesiąca, w pierwszym finale z sejfami w lipcu, do wygrania aż 1 000 000 złotych.
23: Podsumujmy to, co powiedział Olek. Zostało ostatnie 5 minut do losowania. Za chwilę pierwszy finał z sejfami w lipcu. Nawet 1 000 000 złotych może trafić na wasze konto. Dajcie sobie szansę na tę wygraną. RMF pod 7474. Aż do losowania, czyli przez jeszcze 4 minuty 25 sekund. Każdy taki SMS pomnożymy razy 1013.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w RMF FM oczywiście lato na bogato. Wakacyjne sejfy w RMF FM czekają na tę szczęśliwą osobę, do której właśnie dzwonimy. Przypominamy, czekamy tylko 6 sygnałów. Pora dowiedzieć się, kto ma dzisiaj szczęście w środku tego tygodnia.
2: Chcielibyśmy poczekać dłużej, ale regulamin to regulamin, musimy się go trzymać. 6 sygnałów maksymalnie, a pierwszy już za nami. Dlatego prosimy bardzo, żeby już się rozejrzeć, gdzie ten telefon jest, żeby sięgnąć po niego i w miarę szybko kliknąć zieloną słuchawkę. Halo, halo, dzień dobry, tutaj halo. Wakacyjne sejfy RMF FM, Ola Filipek i Olek Sikora. Jak masz na imię?
3: Halo, dzień dobry, Marcel.
2: Cześć,
1: Marcelu. Marcelu, powiedz mi, gdzie się dodzwoniliśmy, gdzie teraz jesteś, z której części kraju do nas nadajesz?
3: Opole, do Opola.
1: Opole.
2: O, to rozśpiewany jesteś pewnie. Lubisz śpiewać czy nie?
3: Lubię, ale raczej...
2: Ale wolałbyś uniknąć popisów wokalnych w RMF-ie. Dobrze, to popisz nam się w takim razie swoim wyborem. Wybierz sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: 10.
1: Dziesiątka. A dlaczego akurat tak. Ta cyfra? Dlaczego dziesiątka? Dlaczego ta liczba?
3: Jakoś tak towarzyszy mi ten numer jakoś tak od lat. To jest też data mojego urodzenia i tak... Tak, zdecydowanie dziesiątka.
2: No po tych pierwszych zdaniach, które wymieniliśmy, wydaje nam się, że ty jesteś też słuchacz taki 10 na 10, więc ta dyszka faktycznie
1: dajemy ci
2: jest
1: duchę.
2: Twoja.
1: Słuchaj, ale właśnie a propos tych słów, które przed chwilą padły, że dla nas jesteś 10 na 10, to co ty byś powiedział na taką propozycję z naszej strony? Z Olą jesteśmy już po krótkiej naradzie, spojrzeliśmy tylko na siebie i od razu mieliśmy tę jedną myśl. 10 tysięcy złotych dalibyśmy ci za sejf numer 10, który właśnie wybrałeś. Co ty na to, Marcelu?
2: Dajemy ci dychę. Powtórzę to zdanie. Dajemy ci dychę.
3: Zawsze sobie obiecywałem, że jak już zadzwonicie, to będę szedł na całość i nie będę przyjmował ofert, więc chciałbym sejf.
2: To nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy takie zdanie z ust słuchacza, tylko niejednokrotnie bywało tak, że później to zdanie się zmieniało, no bo musisz pamiętać o tym, że w twoim sejfie numer 10 może być oczywiście, czego bardzo ci życzymy, 1 000 000 złotych, ale mogą być też inne kwoty, może być nawet 5 000. To jest dziś kwota minimalna. My już na dzień dobry proponujemy ci 10 000, czyli dwukrotność kwoty minimalnej.
3: Pozostaję przy swoim.
2: Okej.
1: Ale ty, Marcel, jesteś uparty. No dobrze,
2: bardzo.
1: Słuchaj, ja w takim razie jeszcze jestem w stanie dorzucić ci w tym momencie razem z Olką 2000, czyli jesteśmy w stanie za 12 000 złotych odkupić od ciebie sejf numer 10. Co ty na to? 12 000 za sejf numer 10, który wybrałeś.
2: Ale więcej nie mamy. To jest nasza druga i ostateczna propozycja.
1: Absolutny koniec negocjacji.
3: Okej, no ale 12 to już nie 10.
1: No właśnie.
3: Więc zostaje przy sejfie w takim razie.
2: Czyli nie chcesz 12 000, tak?
3: Nie.
2: To wolisz otworzyć sejf, idziesz po główną nagrodę, jak rozumiemy.
3: Nie wiem, czy był gówną. Zobaczymy.
2: Okej.
3: Ale się żyje.
2: No dobrze. Marcel, to jest chyba ten czas, kiedy trzeba ostatecznie podjąć decyzję. Sejf numer 10 czy 12 000? Co wybierasz?
3: Sejf.
2: No to safe. Otwieramy.
1: No dobrze, proszę bardzo.
2: Za chwilę okaże się, czy Marcel ma nosa i dobrą intuicję, czy też nie. Nie jest to 5 000.
1: Nie jest to 6 000.
2: Wygrywasz szczęśliwe 7 000 złotych! Wow, Marcel, 7, szczęśliwa. Wędruje na twoje konto. Mamy nadzieję, że spełni parę marzeń w te wakacje. Na to liczymy oczywiście. I dziękujemy za piękne negocjacje, bo dreszcze były na całym ciele.
1: Jakie plany na wieczór?
3: Ale i tak się cieszę, bo w sumie nie spodziewałem się. Nikt do mnie z radia nie zadzwonił, więc...
1: Proszę bardzo, zawsze musi być ten pierwszy raz.
3: Że na mnie trafiło.
2: Poza tym otwarcie sejfu to jest jedyna droga do tego, żeby spróbować zawalczyć o główną nagrodę, więc Marcel zaryzykował i wygrał 7 000 złotych. Marcelu, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy całe Opole, leć, wydawaj te pieniądze na przyjemności, a my również o przyjemnościach, bo już jutro kolejna szansa na nawet 1 000 000 złotych.
1: Dokładnie, dlatego warto sobie pomóc w szczęściu. Wystarczy wysłać SMS o treści RMF pod 7474 przez najbliższych 7 minut. Każdego takiego SMS-a pomnożymy razy 1300. Więc proszę bardzo, telefony w dłoń i gramy, bo to naprawdę proste, żeby nie powiedzieć banalne.
2: A może ktoś z was dziś wybrałby jakiś inny sejf niż Marcel? Może wydaje wam się, że w innym czeka główna nagroda. No na pewno wśród was jest ktoś, kto wie, kto ma dobre przeczucie. Czekamy na nowego milionera. RMF pod 7474. Mnożymy razy 1300 przez 7 minut.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: www.rmffm, tu też gracie.

0: for another.
1: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo Pop.
3: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
16: RMF FM na wakacjach. No taka sytuacja.

0: Sam Fender i Olivia Dean za nami w RMF FM. 23 minuty do 17 na zegarze. Słuchajcie, powstał ranking największych nadużyć na L4. W wakacje w ogóle możecie spodziewać się licznych kontroli. Dlaczego? No dlatego, że z rankingu wynika, że właśnie latem najwięcej Polaków traktuje zwolnienie lekarskie jako przedłużenie urlopu.
1: Ale wiecie co? Ja w końcu po tylu latach rozszyfrowałem ten tajemniczy skrót L4.
0: No i co to znaczy L4?
1: Lecę na 4 dni.
0: A że złamana ręka bez gipsu, no ludzie, dajcie spokój, w gipsie to się gorzej opala.
1: Ale panie Olu...

0: RMF FM. Zawsze śledzimy dla Was wszystko, co aktualne. Schronisko w Nowym Targu jest od kilku dni na tapecie, a wszystko przez tragiczne warunki, w jakich trzymano zwierzęta.
1: Mówiąc precyzyjnie, było schronisko, bo na szczęście placówka została już zamknięta. Sprawę śledzi dziś w Faktach nasz reporter Paweł Konieczny.
0: Pawle, schronisko zamknięte i co dalej?
2: Ponad 40 gmin, które mają podpisaną umowę ze schroniskiem, musi obecnie zadbać o zwierzęta, które ostatnie dni przeżyły w bardzo trudnych warunkach w związku z panującymi upałami. Pojawił się także apel i prośba o adopcję, która w tej sytuacji będzie dużym ratunkiem dla przebywających tam psów.
0: No to my ten apel z przyjemnością przekazujemy dalej. Psiaki szukają nowych rodzin. Może wy szukacie teraz psiaka?
1: O właśnie, mamy nadzieję, że takie czworonożne pociechy trafią do Was. Aha. My oczywiście śledzimy dla Was wszystko, co aktualne. Z Pawłem Koniecznym połączymy się w Faktach RMF FM o 17:00, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Za kilka sekund 17 przenosimy się więc do studia faktów RMF FM, w którym czeka na nas Ewa Kwaśny.
14: Witam ponownie i zapraszam. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. Auto wjechało pod pociąg towarowy, zginął kierowca pojazdu. Zamknięto schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Tak po kontrolach zdecydował powiatowy lekarz weterynarii. Przebywało tam ponad 270 psów. A na koniec faktów, nowy Air Force One, Donald Trump nie kryje ekscytacji. Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. Zginął 41-letni kierowca samochodu osobowego, który wjechał pod pociąg towarowy. Maszynista był trzeźwy. Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ani MON, ani kancelaria prezydenta nie poinformowały o szczegółach tej rozmowy. Jak zapowiadała wiceminister obrony Magdalena Słupkowiak-Czarnecka, głównym tematem miał być przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze, ale miała być też poruszona sprawa stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
15: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
14: Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Przebywa tam w tej chwili ponad 270 psów. Jak poinformował wojewoda małopolski, decyzja została wydana na wniosek właścicielki, która zrezygnowała z dalszego prowadzenia placówki. Sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co dokładnie wiadomo w tej sprawie?
16: Po przeprowadzonej 26 czerwca kontroli stwierdzono naruszenia techniczne, m.in. w zakresie ogrodzenia, warunków dla młodych zwierząt oraz opieki weterynaryjnej. W związku z tym wprowadzono czasowy zakaz przyjmowania nowych zwierząt i wydano nakazy naprawcze. Upały w kolejnych dniach wymusiły dodatkowe kontrole oraz interwencje służb, które pomagały w schładzaniu zwierząt. Wczoraj natomiast schronisko zostało wykreślone z rejestru zakładów, co oznacza zakończenie jego działalności. Powiatowy lekarz weterynarii wezwał 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem, do pilnego przejęcia psów i zapewnienia im dalszej opieki. Odbiór zwierząt będzie odbywał się pod nadzorem służb weterynaryjnych, a transport psów musi spełniać wymagane standardy. Adopcja zwierząt ze schroniska wciąż jest możliwa.
14: Apelujemy więc do osób, które mogą wziąć te psy do swoich domów, może chociaż adopcja tymczasowa. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam znajdziecie informacje o potrzebujących nowego domu zwierzętach. 38 milionów 800 tysięcy osób. Tyle osób przebywa na co dzień w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To eksperymentalny pomiar przeprowadzony przez GUS. Do tej pory nie był wykonywany w ten sposób. W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co wynika z tych badań?
0: W Polsce przebywa więcej osób niż wskazuje liczba mieszkańców obliczana przez GUS. Różnica to 1,5 miliona osób. Według urzędu ten eksperymentalny pomiar może być bardzo bliski rzeczywistości, być może nawet bliższy niż tradycyjne badania.
17: Jak przeanalizujemy te informacje, które są przygotowywane przez różnego rodzaju firmy w oparciu o integrację danych z telefonii, kart, to ta liczba jest bardzo bliska.
0: Mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan. Dane pokazują też wzrost liczby cudzoziemców o blisko 215 tysięcy w ciągu roku. A trzeba pamiętać, że te dane uwzględniają jedynie osoby z numerem PESEL.
14: Prezydent Donald Trump nie kryje ekscytacji. Właśnie leci nowym Air Force One. Jak informuje nasz korespondent w Waszyngtonie, to zmodyfikowany Boeing, który wcześniej należał do rodziny panującej w Katarze.
18: Dzień dobry, maszyna ma tymczasowo zastąpić dotychczasowy samolot prezydencki, zanim do służby wejdą nowe egzemplarze budowane przez Boeinga. Trump narzekał na poprzedni samolot. Dzisiejszy lot jest pierwszym publicznym sprawdzianem maszyny w roli Air Force One. Zapytałem Boeinga, który jest najlepszy. Odpowiedzieli, to najlepszy samolot, jaki kiedykolwiek powstał i będzie pan miał zaszczyt nim polecieć. I rzeczywiście mam ten zaszczyt. To jednak jego pierwszy lot. Lecimy na otwarcie Biblioteki Prezydenckiej Theodora Roosevelta. To będzie bardzo udane wydarzenie i na pewno świetna zabawa. Ale szczerze mówiąc, najbardziej ekscytuje mnie właśnie ten pierwszy lot. Powiedział Donald Trump przed odlotem do Dakoty Północnej. Na jego polecenie zmieniono malowanie Air Force One. Teraz jest w barwach amerykańskiej flagi.
14: O nowym Air Force One opowiadał nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dziękujemy. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 18:00.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Ale Ola jednak miała rację. Ja patrzę i widzę, że na południowym wschodzie jutro od 24 stopni do 26 na zachodzie kraju, nawet 27 gdzieś tam w Katowicach, 27 w Łodzi, 27 w Warszawie. No, piękny dzień przed nami.
21: Zanim zejdziemy poniżej 30, to swoją drogą chyba marzenia każdego dorosłego człowieka, to jeszcze pomęczymy się z 36 stopniami na Podkarpaciu dziś po południu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Wiemy, że teraz większość z Was pewnie udaje się już w kierunku domów, sklepów. Na szczęście macie z głowy odbiór dzieci ze szkoły, bo wakacje trwają w najlepsze, ale też wiemy, że u części z Was grzmi, więc piszcie do nas na 3322, gdzie już pojawiła się burza.

0: Sponsorem konkursu na Dzień Psa jest dystrybutor marki Brit, oferującej hipoalergiczne karmy dla psów. www.karmybrit.pl.
1: No właśnie, bo dzisiaj jest takie piękne święto w kalendarzu Dzień Psa. No i z tej okazji na www.rmf.fm piszecie nam takie zabawne historie z waszymi pupilami w roli głównej.
2: Z nami jest nasza słuchaczka Natalia, której pies jest wytrawnym kolekcjonerem. Co Max tak uparcie zbiera?
1: Halo, halo, Natalio!
3: Halo, halo, tak.
1: Co Max uparcie zbiera?
3: No, zdarza mu się skarpetki, aczkolwiek nie tylko, lubi wszystko zbierać, co nie powinno być dla niego.
1: Okej, czyli bilans jest taki, że wszystko ląduje zwykle w jego posłaniu.
3: Dokładnie tak.
2: A te skarpetki to pewnie w pralce zostają, gdzieś tam za bębnem.
3: Jasne, on tak uważa zapewne.
1: Natalia, w takim razie wygrywasz, a raczej, no właśnie, nie wiem, czy ty, czy Bax, wygrywasz zestaw produktów i akcesoriów dla psiaków od marki Brit. Gratulacje.
2: Wielkie brawa. A wszystkim
3: super,
2: psiakom
3: dziękuję.
2: Wysyłamy oczywiście radiowe przytulasy i drapiemy was za uszko, tam gdzie lubicie najbardziej.
0: Sponsorem konkursu na Dzień Psa jest dystrybutor marki Brit, oferującej hipoalergiczne karmy dla psów. www.karmybrit.pl.

0: What is Love na antenie RMF FM, a my do was grzmimy z naszej anteny, żebyście dawali nam znać, gdzie już pojawiła się burza. I proszę bardzo, od razu napisaliście do nas na 3322, że faktycznie Olkusz już jest burzowy. To samo w Czarnym Dunajcu, Dąbrowa Górnicza. Proszę bardzo, no niestety pogoda nam się coś skiepściła, pani Olu.
1: Burza między Nowym Sączem i Nowym Targiem. Ktoś napisał, fajnie się ochłodziło i tak, to jest zdecydowany plus tego typu pogody, ale też prośba od nas, uważajcie i zawczasu pochowajcie rzeczy z balkonów.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
7: Do Polo Pop.
8: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
9: Polomarket. Mój ulubiony.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: Ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Po reklamie.
3: Z RMF FM najlepiej.

0: Calvin Harris i Sam Smith na antenie RMF FM, a ja tu przeglądam, co dzieje się w internecie, żebyście wy nie musieli, i powiem wam, że trochę się zdenerwowałem, no bo czytam takiego newsa. No, pasażerowie na dworcu zachodnim w Warszawie mogą spodziewać się utrudnień. Aha. Niedługo po otwarciu tego nowego dworca, który tam został tak pięknie odremontowany, doszło do awarii schodów ruchomych i ich naprawa ma potrwać, tu ironia, zaledwie 3 miesiące.
1: No tak to już jest z tymi remontami w Polsce, prawda? Gdzie nie zaczniesz, tam od razu schody.

0: Kiedyś lider Måneskin, a dziś działa na własny rachunek Damiano Dawid na antenie RMF FM. Za niespełna 13 minut najświeższe fakty RMF FM, a w nich między innymi...
1: trudna sytuacja dla pasażerów pociągów na Pomorzu. Wstrzymano ruchy na trasie Lęborg-Słupsk. Z tego co wiemy, chyba jest już uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza, ale szczegóły tej sytuacji opowiemy w faktach RMF FM punktualnie o 18:00.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
5: I to po raz 9.
6: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
7: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
8: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
6: Dziękujemy.
7: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
6: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
7: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
6: RMF FM to wasz numer 1.
5: I takie są fakty.
9: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Po reklamie.
10: Za moment godzina 18:00. Czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
11: Zapraszam. A na początek utrudnienia w kursowaniu pociągów na Pomorzu i Mazowszu. Szczegóły za chwilę. Minister obrony i prezydent mają wspólne stanowisko na szczyt NATO i w negocjacjach z USA. A takie informacje przekazał po spotkaniu szefa MON-u i prezydenta wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Ważne zmiany pojawiły się na nowej lipcowej liście refundacyjnej.
12: Do tej pory mieliśmy bardzo ograniczone możliwości leczenia.
11: Wybiła 18:00. Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Powodem jest pożar traw wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Wiciejów w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Na miejscu pracują strażacy. Odwołana jest część pociągów, m.in. relacji Siedlce-Warszawa. Do odwołania bilety kolei mazowieckich są honorowane we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie i okolice. Z powodu awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk na Pomorzu. Minie jeszcze kilka godzin, zanim usterka zostanie usunięta. Przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą. Bez konkretnych decyzji zakończyła się rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Urszulą Pasławską z PSL w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt w zeszłym tygodniu trafił na biurko prezydenta. Przed Pałacem Prezydenckim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Witamy. Michale, jak przebiegała ta rozmowa?
13: Prezydent dopytywał o konkretne zapisy ustawy. Jak przekazała Urszula Pasławska, część z nich budzi wątpliwości Karola Nawrockiego, jednak ostatecznej deklaracji prezydenta wciąż nie ma.
14: Rozmawialiśmy o konkretnych przepisach, również związanych z kwestiami chociażby majątkowymi i podatkowymi. Kwestie socjalne, społeczne również były poruszane. Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji.
13: Prezydent na podjęcie tej decyzji ma jeszcze ponad 2 tygodnie. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Michał Krasoń.
11: Prezydent i szef MON-u mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze. Tak zapewnia wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Jak dodał, obaj politycy mówią też jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. 2 godziny temu zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poświęcone obu tym kwestiom. Ani prezydent, ani wicepremier, minister obrony nie skomentowali tych rozmów. Nowe leki dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory są na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał od dzisiaj do końca września. Komentarze lekarzy zbiera reporter RMF FM Michał Dobrułowicz, który jest przed Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Michale, które zmiany mają szczególne znaczenie według specjalistów?
15: Bardzo ważne według nich jest pojawienie się na liście nowych leków dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc. To jest agresywna postać tego nowotworu. Tak to tłumaczy profesor Joanna Chorostowska-Wynimko.
16: I te leki istotnie przedłużają czas przeżycia, ale również poprawiają jakość życia pacjentów. To zwykle również oznacza, że pacjent po prostu wraca w dużym stopniu do normalnego funkcjonowania.
15: Na nowej liście refundacyjnej są też leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem mózgu, a także terapie m.in. dla kobiet z rakiem endometrium.
11: Dokładne informacje o nowym lipcowym wykazie leków refundowanych mamy na rmf24.pl.
17: Sport w faktach RMF FM.
11: W Atlancie właśnie rozpoczyna się piłkarski pojedynek Anglii i Demokratycznej Republiki Konga. To mecz w ramach 1/16 finału mundialu. Nastroje w Londynie sprawdzał nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
18: Choć jest jedną z faworytów tych mistrzostw, reprezentacja Anglii nie pokazała jeszcze, na co ją stać. Piłkarze krytykowani są za ociężałą, bezbarwną i pozbawioną kreatywności grę. Trener Thomas Tuchel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma w nas ani śladu nadmiernej pewności siebie i tak podejdziemy do meczu z Kongiem, mówił na konferencji prasowej. Kibice szanują niemieckiego selekcjonera, ale nie szczędzą mu rad. Powinien postawić na dwóch napastników. To tylko jeden z pomysłów na to, jak awansować do dalszej części turnieju. Wszyscy natomiast trzymają kciuki za to, by o zwycięstwie nie musiały decydować rzuty karne.
11: A jak przebiega ten mecz, o tym nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM opowie w kolejnych faktach. A już za chwilę w internetowym radiu RMF 24 teren wojskowy. Komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura jest już w naszym gdańskim studiu. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam.
11: Panie komandorze, o czym usłyszymy w programie?
19: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co okręt podwodny Orka ma wspólnego z samolotem F-35 i dronami oraz czy te drony potrafią już same polować na ludzi. Opowiem też, co związanego z historią II wojny światowej warto zobaczyć na Helu. Zapraszam na teren wojskowy radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
11: Gorąco polecamy i oczywiście zapraszamy. A o 19:00 nowe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja pięknie dziękuję za uwagę i spokojnego wieczoru życzę.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: I chyba musimy ostrzec w prognozie pogody, że burze i deszcze, które przechodzą aktualnie przez Polskę, nie opuszczą nas nawet w nocy. Tutaj zagrzmi najpewniej na południu kraju, ale także na Suwalszczyźnie i tutaj możliwe burze z gradem.
10: Dokładnie, grzmi już w Białej Podlaskiej, Katowicach, Bieruniu, Chorzowie, a także w Olsztynie. Tak przynajmniej piszecie do nas na 3322. Czekamy na wasze sygnały wciąż.
20: Wysyłamy dużo ciepła, dużo miłości, dużo uśmiechu i dużo słońca, ale takiego nie za gorącego do wszystkich, którzy no właśnie teraz z deszczem się borykają. Podobno robi się nieciekawie w niektórych miejscach, więc uważajcie na siebie. Bardzo prosimy.

0: wakacje kochają historię z dreszczykiem, dobry kryminał. Wydaje mi się, raczej jestem pewna, że Olek ma dla nas historię, która łączy te klimaty. Bardzo proszę.
1: I to historia prosto z Meksyku, ponieważ pojawił się tam samozwańczy stróż prawa, który przebrany za Batmana postanowił wymierzać sprawiedliwość na własną rękę i po prostu przywiązywać przestępców do latarni. No kto mu zabroni?
0: A co, on głupi? No przecież utrudnia pracę policjantom. No wiadomo, że pod latarnią najciemniej.
2: Energa Obrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: Ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
7: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Po reklamie.
7: Trwa program RMF FM na wakacje.

0: Safe and Sound. Właśnie tacy cali i zdrowi, mamy nadzieję, dojeżdżacie spokojnie do zaplanowanych, no właśnie, albo wakacyjnych kurortów, albo do domów własnych po pracy, bo to już 28 minut po 18.
1: No właśnie, może wracacie do chaty i planujecie wakacje. Jeśli jeszcze konkretów nie macie, to spokojnie. Od czego jesteśmy? No właśnie od tego. Za moment wyślemy kogoś do parku rozrywki, więc zostańcie z nami. Będzie na pewno wesoło i będzie coś dla łowców mocnych wrażeń.
0: Mamy coś jeszcze specjalnego. Muzyczną nowość od Davida Guetty.

0: Zoe Kasia Wilk za nami w RMF FM, a przed nami 19, 20 minut nam zostało.
1: Dokładnie, a skoro 20 minut do 19, to mamy coś dla prawdziwych łowców wrażeń. Proszę bardzo, Energylandia świętuje swoje 12 urodziny, więc szukamy pomysłów na najbardziej udane przyjęcie urodzinowe.
0: Na was zawsze można liczyć. No więc z nami słuchaczka Milena. Dzień dobry, Milena.
2: Dzień dobry.
0: I jaka według ciebie powinna być ta wymarzona impreza urodzinowa?
2: Oj, każdy ubrany na różowo.
0: Aha.
2: To ma być taka jednorożcowa impreza.
0: Okej.
2: Okay. Każdy na różowo, dużo brokatu. Najlepiej, żeby każdy miał róg na czole jednorożca.
0: Aha, a ty
2: i
0: masz podobno
2: każdy
0: przewagę.
2: Na pewno będzie wiedział. Tak, każdy już będzie wiedział, o kim jest mowa, bo sama mam tatuaż jednorożca, więc mam w tym dobrą przewagę już.
1: Milena, ja coś czuję, że ty ewidentnie na wszystko patrzysz przez różowe okulary i nawet jak chodzisz po ulicy, to tak sypiesz dookoła brokatem.
0: Chyba tak.
1: Więc mamy pomysł. Wyślemy ciebie, proszę bardzo, do Energylandii. Dajemy ci 2 całodzienne bilety do parku rozrywki. Powiedz mi, kogo zabierzesz?
2: No mojego chłopaka, który teraz tego słucha właśnie z samochodem.
1: O, czyli tego jednorożca.
0: Bawcie się dobrze w takim razie.
2: Tak,
1: bawcie się
2: bardzo
1: dobrze. A my 5 lipca sprawdzimy, jak wy się bawicie w Zatorze, więc szukajcie naszego mikrofonu.
0: Gdybyście chcieli zgarnąć takie bilety, jak przed momentem Milena, no to bierzcie udział w konkursie, którego szczegóły znajdziecie na www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
3: Ogłoszenie płatne.
5: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
6: Bez przesady z tym czekaniem.
7: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
5: Krążą o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to

0: nie sposób was znaleźć.
1: A to niby kiedy nas nie było?
2: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
3: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
0: A pilny remont kuchni zeszłego lata?
3: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
1: Nie mogło nas tam nie być.
0: A wiecie, że mBank przygotował dla was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
1: Poduszka brzmi wygodnie.
3: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
4: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Media Expert.
5: Po reklamie. Uśmiechnij się. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Byle tu lata.
2: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
3: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.
12: Radiowe Olki mówią wam do usłyszenia jutro, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
13: A najnowsze fakty ma dla was Marlena Chudzio.
14: Zapraszam. Burze przechodzą przez Śląskie, Chorzów, Ruda Śląska, Mikołów. To tam strażacy mają teraz najwięcej pracy. Jeszcze dziś w Waszyngtonie ma dojść do spotkania szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. A na mundialu mała sensacja. W 1/16 finału w pierwszej połowie Anglicy przegrywają z Demokratyczną Republiką Konga 0-1. Około 350 zgłoszeń odebrali śląscy strażacy w związku z burzami i ulewami, które przechodzą nad regionem. Najwięcej interwencji jest obecnie w rejonie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Mikołowa. Zgłoszenia dotyczą głównie zalanych piwnic, połamanych konarów drzew. W Żywcu wiatr zerwał część dachu na jednym z budynków. Nikt nie został ranny. Pasmo burz ciągnie się teraz od Śląska i Małopolski przez Świętokrzyskie oraz pogranicze Mazowsza i Lubelszczyzny. W faktach teraz kłopoty małych pacjentów onkologicznych ze Śląska. Opiekunowie części z nich będą musieli szukać pomocy poza regionem. Problem powstał po połączeniu pediatrycznych oddziałów onkologii i hematologii działających do tej pory w Katowicach i Zabrzu. O szczegółach Anna Kropaczek.
15: W Zabrzu działa teraz nowe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Pacjenci z Katowic zostali tam przeniesieni. Przenieść miała się także kadra, ale 6 lekarzy specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu.
16: Na dzień dzisiejszy opieramy się na tych lekarzach, którzy od lat pracują tutaj w Zabrzu.
15: Mówi dyrektor szpitala klinicznego w Zabrzu Dariusz Budziński. Specjaliści pracujący dotąd w Katowicach mieli doświadczenie w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ich brak powoduje, że rodzice dzieci ze wstępnym rozpoznaniem takiej choroby będą musieli szukać pomocy na przykład w Warszawie.
17: SOR-y czy lekarze z oddziałów pediatrycznych mogą kierować tych pacjentów, umawiać przyjęcie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a w międzyczasie będziemy starali się rozszerzyć zespół.
15: Mówi profesor Tomasz Szczepański, ordynator oddziału w Zabrzu.
14: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz spotka się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, rozmowa ma dotyczyć relacji polsko-amerykańskich i przygotowań do szczytu G20. Z pewnością poruszona zostanie sprawa całej stałej obecności sił USA na terenie naszego kraju. Według naszych informacji to spotkanie ma rozpocząć się za 2 godziny. Śledczy badają okoliczności wypadku 19-letniego kierowcy BMW, który wczoraj nad ranem staranował w centrum Lublina inny samochód. W wypadku zginęła 17-latka. 7 osób zostało rannych. Informacje ze śledztwa zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. W jakim stanie są poszkodowani?
10: Mają urazy wewnętrzne i złamania. W ciężkim stanie ze złamanym kręgosłupem jest m.in. kierowca drugiego samochodu Toyoty przewozu osób, którą staranowało rozpędzone BMW. Za kierownicą BMW siedział 19-latek. Wiózł grupę młodych ludzi. Jego najmłodszy pasażer miał 16 lat. Możliwe, że jeszcze dzisiaj będzie wiadomo, czy kierowca BMW był pod wpływem alkoholu. Na wyniki badań na obecność narkotyków trzeba jeszcze poczekać.
14: Jest porozumienie spółki Centralny Port Komunikacyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie budowy portu Polska w Baranowie na Mazowszu. Powstanie tam megalotnisko, jedno z najnowocześniejszych na świecie. Porozumienie zakłada, że wielkie pieniądze trafią przede wszystkim do polskich firm.
18: To z jednej strony kredyty, pożyczki i do tego dochodzą możliwości poszerzania zdolności produkcyjnych polskich przedsiębiorców poprzez wejście kapitałowe.
14: Zapowiada prezes BGK Mirosław Czekaj. Pieniądze mogą trafić nie tylko do firm budowlanych.
19: Ta inwestycja zaangażuje kilkanaście tysięcy ludzi. Ci ludzie muszą gdzieś spać, muszą coś jeść, muszą się przemieszczać, muszą mieć też dostęp do jakiejś oferty handlowej i wszyscy, nawet najdrobniejsi przedsiębiorcy, piekarze, handlowcy czy sklepikarze będą mieli szansę skorzystać na tej inwestycji.
14: Mówi prezes CPK Filip Czernicki. Otwarcie lotniska planowane jest za 6 lat.
20: To dzieje się teraz.
14: Ogromne emocje w meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga w 1/16 finału mundialu. Do przerwy sensacyjnie prowadzi 1-0 reprezentacja z Afryki. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
21: Dobry wieczór.
14: Patryku, Anglicy zostali zaskoczeni już w 7 minucie.
21: Dokładnie tak. Brian Sipenga, na razie bohaterem swojego kraju, mocny strzał przy słupku. Wydaje się, że bramkarz Anglików Pickford mógł się w tej sytuacji trochę lepiej zachować. Anglia w szoku po tym straconym golu, opanowanie sytuacji zajęło faworytów. Tam trochę czasu, ale później mieli okazję. Refleksem popisał się kilka razy kongijski bramkarz Lionel Mpasi. Na razie broni świetnie. Raz piłkę z linii bramkowej wybijał jeszcze obrońca. Świetną szansę na drugiego gola dla drużyny z Afryki miał za to Wisa, ale trafił w słupek, a po chwili w polu karnym rywala upada jeszcze rozpędzony Harry Kane. Sędzia uznaje, że nie był tam faulowany, no choć Anglicy domagali się rzutu karnego.
14: Za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Będziemy śledzić to spotkanie. Polecamy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: A w emocje muzyki, no i mundialu wprowadza was Shakira i Burna Boy, Daj Daj, no to dajemy najwięcej nowej muzyki.

No i tak sobie zawsze dośpiewujemy i tej piosence zabrakło, lewego. Nie wiem, komu kibicujecie, Anglii czy drużynie z Afryki, ale mamy muzykę, która działa i na kibiców, i na piłkarzy na odległość. Prawie piłkarski hymn tego lata, Mikolas Józefi Trips, Hard to be Humble. Tu Darek Maciborek, tu Poblista. Witajcie, witajcie.

0: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

mam podtytuł do tego przeboju, tego lata dla zakochanych. Marisa w Krainie Czarów. No, waszych uczuć. Bardzo optymistyczny, chociaż z gitarą surową. Krzysztof Zalewski. Tak, tak, w propozycjach do waszej listy.

0: Basen na tarasie w ogrodzie wana z zimną wodą, nie wiem, jezioro w lesie, płynąca rzeka, szum morskich fal. No każdy taki obraz wasz wakacyjny, w którym jesteście, no to zmusza do poczucia tego nagrania całym ciałem. I to się nazywa mamy ciary, gdy słuchamy tego Swimsa, Mr. Know-It-All. A mamy więcej takich najnowszych doznań i zaraz do nich wrócimy.
1: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
11: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
12: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
13: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
3: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

Tak brzmi lato w RMF orzeźwiający taki deszcz w muzyce Scandi House, zespołu The Bausa w nagraniu Magnetic. A w propozycjach, bo tych mamy najwięcej w tym sezonie, w tej części Europy, w propozycjach Katy Perry. W sezonie letnim z nowym nagraniem postanowiła podpalić świat ze swoim pop-rockowym uderzeniem w nagraniu Watch It Burn.

0: Kołyszący bardzo blisko, łamiący serca mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Zawsze z takim blusikiem charakterystycznym. Oj, trener Algików bardzo głośno pracuje przed ławką rezerwowych. Gestykuluje, krzyczy na swoich grających piłkarzy. Ja nie chciałem mówić, że sensacja wisi w powietrzu, chociaż zawsze na mundialu takie rzeczy się zdarzają. Ale Demokratyczna Republika Konga w 1/16 turnieju, no właśnie przed chwilą, remisuje z Anglikami. Anglicy gonią wynik 1-1.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranna rozmowa w RMF FM.
3: Tu Tomasz Terlikowski
4: i Piotr Salak.
3: Szykuje się naprawdę gorące lato.
4: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
3: tylko o naszym życiu politycznym.
4: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
3: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
2: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
5: Reklama.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
10: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Po reklamie.
17: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: Kasia Henkiewicz, były momenty na top ten poblisty. Poblista wakacyjna jeszcze, no trzeba to powtarzać, najwięcej nowej muzyki, także premierowej. Metzner, jego trzeci singiel, Kim jestem? No wciąga w swoją opowieść z melorapem, z klimatem takiego nagrzanego słońcem, dusznego, wieczorowego, dusznego, jeszcze raz powiem, miasta, w którym, uwaga, ludzie udają, że wszystko jest w porządku, a ze smutkiem w duszy się kryją.
1: Premiera w RMF FM.
0: Metzner, kim jestem? W propozycjach do waszej listy.

Hurricane, bohater dzisiejszego dnia dla Anglików. Po raz drugi w meczu na mundialu trafia do bramki z Demokratyczną Republiką Konga. 2-1 dla Anglików. Więcej tych emocji w faktach sportowych RMF po 20. Tame Impala, Jenny, Dracula też czarują na pierwszym.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Gotowa?
5: Gotowa.
4: Wróżka czy superbohaterka?
5: Wróżka!
4: No to zaczynamy świętowanie.
6: Jak świętować, to z przytupem. A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
9: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
8: Zmowa milczenia.
9: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
8: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmf.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.
16: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
17: Burzowy raport. Na początek faktów rośnie liczba strażackich interwencji na Lubelszczyźnie. Tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry utrzymany, zdecydował warszawski sąd okręgowy. Anglia kończy piękny sen Demokratycznej Republiki Konga. Choć reprezentacja z Afryki prowadziła przez większą część meczu, teraz 2-1 prowadzą Anglicy. O tym w faktach sportowych. Niszczycielskie burze przechodzą przez Lubelszczyznę. Służby apelują, zostańcie w domach, zabezpieczcie dobytek. Strażacy mają setki wezwań. Sytuację śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak dużo jest tych interwencji?
18: Od 15 tych interwencji jest już ponad 320. Pół godziny wcześniej było ich o 30 mniej, czyli co minutę ktoś prosi o pomoc. Większość wezwań dotyczy połamanych i przewróconych drzew, które uległy naporowi wiatru. Żywioł uszkodził co najmniej 50 dachów. Kolejnym problemem są ulewne deszcze. Na Lubelszczyźnie straż już 70 razy była wzywana do zalanych posesji, domów i dróg. Najgorzej jest w rejonie Puław oraz na północy regionu, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Deszcz właśnie dotarł do Lublina. Jeżeli parkujecie pod drzewami, lepiej przestawcie auto, zanim zacznie mocniej wiać.
17: Za godzinę w faktach wrócimy na Lubelszczyznę i sprawdzimy też pogodową sytuację na Podkarpaciu. Sąd odrzucił zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. Ta decyzja pozwala na ściganie polityka PiS za granicą. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który jest przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
19: Dobry wieczór.
17: Michale, co wpłynęło na tę decyzję?
19: Sąd nie uwzględnił licznych wniosków obrońców Zbigniewa Ziobry, w tym m.in. o wyłączenie sędzi, która wcześniej utrzymała decyzję o areszcie innego polityka, Marcina Romanowskiego. Obrońcy wnioskowali także o wstrzymanie aresztu do czasu przesłuchania kluczowego ich zdaniem świadka w sprawie, księdza Michała Olszewskiego, również oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Z tym także sąd się nie zgodził. Dzisiejsza decyzja sprawia, że postanowienie o areszcie jest prawomocne. To otwiera drogę do wnioskowania o ekstradycję polityka PiS ze Stanów Zjednoczonych. Sprzed sądu okręgowego w Warszawie. Michał Krasoń.
17: Zakończenie pakietu CPN to bardzo zła decyzja, twierdzą politycy opozycji. Chodzi o obniżkę akcyzy i stawki VAT z 23 do 8% na paliwa, którą rządzący wprowadzili pod koniec marca w związku ze wzrostem cen spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM i reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, jak rządzący tłumaczyli się dziś z zakończenia programu ceny paliw niżej?
20: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że cieśnina Ormus
5: powoli się odblokowuje, więc ceny paliw powinny się unormować. Zwracają też uwagę, że pakiet CPN mocno obciążał budżet państwa i nie można go było przedłużać w nieskończoność.
10: Trudno sobie wyobrażać, żebyśmy bez końca z pieniędzy wszystkich podatników dopłacali do tych, którzy jeżdżą samochodami, oczywiście rozumiejąc ich pewne rozgoryczenie.
5: Mówił mi Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Opozycja z kolei uważa, że decyzja o zakończeniu pakietu CPN miała odwrócić uwagę od awer rządu.
13: Być może w ten sposób będziemy mówili o wyższych cenach paliw, tym samym będą musieli próbować w jakiś sposób przykryć aferę szpitala południowego.
5: Tak twierdzi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy opozycji uważają też, że niższe ceny paliw powinny obowiązywać do końca wakacji.
17: O gospodarczych konsekwencjach zakończenia pakietu powiemy w faktach za godzinę.
20: Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl.
17: Niezwykłe oświadczyny połączone z przesłaniem dla świata. Dwie zamaskowane osoby wdrapały się na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku i rozwinęły transparent z napisem: kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju. Chwilę później doszło do oświadczyn. Możecie to zobaczyć na filmach, które mamy na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Mistrzowskie fakty sportowe. Czas start. Zaprasza Patryk Serwański.
21: Harry Kane ratuje reprezentację Anglii. Dwa gole napastnika Bayernu Monachium pozwoliły odwrócić losy meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Anglicy wygrywają 2-1 i awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kane wyrównał w 75. minucie, drugiego gola wbił w 86. A drużyna z Afryki zagrała jednak naprawdę świetny mecz. Przez długi czas Anglicy byli bezradni, no ale Kane wprowadza ich do kolejnej rundy mundialu. Kolejne mecze Mistrzostw Świata późno. O 23:00 pojedynek Belgii z Senegalem. W nocy współgospodarze Mistrzostw Amerykanie zagrają z kolei z Bośnią i Hercegowiną. To bardzo waleczna i agresywna drużyna. Grają fizycznie, są dobrze zorganizowani. Mają bardzo dobrego trenera, ale mają też jakościowych zawodników. Trener stwarza im przestrzeń do rozwoju. Ten mecz jest dla nas jak finał. Tak mówił selekcjoner reprezentacji USA Mauricio Pochettino. Na Wimbledonie do trzeciej rundy awansował bez większych problemów Hubert Hurkacz. Pokonał w trzech setach Austriaka Sebastiana Hoffnera. 7-6, 6-4, 6-4. W deblu szybko odpadł Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Swój mecz przegrali także Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak. Więcej o tym, co dzieje się na londyńskich kortach, w faktach sportowych za godzinę. Jakub Kiwior już na stałe piłkarzem FC Porto. W poprzednim sezonie był wypożyczony z Arsenalu. Teraz portugalski klub wykupił naszego obrońcę. Z Polski wyprowadza się z kolei młodzieżowy reprezentant naszego kraju. Bartosz Mazurek zamienia Jagiellonię Białystok na austriacki Red Bull Salzburg. Młody skrzydłowy zwrócił na siebie uwagę, gdy w lutym w lidze konferencji wbił 3 bramki Fiorentinie. To wychowanek Jagiellonii.
22: Spędziłem tutaj 10 lat. Dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Przez wszystkie szczeble akademii, aż po marzenie tego mojego chłopaka zagrać na naszym pięknym stadionie przy Słonecznej. Tutaj jest mój dom, na pewno wrócę.
21: Tak mówił Mazurek w pożegnalnym nagraniu opublikowanym przez Jagiellonię.
16: Gry i zabawy dla dorosłych. Nie potrzebujecie nic na ten wieczór. Doskonały, radosny z nową muzyką, bo wszystko macie w popularnym już GIS. RMF FM, Darek Maciborek, zapraszamy, a za chwilę powrócimy do przeszłości.

0: było lato 96. No Doubt i Don't Speak. Początkowo to była piosenka o wielkiej miłości, ale po rozstaniu wokalistka Gwen Stefani zmieniła tekst tej przejmującej ballady o końcu związku. Zaraz do was wracamy z wydarzeniami ze świata i z Polski i z waszymi muzycznymi wspomnieniami. To było lato 96.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Byle do lata.
5: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
6: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
4: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Po reklamie.
4: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

0: Uwaga, powrót do przeszłości w RMF FM. Tak brzmiało lato 90.
1: To było lato 96. Świat stał się bliższy. Odbyła się premiera pierwszego polskiego prywatnego operatora telefonii komórkowej. Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Październik 96 roku. Adam Małysz wygrał pierwszy Puchar Świata w Holmenkollen w Oslo.
2: I dokąd to leci? Niesamowite! Pięknie, pięknie!
1: Na świat przyszła owca Dolly, pierwszy na świecie sklonowany ssak, a Spice Girls wydały przebój Wannabe, rozpoczynając światową Spice Manię. No, co trzeba by było powiedzieć? Zapoczątkowała absolutny girl power i to weszło mocno do popkultury i stało się symbolem drugiej połowy lat 90. Wannabe i Spice Girls. Hi.

Zespół Fugees stworzyli jedną z najsłynniejszych coverowych wersji w historii muzyki, klasyka, która rozprogramowała Roberta Fleck. Killing Me Softly.

To było lato 96 z płyty Nie zapomnisz nigdy Big Cyc. Satyryczny, liryczny, humorystyczny. Historia afrykańskiego studenta w Polsce. Refren Makumba stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów polskiego Polska Rocka lat 90. Makumba.

0: To było lato 96. Komputer Deep Blue wygrał pierwszą partię z mistrzem świata Garym Kasparowem. W 96 zaprezentowano nowy format DVD, który w kolejnych latach zastąpił kasety VHS. Odbyły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Reprezentacja Polski zdobyła 17 medali, 7 złotych, 5 srebrnych i brązowych. Również 5, nigdy nie pobyliśmy tego wyniku. W kinach zadebiutował film Mission Impossible z Tomem Cruise'em. W Warszawie na Bemowie odbył się jedyny koncert Michaela Jacksona pod patronatem RMF FM.
1: I chyba będzie zaczynał.
2: Powoli coś się zrzucił z siebie.
1: Ruszają światła. Tak, to jest początek utworu Scream. Michael Jackson w Warszawie.
2: Wilhelm.
1: Wilhelm, ale jeszcze odwrócony w tej chwili patrzy nie tylko Merkusi i odwrócił się do tłumu. Panie i panowie, Michael Jackson w Warszawie. Zaczynamy!
0: W tym samym roku świat oszalał w rytmie Makareny. Los de Rio. Makarena stała się jednym z pierwszych wiralowych hitów przed erą internetu, a układ taneczny stał się globalnym fenomenem. Makarena była tańczona na weselach i stadionach. I do tej pory jest. To było lato 90.

0: Za chwilę wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Mowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
8: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
7: Mowa milczenia.
8: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
7: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się 21. Najświeższe fakty RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
13: O uwagę prosimy kierowców między Elblągiem a Malborkiem. Są utrudnienia po wypadku na krajowej drodze numer 22. Zerwane dachy, powalone drzewa, gwałtowne burze sieją spustoszenie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Pytamy, co dla gospodarki może oznaczać koniec pakietu ceny paliw niżej, a w faktach sportowych doniesienia z Wimbledonu. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 22 między Elblągiem a Malborkiem. W Karczowiskach Górnych w Warmińsko-Mazurskim po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Kilkaset razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz na Lubelszczyźnie. Sytuację śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak poważne są uszkodzenia?
14: Już teraz wiadomo o 8 dachach całkowicie zerwanych z domów mieszkalnych. Uszkodzone są dachy na kolejnych 11 domach. To bilans z Lubelszczyzny, gdzie najwięcej szkód jest w rejonie Puław. Do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych, 75 wyjazdów do zalanych posesji i lokalnych dróg. Z dróg trzeba też usuwać połamane drzewa. Zresztą nie tylko z dróg. Do różnych wiatrołomów strażacy w Lubelskiem byli wzywani niemal 240 razy.
13: W województwie podkarpackim strażacy interweniowali do tej pory 64 razy, przekazał starszy brygadier Marcin Betleja.
15: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
13: W Świętokrzyskiem odnotowano prawie 100 zgłoszeń. Głównie dotyczyły one powiatów sandomierskiego, opatowskiego i włoszowskiego.
16: Pytamy o fakty.
13: Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
17: Droższe paliwa to droższy transport. Droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
18: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
17: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
18: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
17: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
13: W Gdyni trwa wielkie święto żeglarskie Lotto Gdynia Sailing Days. Dziś na horyzoncie można było zobaczyć niewielkie łódki klasy Ilka, które rywalizowały o Puchar Miasta Gdyni.
19: Spodziewam się, że będzie super rywalizacja, że będzie bardzo fajny dzień, bardzo ładnie słoneczny.
20: Coś jeszcze musisz zrobić przed wejściem na wodę, czy już
19: tak,
20: wszystko gotowe?
19: Muszę jeszcze wszystkie linki doczepić, wszystko zawiązać i wtedy będę gotowy.
21: Zakładam teraz szoty, aby trzymały mi żagiel. Potem jeszcze będę musiała przyłożyć aushole i kenningiem, włożyć korek, ale mi łódka nie utonęła.
20: Czego się spodziewasz po tym dniu? To będą trudne wyścigi?
21: Myślę, że będzie ważna oscylacja i łapanie takich szpałów. Dużo obserwacji. Jeszcze wracę na fali, bo ona jest dosyć trudna, taka długa i no, trzeba się dobrze do niej dostawić.
13: Z zawodnikami w gdyńskiej marinie rozmawiał bardzo fachowym językiem nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Problemy Coco Gauff na Wimbledonie. Amerykance w drugiej rundzie postawiła się Solana Sierra. Gauff gra dalej. W trzecim secie przesądził o tym tiebreak. Barbora Krejcikowa z kolei wyeliminowała Mirę Andrijewą. Dalej grają Aryna Sabalenka czy Jessica Pegula. U panów Jannik Sinner pokonał Portugalczyka Nuno Borgesa. Na korcie centralnym teraz Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas. To jest dopiero początek meczu. Pierwszy set w tym momencie 3-1 dla Djokovicia. Hubert Hurkacz, lepszy od Sebastiana Hoffnera. Polak wygrał w trzech setach. Mecz zamknięty w niespełna 2 godziny. Pierwsza partia, najdłuższa i najbardziej wyrównana.
24: To był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później troszeczkę wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać. Miałem niesamowite wsparcie od kibiców, co zawsze dodatkowo motywuje.
23: Opowiadał Hurkacz. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk kończą przygotowania do rajdu Rzymu. Panowie od piątku będą walczyć z rywalami, a na naszych drogach od jutra rajd Małopolski, czyli kolejna runda mistrzostw naszego kraju. Liderem klasyfikacji generalnej sezonu jest Jarosław Szeja. Jak opisuje rywalizację w Małopolsce?
25: Teren jest bardzo ciężki, jest tak malowniczy, a jednocześnie tak skomplikowany, więc te zawody to mega wyzwanie. Cieszę się, że zawsze co roku jest mnóstwo kibiców. Serdecznie zapraszam na ten rajd. Kibicujcie nam, kibicujcie w sposób bezpieczny.
23: A zapraszam mistrz Polski z 2024 roku. Liverpool z nowym obrońcą. Angielski gigant kupił z francuskiego Rennes Jeremiego Jacqueta. Media szacują, że Rennes na sprzedaży 20-letniego zawodnika może zarobić nawet 70 milionów euro. U nas umowę z Pogonią Szczecin przedłużył o rok Benjamin Mendy. Z Legii Warszawa do Wisły Płock przynosi się z kolei Patryk Kun.
12: Gry i zabawy. Wieczorową porą w RMF FM rozdajemy karty, szukamy dźwięków ukrytych. Zabawa w piosenki to tak na szybko plan na dzisiejszy wieczór. A wiadomo, że to wszystko może się zdarzyć, no bo to są gry i zabawy dla dorosłych. Darek Maciborek, zapraszamy.
26: A kto dziś rozdaje karty?
12: Asystent zabawy, Amelia.
26: Hello. Amelka.

0: Takie zabawy z piosenkami z tych, gdzie lato Kuba i Kuba.
1: A słuchaj, tutaj Daro, wpadł nam SMS pod 3322. A czy ktoś was przetestował do tych konkursów?
0: A to ja testuję Amelię. Amelkę, proszę bardzo, jaka to piosenka? Proszę odpowiadać po...
1: Po jednej.
0: Po jednej nutce?
1: Po jednej, proszę. Proszę. No Daro, no. Wszyscy wiedzą, to Makarena.
0: O, prawie.

0: I to było lato 96 roku. Czekamy na wasze sygnały. Można się zgłaszać.
1: 3322 122 miliony i Messenger RMF FM.
0: No to jeżeli ktoś gotowy, żeby przyjąć kultowy bidon RMF-u, to za chwilę rozpoczynamy powrót do kultowego konkursu RMF FM. Czułe ucho, zgłaszajcie się.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Czułe ucho. Ja zrobię takie małe wprowadzenie dla wszystkich tych bardzo dorosłych, mniejszych. W programie JW23 Marcin Jędrych szalał z tym konkursem Czułe ucho. Zadanie jest bardzo proste. My puszczamy dźwięk bardzo znany, a wy odpowiadacie, cóż to za dźwięk. Po pierwsze mamy zawodnika i wiemy, że to jest Marek. Dobry wieczór, Marek.
1: Dobry wieczór, witam cię, Darku. I twoją koleżankę.
2: Hej.
0: Asystentkę, dobrze. Słuchaj, czy jest szansa, że pamiętasz Czułe ucho?
1: Jest ogromna szansa, bo jestem słuchaczem od 30 lat ponad, więc jakby uczestniczyłem gdzieś tam w niektórych konkursach u ciebie, Darku, od zmroku, szczerze mówiąc.
0: Działo się.
1: Mam twoją koszulkę. Działo się, powiem ci szczerze, bardzo dużo.
0: Dobra, dźwięk konkursowy i oczywiście wszyscy, którzy mogą Markowi pomóc, jak Marek nie trafi, to 12,2 miliony nasze linie otwarte. Uwaga, Marek.
1: Dobrze.
0: No, gramy o bidon. Tyle mogę podpowiedzieć.
1: Woda w butelce.
0: Woda w butelce.
2: Blisko,
0: ale niestety.
2: Podpowiem ci, a wiesz, jaki dzisiaj jest dzień?
0: Ale to tak? Dobrze, no to słuchaj, pozdrawiamy, bo mamy drugiego zawodnika na linii. Dziękuję, pozdrawiam, Marek, hej. Halo, dobry wieczór. Jak tam na promie do Szwecji, na promie do Szwecji, tak?
3: Tak, czekam w kolejce nawet na prom.
0: No i powiedz mi, co to może być?
3: Według mnie to jest takie dmuchanie przez słomkę do wody, bo dmuchanie.
0: Dmuchanie przez słomkę do wody. Damy wam podpowiedź. Niestety nie, było blisko, na pewno woda. Może dobra podpowiedź dla wszystkich tych, którzy ewentualnie są teraz z nami. 12,2 miliony. Halo, dobry wieczór. Kolejny nasz zawodnik na antenie RMF-u. Halo, z kim mamy przyjemność? 12,2 miliony. Czy my się słyszymy? Halo? Nie słyszymy się. No to jeszcze podejmiemy jedną próbę. Czułe ucho.
4: Halo, dobry wieczór.
0: Czułe ucho RMF, dobry wieczór. No.
4: Ja w sprawie konkursu dzwonię, to jest, ponieważ dzisiaj jest Dzień Psa, to podejrzewam, że odgłos jest pijącego psa wodę z miski.
0: I ja ci powiem, że zabrakło nam tych fantastycznych oklasków, ale zrobimy dla ciebie hałas. Jak masz na imię? To jest chlipiący pies pijący oczywiście wodę.
4: Dziękuję. Jestem właścicielem pieska i tak właśnie się zachowuję, jak.
0: I tak sobie czasami wieczorami pijecie wodę.
4: Tak. Ja patrzę, on pije.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, hej.
4: Dzięki, pozdrawiam, hej.

0: jeszcze z nami jak w tej piosence End of Beginning. My dopiero się rozkręcamy.
1: Lecimy i mamy skargi z Wiśni.
2: Skarga z Wiśni. Dobry wieczór, czy to skarga z Wiśni? Tak? Zbyszek, podobno jesteś na Wiśni, nie zdążyłeś do konkursu Czułe Ucho. Co tam robisz?
3: Dorwałem Wiśnię, ale już teraz za ciemno i musiałem zejść.
1: No to specjalnie dla ciebie mamy też dogrywkę naszego
0: konkursu. Są też inni zawodnicy. 10 sekund na dźwięk dla ciebie. Co to jest?

0: bardzo dobrze.
1: A możemy prosić jeszcze dokładniej?
2: Dokładniej.
1: No.
2: Jest mu gorąco.
1: Jest mu gorąco. Pies sapie. Pazurkami
3: drapie.
1: Po parkiecie. I merda ogonem na właściciela. No to zdobywasz u nas bidon kultowy. Dziękujemy pięknie, czułe ucho jest twoje.
2: Dziękuję bardzo.

0: Darek, bo tutaj dostajemy masę SMS-ów, chcę
1: dobrze
0: ci powiedzieć.
1: Bardzo, gry i zabawy dla dorosłych. Można pisać 3322 po pierwsze.
0: Po pierwsze pozdrawiamy wszystkich baców ze względu na pogodę i ich psy też pozdrawiamy.
1: To ja powiem tak zdecydowanie szczerze, że władowaliśmy się teraz na piosenkę Celine Dion. No to pozdrawiamy wszystkich psów i ich baców, tylko że najważniejsza jest oto informacja, żeby pamiętać, że najpierw pies pije, a potem baca. I jeszcze jeden?
0: Kocham to.
1: No i co my z tym zrobimy? No bo to są gry i zabawy dla dorosłych, no to my mamy Celine Dion i ona do was jedzie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: Byle do lata.
9: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
10: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
13: I to po raz 9.
14: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
15: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
16: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
14: Dziękujemy.
15: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
14: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
15: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
14: RMF FM to wasz numer 1.
13: I takie są fakty.

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się 22. Najświeższa fakty. RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
6: Powódź błyskawiczna w Puławach, awarie prądu w rejonie Białej Podlaskiej. Informujemy o skutkach burz na Lubelszczyźnie. Po dzisiejszej decyzji sądu prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Nowe cło będzie naliczane w krajach Unii za małe przesyłki spoza wspólnoty, na przykład z Chin. Ten przepis działa od dziś. Już 320 razy wyjeżdżali strażacy do zgłoszeń związanych z burzami na Lubelszczyźnie. Najwięcej, bo 45 razy interweniowali w powiecie puławskim. Nad Puławami przeszedł deszcz nawalny, który wywołał powódź błyskawiczną. W wielu częściach miasta woda wybijała studzienki, zalana jest część ulic, na niektórych leżą także połamane drzewa, napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Paweł Maj. W całym województwie występują awarie prądu. Największa dotyczy rejonu energetycznego Biała Podlaska. Tam prąd nie dociera do około 4000 osób. Ostrzegamy zmotoryzowanych w Warmińsko-Mazurskiem przed utrudnieniami na trasie S7 między Ostródą i Olsztynkiem. W Rychnowie zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy. Służby wyciągają tam z rowu ciężarówkę. Trzeba korzystać z objazdu. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, zapowiada prokuratura. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrońców polityka PiS na postanowienie o jego aresztowaniu. Ta decyzja otwiera drogę do ścigania Ziobry poza granicami kraju.
7: Będzie wniosek o ekstradycję, zostanie sporządzony niezwłocznie. Niestety nie mogę złożyć takich deklaracji, czy to będzie dziś, czy pojutrze. Tutaj jest wiele różnych aspektów i czynników uwzględnianych przy sporządzaniu tego typu wniosku, ale na pewno będzie to, jak najszybciej będzie to możliwe.
6: Mówi Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej. Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji podejmie sąd po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury i stanowiskiem obrońców polityka. Amerykański śmigłowiec wojskowy awaryjnie wodował na Morzu Arabskim. Trzech członków załogi uratowano, jeden jest poszukiwany. Według Amerykanów do zdarzenia nie doszło wskutek wrogich działań.
8: To dotyczy także Ciebie.
6: W krajach Unii od dziś obowiązuje nowe cło w wysokości 3 euro za małe przesyłki spoza wspólnoty. Komisja Europejska przekonuje, że ma ono ograniczyć napływ tanich produktów, głównie z Chin, i wyrównać szanse europejskich firm. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co to oznacza dla zwykłych konsumentów?
9: 3 euro nie będzie naliczane za całą paczkę, ale za każdy rodzaj towaru, który się w niej znajdzie. Jeśli zamówimy na przykład 5 identycznych koszulek, zapłacimy 3 euro, ale jeśli w jednej przesyłce będą t-shirt, buty i słuchawki, opłata wyniesie 9 euro. Komisja Europejska nie ukrywa, że koszt nowych opłat może zostać przerzucony na konsumentów, czyli że zakupy na chińskich platformach internetowych będą droższe. Nowe cło w wysokości 3 euro ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu wejścia w życie unijnej reformy celnej, która zastąpi je standardowymi stawkami celnymi, zależnymi od rodzaju towaru.
6: Liczy się technika, siła i taktyka. Na Zatoce Gdańskiej odbyły się regaty w klasie Ilka o Puchar Miasta Gdyni. To część święta żeglarstwa Lotto Gdynia Sailing Days. Czym wyróżnia się ta klasa? Oto nasz reporter pytał Wacława Szukiela, trenera z Olsztyna, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski.
10: Pełna gama, wszystko możemy mieć. I są wywrotki, właśnie zwroty, rów, szybkie starty, duża ilość zawodników. To łódka olimpijska, która trafiła do programu Igrzysk ze względu na to, że jest taką prostą, łatwą łódką na pozór, bo w rzeczywistości diabeł jest w ich szczegółach, a to właśnie dobry przykład tego.
11: Takim największym wyzwaniem dla zawodników, płynąc akurat w tej klasie?
10: No to łódka, która oczekuje od zawodnika, że będzie nią rządził, więc to musi być sprawny, silny, szybki zawodnik, zawodniczka, bo to również klasa dla kobiet, który jest taki naprawdę mocnym sportsmenem, sportsmenką.
6: Z trenerem żeglarstwa Wacławem Szukielem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Piłkarze Belgii i Senegalu walczą już o awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na stadionie w Seattle już 4. minuta gry, jak na razie 0-0. Rozpoczniemy ten mecz z determinacją i pewnością siebie, ale też z dużym szacunkiem do Belgii. To drużyna ze światowej czołówki. Jesteśmy przygotowani na to, by dać siebie wszystko i pozostać na tym turnieju. Chcemy awansować. Tak mówił przed meczem trener Senegalu Pape Thiaw. Po awansie do 1/8 finału z ulgą odetchnęli Anglicy. Pokonali 2-1 Demokratyczną Republikę Konga. W ostatnim kwadransie losy spotkania odwróciły 2 gole Harry'ego Kane'a. Anglicy przegrywali wcześniej od 7 minuty po golu Sipangi. W nocy mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykanie w drodze do 1/8 zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Zdaniem byłego piłkarza Cezarego Wilka, drużyna USA pokazuje na tym turnieju bardzo korzystne oblicze.
12: Podoba mi się reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która nie kalkuluje, która zawsze idzie po jak najwyższy rezultat, czy jest 2-0, oni chcą trzecią, czwartą. Typowi Amerykanie, by się chciało powiedzieć. Wszystko do przodu, wszystko z uśmiechem na twarzy, ale wyglądają bardzo fajnie w połączeniu z Mauricio Pochettino. Widać, że tam jest chemia między trenerem a zawodnikami.
11: No, pojedynek Amerykanów z Bośniakami o 2:00 w nocy. Michał Kwiatkowski pojedzie w tegorocznym Tour de France. Znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos. Początek wyścigu w sobotę w Barcelonie. Dla Kwiatkowskiego to będzie 11. występ w wyścigu nazywanym Wielką Pętlą. Były mistrz świata ma w dorobku 2 wygrane etapy Tour de France. Turniej tenisowy WTA Finals opuszcza Arabię Saudyjską. W tym roku impreza kończąca kobiecy sezon zostanie rozegrana w kalifornijskim Indian Wells. Turniej zaplanowany jest na listopad. Na Wimbledonie z kolei Novak Djokovic gra teraz ze Stefanosem Tsitsipasem. Pierwszego seta wygrał 6-3, drugiego 6-4.
5: Wieczorową porą w RMF FM i aż do północy. Gry i zabawy dla dorosłych. Wejdziemy mocno w damsko-męskie sprawy, bo to będzie gra w piosenki, które mogą spowodować zwiększenie poziomu chemii. Proszę uważać. Poziom chemii?
13: Wysoki.

0: I do tego zestawu wieczorową porą, tak z klimatyzacją bym dorzucił do tego miodu. Mroza nie ma jak, nie ma miejsca jak dom. Najnowszy przebój. O i truskawki. Truskawki bym dorzucił. No. Gramy w piosenki z podobnym tytułem. To jest kolejna nasza zabawa. Znacie doskonale muzykę, ale piosenki z podobnym tytułem dzisiaj będą to piosenki na hał.
1: Na hał?
0: Na hał.
1: A co to znaczy?
0: To znaczy, że na hał.
1: Okej.
0: 12,2 miliony, znacie je na pewno i one są na hał. Można się zgłaszać.
1: Czekamy.

0: tonight.
1: Ja już bardzo teraz szybciuteńko tłumaczę, o co chodzi z piosenkami na hał, bo to była na przykład piosenka na Wii.
2: Tak, Darek mi przed chwilą tłumaczył.
1: We are young.
2: We are young.
1: I to była piosenka na Wii, a teraz mamy Roberta i jest konkurs piosenki na hał. Dobry wieczór, Robert, co u ciebie?
3: Dobry wieczór, witam serdecznie. Odpoczywam przy muzyce.
1: A bardzo dobrze, to my razem z tobą. Słuchaj, mamy cztery propozycje. Jeżeli po drugiej odpadniesz, no to będziemy musieli sięgnąć po twojego zmiennika.
3: Dobrze.
1: Żeby było jasne, bo kultowy bidon czeka. Uwaga, pierwsza na hał.
3: How you remind me.
1: Dobrze, idzie na całość, uwaga.
3: How will I know with me system?
1: Bardzo dobrze.
2: Skąd wiedziałeś?
3: A, słyszałem w radiu.
1: Uwaga, to jest trudniejsza półka.
2: No.
3: How deep is your love?
1: Dobrze. A wiesz może jeszcze
2: idziesz
1: kto?
2: Idziesz jak burza.
1: Dobrze, Bee Gees. No i słuchaj, teraz zdobywasz tytuł mastera piosenek na hał, jeżeli czwarty trafisz, Robert. Przygotuj się.
3: How do you do?
1: Bidon kultowy jest twój. Jesteś pierwszym mistrzem naszej konkursowej zabawy pod tytułem piosenki na hał. Wpisujemy cię na naszą złotą listę, Robert. I teraz w nagrodę mamy dla ciebie jeszcze How Do You Do? Oczywiście z dedykacją dla?
3: Dla wszystkich słuchaczy.
1: Dziękujemy.
3: Dzięki.
1: Dla ciebie też, Amelka, widzisz?
2: Dzięki, Robert.
3: Dzięki.

0: Darku, mamy tutaj jeszcze jeden bardzo ważny telefon. Musisz to usłyszeć.
1: Witek? Halo, Witek?
2: Witek?
1: Piosenki będą na hał?
2: Hał?
1: Hał. No to prosimy.
2: Welcome to Mama Luz, Afryka, dawno odkryta. Welcome to.
1: No to.
0: No pięknie, Witek.
1: Dziękujemy pięknie. Piękne wspomnienia.
0: To ta piosenka dla plaży, na plaży nudystów, tak? Tam się tego słucha?
1: Nie, to jest piosenka ludzi, którzy pozbywają się problemy. Wszystkie. Halo, Houston, mamy problem. Ale problemy to nasza specjalność, gry i zabawy dla dorosłych. Jasiek Piwowarczyk startuje w noc.

gry, o poważne gry mundialowe też pod naszym pilnym okiem kibiców piłki nożnej. Kolejne starcie do awansu na 1/8 mundialu. Belgia, Senegal. No, Belgia ma problem. Przegrywa w pierwszej połowie, jeszcze 3 minuty zakończenia spotkania, jakieś może 4, 0-1, pomimo to, że Senegal na mundial przyjechał z poważniejszym problemem, bo selekcjoner prowadzi kadrę bez ważnego kontraktu i około 5 miesięcy nie otrzymuje wynagrodzenia.

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 23. Na najnowsze fakty w RMF FM zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
4: Seria ważnych spotkań polsko-amerykańskich. Od tego zaczynamy fakty. Nauczyciele zapowiadają protest na koniec wakacji, domagają się wyższych zarobków. Ważna zmiana dotycząca realizacji e-recept w aptekach weszła dziś w życie. Będą też fakty z mundialu. Trwa mecz Belgia-Senegal. Chargé d'affaires ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich spotkał się z czołowym doradcą szefa dyplomacji USA Danem Howlerem. Tematem rozmów była obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Poruszona została także kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Dziś szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz ma spotkać się z Markiem Rubio, sekretarzem stanu USA. Równocześnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać z wiceszefem Pentagonu do spraw politycznych Eldridgem Colbym, odpowiedzialnym za dokonywany przez USA przegląd sił w Europie. Europejscy członkowie NATO wypełnili prawie wszystkie luki pozostawione przez Stany Zjednoczone w planach obronnych sojuszu. Taka ma być wymowa raportu, który ma być przedstawiony w przyszłym tygodniu na szczycie Paktu Północnoatlantyckiego w Ankarze, dowiedziała się agencja Reutera. Głównym problemem, z którym wciąż zmaga się NATO, ma być brak bombowców strategicznych, bo USA zadeklarowały, że udostępnią tylko jedną taką maszynę.
5: Poznaj fakty.
4: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować w Warszawie. Domagają się podwyżki płac. Dotychczasowe rozmowy z rządem w tej sprawie nie przyniosły porozumienia między stronami.
6: Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą i to jest coś, co wywołuje także bardzo silne emocje po stronie środowiska nauczycielskiego. Hasło "Rzecznik byliśmy" było jedno z wiodących na posiedzeniu zarządu głównego.
4: Mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zrzeszeni w ZNP domagają się, by wysokość ich płac powiązać z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Rząd na taką formułę podwyżek się nie zgadza i proponuje wzrost o 3%. Na to nie chcą się zgodzić nauczyciele i zamierzają walczyć o swoje.
6: 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbędzie się manifestacja. Mam nadzieję, że nie spotkamy się z negatywnymi decyzjami władz miasta. Każde kolejne kroki będą uzależnione od tego, jaka będzie reakcja na nasze postulaty dotyczące poprawy sytuacji materialnej nauczycieli.
4: Jak ustalił nasz reporter, w proteście może wziąć udział niecałe 2000 nauczycieli. Z łatwiejszej realizacji e-recept można skorzystać dzisiaj w ponad połowie polskich aptek. To jest efekt nowych przepisów, które pozwalają jedną receptę zrealizować w kilku placówkach.
7: Jeżeli pacjent rozpoczynał dotychczas receptę w jakiejś aptece, to niezależnie od liczby opakowań musiał tę receptę na ten konkretny lek, który rozpoczął, dokończyć w tej aptece. Dzisiaj będzie mógł swoją receptę przenieść do innej apteki, a więc na przykład w jednej kupić jedno opakowanie, w drugiej drugi.
8: W praktyce to będzie tak, że to jest ten sam kod, oczywiście ten sam numer PESEL i mogę się zgłosić i tutaj, i do kolejnej apteki realizować?
9: Jak najbardziej. To jest właśnie komfort dla pacjenta, dlatego że będzie mógł realizować tą samą receptę z tym samym kodem w różnych aptekach.
8: Spodziewa się pani, że będzie duże zainteresowanie pacjentu?
9: Wydaje mi się, że tak, bo wtedy nie muszą pamiętać po prostu, gdzie rozpoczęli tą receptę, a tym bardziej teraz wakacje.
4: Opisują technik farmaceutyczny Zofia Majewska i Marek Tomków z Naczelnej Izby Aptekarskiej, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Pełną listę aptek z całej Polski, w których można skorzystać z nowego rozwiązania, mamy na rmf24.pl. Prawie 6 tysięcy tymczasowych paszportów w ciągu 2 lat wydano na krakowskim lotnisku. Do punktu wydawania dokumentów tymczasowych w tym czasie zgłaszały się osoby, z które z różnych powodów nie miały dokumentu.
10: No na przykład zjadł pies paszport przed wylotem. Był też taki przypadek. Mąż żonie kupił niespodziankę wyjazd, żona nie miała paszportu. Albo dziecko w trakcie oczekiwania na wylot w kawiarni porysowało paszport, już ten gotowy, prawie w drodze do gate, już paszport się okazał, że niestety pewno na tym nie wypuszczą, bo nawet człowiek niewpuszczony zostanie. Mieliśmy też taki przypadek tutaj na lotnisku, że wyjeżdżał nasz obywatel do Meksyku i był szczerze zdziwiony, że Meksyk nie jest w Unii Europejskiej i że tam potrzebny jest paszport. Dlatego sprawdźmy wszystko bardzo dokładnie.
4: Mówiła naszemu reporterowi Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Urzędnicy apelują, aby przed wyjazdem dokładnie sprawdzić, jaka jest wymagana data ważności paszportu w kraju, do którego się wybieramy. A teraz podróż sportowa. Na mundialu trwa pojedynek Belgii z Senegalem. Bliżej awansu po pierwszej połowie jest Senegal, który zdobył jedną bramkę. W identycznej sytuacji była dziś Demokratyczna Republika Konga, która walczyła z Anglią, ale to europejska drużyna i jej kibice ostatecznie cieszyli się z awansu. Cieszyli się, słychać głośno. Harry Kane rzeczywiście został bohaterem Anglików. Napastnik Bayern Monachium zdobył oba gole w zakończonym 2-1 meczu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: No takie gry bardzo piłkarskie. Idzie na lidera króla strzelców mundialu. Trzymamy mocno kciuki za Hurrykana, Hurrykana. No jak wichura pojawia się na boisku. Gry i zabawy dla dorosłych z rekordzistami rozegranych meczów i brakiem kucharza na turnieju i z nowymi przebojami. Darek Maciborek, zapraszamy. Ale też z tymi, które wywołują trzepotanie serca.

grają jak złoto, bo padając na murawę jeszcze zdążył takimi leżącymi nożycami strzelić drugą bramkę zawodnik Senegalu. Belgia przegrywa z Senegalem na mundialu 2-0, chociaż zawodnicy Senegalu nie przyjechali tak dostatecznie dobrze przygotowani. Nie poleciał etatowy kucharz, piłkarze musieli zamawiać jedzenie na własną rękę, ponieważ posiłki nie zapewniały dostatecznej diety profesjonalnych sportowców, czyli mają rękę. Absolutnie mają rękę do kucharzenia na własny sposób.

0: już wiesz, co wywołuje motyle z brzuchu przy tej piosence Sylvie na Spiral. Material Lover to jest jak smakowanie takich zmysłowych malin. Nie wiem, czy próbowaliście już razem ze Sienną. W stylu wolnym Krychowiaka, już za chwilę pojawia się w naszej pozycji gry i zabawy i dla dorosłych, i dla fanów nie tylko piłki. Jak Grzegorz, tak szczerze, jak się czujesz w tych rozmowach?
1: To jest coś, co mnie kręci i po prostu dobrze się z tym czuję.
0: No to będziemy towarzyszyć Grzegorzowi już za chwilę.

0: w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu, show biznesu i kina.
1: Witam Państwa serdecznie. Ja w reprezentacji Polski rozegrałem 100 meczów. Dzisiejszy gość ma ich ponad 200.
2: No, Mateusz Borek, witam.
3: Cześć, Jasiu, witam. Cześć. Witam. Słuchaj, ja się czuję nieswojo, bo to przez kilkanaście lat ja miałem taką okazję i przyjemność się przepytywać, a dzisiaj tutaj, wiesz, role się odwracają, także już drżę cały z niepokoju.
1: Jakie to uczucie?
3: Czy troszkę doświadczenia mam i jak coś, wiesz, jak coś nie dogadam, to dowyglądam, jak nie dowyglądam, to przemilczę jakąś szekspirowską pauzą. Natomiast rzeczywiście ja nie prowadzę takich statystyk, bo widziałem, że są tacy komentatorzy, którzy prowadzą sobie w zeszytach ile meczów ligowych, ile w europejskich pucharach, ile młodzieżówek, ile ekstraklasa, ile mistrzostwa świata, ile mistrzostwa Europy, ile finałów Ligi Mistrzów, ile finałów mistrzostw świata, mistrzostwa Europy, ile reprezentacji, ale myślę, że już koło 200 by się zebrało. Natomiast to jest w ogóle nieprawdopodobne, że człowiek lat ma 25 czy 53, to każdy jednak mecz reprezentacji dla mnie jest świętem. Niezależnie, czy to jest Brazylia, czy to jest Anglia, czy to jest San Marino.
1: Ale jak wyglądały twoje początki?
3: Reprezentacyjne?
1: Nie, jako dziennikarz, komentator.
3: Wiesz, to człowiek się wtedy przebijał. To tak jak ty wyjechałeś od siebie z małego miasteczka i pojechałeś do Francji, do szkoły, to ja też przyjechałem z Podkarpacia, mając 19 lat, do Warszawy i tutaj się gdzieś tam wszystko rozpoczęło. Oczywiście na początku nie w dziennikarstwie, no bo nie było na to szans. To nie jest tak, że wiesz, że były w tym pieniądze, że ktoś cię chciał zatrudnić. Tak naprawdę była jedna telewizja publiczna. Za chwilę zaczęły się pojawiać też stacje komercyjne, ale kiedy ja tu przyjechałem bodaj w 92 albo 93 roku, to tak naprawdę zacząłem pracę jako pracownik firmy, która była wtedy w wielkiej piątce firm konsultingowo-doradczych. W zasadzie złapałem się tam tylko dlatego, że jak na tamte czasy przyzwoicie mówiłem w języku angielskim, a to wcale nie było tak powszechne jak dziś, że dzieci mają szkoły angielskie, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego
1: szkoły nie było. Ale to był angielski?
3: Nie, no mówiłem przyzwoicie, ponieważ byłem po pierwszym roku amerykańskiej szkoły. Studiowałem biznes w amerykańskiej szkole w Nowym Sączu, ale ta szkoła była za droga dla moich rodziców. No to był taki koszt, nie wiem, pewnie ze $100 miesięcznie i nawet moi rodzice pracujący oboje, dla nich to było za dużo, żeby płacić, zwłaszcza, że ja tak nie byłem zbytnio przekładnym studentem poza zajęciami, miałem sporo godzin opuszczonych, miałem nie najlepsze zachowanie, ginąłem tam przy okazji egzaminów i dostałem jakieś w domu ultimatum. Pojechałem wtedy do Anglii na mecz Anglia-Polska jako kibic, autobusem się tam, wiesz, potłukłem za 32 godziny i zostałem w tej Anglii.
1: A powiedz mi, ale jak zaistnieć w takim razie w tym środowisku, jak zaczynałeś? Czym się wyróżnić?
3: To w ogóle były inne czasy, bo mam takie wrażenie, ja bardzo dzisiaj szanuję wielu młodych komentatorów, uważam, że jest wielu pasjonatów, ludzi przygotowanych warsztatowo i po prostu zdolnych gości, którzy się w tym biznesie odnajdują. Dzisiaj mamy też taką sytuację, że tak naprawdę jest 26 czy 30 stacji sportowych, telewizyjnych w Polsce, więc no, po prostu rynek wymaga odpowiedniej liczby pracowników. No, jest tyle praw telewizyjnych. Ja pamiętam czasy, kiedy pustoszały ulice, bo transmitowano drugą połowę meczu Ekstraklasy, albo od czasu do czasu pokazywano mecz Porto z Józefem Młynarczykiem, czy Juventusu Turyn ze Zbigniewem Bońkiem. I to autentycznie wyglądało, jakbyśmy, nie wiem, byli świadkami pandemii. Tak wyglądały ulice, kiedy grał w Juventusie Zbigniew Boniek. Potem zaczął się gdzieś ten polski rynek otwierać na prawa zagraniczne. No i to jakby automatycznie oznaczało, że jest potrzeba jakby stworzenia tego zawodu, takiego komentatora, bo wcześniej to było tylko dla wybranych. No przez lata, jako młody chłopak, pamiętam, że nie wiem, był Andrzej Felix Żmuda, był Tomasz Hopfer w telewizji publicznej. Wiadomo było, że jak skoki narciarskie, to Jerzy Mrzygut. Wiadomo było, że jak hokej na lodzie, to Stefan Rzeszot. Wiadomo było, że jak piłka nożna, to Jan Ciszewski po jego śmierci jesienią 82 roku przeszedł ten mikrofon pod władanie Darka, który przychodził akurat z polskiego radia jako już doświadczony zawodnik, tylko w troszkę innym medium.
1: A ty jako wtedy małolat, kogo ceniłeś najbardziej?
3: Wiesz co, ja byłem zakochany w ogóle w hokeju. To był taki sport, który ja kochałem, gdzie tam chętnie z kolegami przez lata grałem i dlatego dla mnie taki puchar Izwiestii, gdzie transmitowano na żywo trzecią tercję w tym moim takim małym biało-czarnym telewizorku w latach 80., jak grali, wiesz, ludzie, którzy przyjeżdżali zza oceanu, z Kanady, z USA i grali ZSRR, to ja do dzisiaj bym ci, nie wiem, mógł wymienić pierwszą piątkę ZSRR z 80. lat. Krutow, Kasatonow, Makarow, w bramce Tretiak, w miejsce jego Myszkin i tak dalej, i tak dalej. Więc mnie zawsze hokej pasjonował, piłka nożna, no i sporty walki, bo ja jestem z Dębicy. Z Dębicy, gdzie mieliśmy wielkich mistrzów w zapasach, mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, mistrzów Europy, tak. Byliśmy też mistrzami Polski w boksie. Taki plan młodego chłopaka na weekend, oprócz sportu, oprócz kolegów, no to zawsze był Iglopol Ekstraklasa, mecz Wisłoka, druga liga, zapasy, mecz pierwszej ligi w zapasach i boks w niedzielę o 11, gdzie się uciekało po podniesieniu z kościoła.
0: W stylu Krychowiaka w RMF FM.
1: Ja dostałem czerwoną kartkę na Mistrzostwach Europy, ty komentowałeś ten mecz.
3: Tak.
1: I na drugi dzień wyszedłem na konferencję.
3: No bo wiesz, ty już byłeś, myślę, na tym etapie takiej samoświadomości, dojrzałości, też już w życiu byłeś na takim etapie, że już swoje wygrałeś, swoje przegrałeś, swoje przeżyłeś. To nie był taki Grzesiek, któremu się tylko wszystko udawało i nie doświadczył jakby pierwszych rozczarowań w stosunku do swoich oczekiwań. I uznałeś, że jestem dojrzałym facetem, biorę to na klatę, wychodzę, rozmawiam. My być może też wtedy, komentując ten mecz, właśnie zareagowaliśmy tak trochę za bardzo histerycznie i to się wiązało z tym, co ci mówiłem, że to jest zawsze taki dylemat, żeby znaleźć właściwy środek komentowania sercem i rozumem jednocześnie. Tak mi się wydawało, że absolutnie powinniśmy tych gości ograć.
1: Zgodzę się w 100%.
3: I wyjść z grupy. I to nie jest tak, że czasami nie da się wygrać w 10, ale po prostu utrudniliśmy sobie to zadanie, nie? A dzisiaj pewnie gdybyś ten mecz miał rozegrać, to byś 6 razy cofnął nogę.
1: To prawda, ale mówisz, że znalezienie tego balansu, ale ty jako komentator w tym meczu odczułeś, że twoje zdanie przekłada się na opinię publiczną?
3: No zawsze nakierunkowujesz kibica w jakiś sposób swoją narracją. Ja wiem, że pewnie w wielu domach w tym czasie nie pije

0: rozsądnymi i realnie oceniamy wartość sportową naszych rywali, no to można było tutaj zakładać, że my potrzebujemy 3 punktów ze Słowacją, żeby mieć fajną sytuację wyjściową do wyjścia z grupy. Nawet nie wiem, co powiedziałem wtedy po tej czerwonej kartce. Nie odsłuchałem tego nigdy. Ja w ogóle nie słucham swoich meczów. A co ja powiedziałem w tym fragmencie?
1: Nie wiem, ale moja szefa wydrukowała mi kilka komentarzy na mój temat i tak? Czasem się nie gryzłeś w język.
0: No.
1: Ale wiesz co? Ja się z tobą zgodzę, dlatego że ja po tym meczu poszedłem do szatni, mecz się skończył i powiedziałem 10 minut po meczu do Zbigniewa Bońka: sorry, ale przeze mnie nie wyjdziemy z grupy.
0: Tak powiedziałeś?
1: Sorry, ale spieprzyłem Euro. Czy dziennikarze mogą mieć wpływ na to, kogo selekcjoner powołuje?
0: To cię zaskoczy. Nie mówiłem tego nigdy. Ja miałem zadałem na wokół taką relację jako komentator waszej reprezentacji, że znałem skład, zanim wy go znaliście. Zawsze w dniu meczu o 10 rano, jak skończył trener śniadanie, ja sobie do trenera dzwoniłem, albo trener do mnie i dyskutowaliśmy sobie 15-20 minut o meczu. On mi mówił, co chciałby w tym meczu uzyskać, co będzie istotne, gdzie są takie punkty trudne w tym meczu, które mogą się wydarzyć. I wiedział, że ja już później chcę się do meczu przygotować, nie chcę kreślić tych nazwisk na stadionie, tylko chcę mieć w głowie jakby ten schemat. I ja ten skład, myślę, że przy okazji 90% spotkań, które komentowałem, to miałem. Ja nigdy tego składu nie podałem. Ja nigdy nie podałem tego składu nikomu z redakcji, nikomu z telewizji. Ja nawet przyjeżdżałem na stadion, gdzie się studio zaczynało o 18:00 i nie dawałem chłopakom na wozie do studia, bo po prostu byłem umówiony z trenerem. Ja się z nim umówiłem na coś i wiedziałem, że Adam jest taki, że raz bym to zrobił i to byłby koniec jakiejś takiej naszej, wiesz, towarzysko-zawodowej relacji. Także no ja sobie to bardzo ceniłem. To też mi pozwalało się tak, wiesz, fajnie nakręcić do meczu, bo już wiedziałem, jaki on ma pomysł, o którym mi opowiedział, dlaczego wybrał tego, a nie innego zawodnika.
1: A to jest cenne.
0: No, to jest fajne, no. To bo nie musiałeś się zastanawiać w ostatniej chwili, kreśląc jedno nazwisko i wkładając w ostatniej chwili drugie, tylko w zasadzie się koncentrowałem tylko na nazwiskach drużyny rywala, kto zagra, kto nie zagra w tym spotkaniu. Dzisiaj jestem w tym wieku, że kompletnie nie mam potrzeby ścigania się na newsach. Czasami to bardziej się zabawia jakimś takim komunikatem na X-ie, żeby pobudzić dyskusję albo sprowokować.
1: Ale ja ci powiem, że w środowisku jesteś bardzo szanowaną osobą. I właśnie stąd to się bierze, że on ci to dał, dlatego że nie jesteś dziennikarzem, który robi to, żeby była klikalność. Ja ci to nie mówię, żeby ci
0: nie
1: teraz
0: potrzebuję.
1: Sprawić mnóstwo... No zawsze, znaczy, zawsze sprawia to przyjemność, jak ktoś powie coś dobrego o kimś, ale rzeczywiście ludzie, nawet rozmawiałem z Kubą Kwiatkowskim, który miał pozytywne zdanie na twój temat, kilku innych i rzeczywiście pozytywnie się wypowiadają
0: nawet,
1: ludzie.
0: Powiem ci, nawet jak już potem nie było Adama i to wiadomo, no nie miałem takiej relacji z Fernando Santoszem, mimo że się kumpluję bardzo blisko z Grześkiem Mielcarskim, to czułem od mojego pierwszego zapytania, czy mogę liczyć z jego strony na to samo. Jak wyczułem, że on...
1: Od kogo?
0: Od Grześka Mielcarskiego. Jak wyczułem, że on nie chce mi dawać tego składu wcześniej, bo może mieć taką zasadę. No, to ma prawo jako człowiek. To ja bardziej ceniłem to, że mi powiedział wprost: Mati, nie chcę, bo kiedyś wyjdzie, wypłynie, że to ode mnie. Obiecałem Santoszowi, że jesteśmy tutaj, wiesz, jednym teamem, że to jest niepotrzebne, on sobie tego nie życzy.
2: W stylu Krychowiaka w RMF FM.
1: Kiedy przegrywasz, czy to było w Rosji, czy ten pierwszy mecz, masz wrażenie, że tak jakbyś... Oczywiście potrzebujesz trochę czasu i wychodzisz na drugi mecz z myślą, że ci wyjdzie, ale tak coś w głowie...
0: No jest już.
1: Coś już jest.
0: Coś już zostało. Dlatego też tak wszyscy czekają na te turnieje, bo to jest inny poziom napięcia, inny poziom podejścia do meczu. No nie wierzę, że mecz na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, że o nim się więcej nie myśli, że się inaczej nie zasypia. To nawet piłkarz doświadczony, nawet piłkarz, co nie wiem, grał w Lidze Mistrzów duże mecze, czy grał w finałach europejskich, pucharach, no musi mieć taką świadomość, że tu jest jednak coś wyjątkowego. To jest scena, na którą patrzy cały świat.
1: Ale myślę, że to jest takie, to nie jest świadome. Masz wrażenie, że wychodzisz, ale jak już tam jesteś i nawet ten mecz z Argentyną, okej, jest jak jest, ale nie wiem czemu w głowie masz tak: mamy to, mamy, wyjdziemy z grupy, jak dociągniemy tego. Nie myślisz o tym, żeby ktoś ci dał ocenę za styl. No chcesz po prostu to zrobić.
0: Wyjść.
1: Wyjść, no w końcu wyjść. Czułeś ten smak Euro 2016, jak wychodziłeś.
0: Tak.
1: Tą euforię tego, no że teraz po prostu chcesz to zrobić.
0: A jak było z tym gonieniem?
1: którym tam?
0: No, z tą Argentyną. Czy to wszystko kity i mity.
1: Ale słuchaj, ja na przykład mi to odpowiada. Ja oglądam Atletico Madryt czasem.
0: Ale ja nie mówię o gonieniu w meczu bez piłki, bez przedmiotu, tylko mówię o...
1: Fizycznie trudno.
0: Nie, o tych historiach, co się pojawiły, że ich prosiliśmy o niestrzelanie kolejnych goli. Bzdury?
1: A nie, wydaje mi się, że to jest brak szacunku.
0: Ale powiedz mi w ogóle, skąd taka rzecz się może urodzić?
1: Klikalność chyba.

0: Może o tym wiesz.
1: Nie, ale skąd się to może urodzić? Bo wiesz, powiedzieć, wymyślić cokolwiek.
0: Ja sobie nie wyobrażam, żeby... Znaczy, no, ja nie słyszałem tego i nie wiem skąd
1: ale
0: to się...
1: Ale ktoś na przykład wymyśla, że Krychowiak gra w Hiszpanii, zna tych gości z Hiszpanii, którzy grają w Argentynie i że trener go poprosił, żeby...
0: Mnie? To bo dotyczyło mnie?
1: No to w dużej mierze ciebie dotyczyło, bo ty...
0: Poważnie?
1: Bo ty po hiszpańsku mówiłeś.
0: Tak? Tak. Naprawdę mówisz
1: naprawdę
0: poważnie?
1: Naprawdę ci mówię poważnie, dlatego
0: no,
1: cię...
0: Nie, znaczy, bo ja myślałem, że ktoś inny to zrobił, a nie. To na mój temat.
1: Na twój temat gdzieś tam słyszałem właśnie.
0: Że ja mówiłem.
1: Że ty.
0: No gdzie? No, ale no, to jest takie...
1: Bo moim zdaniem tak.
0: No ale gdzie? To jest nawet...
1: Graliśmy w tym meczu słabo. Byliśmy tłem. No. Wyszliśmy z grupy. To są fakty.
0: Tak.
1: Natomiast przypisywanie komukolwiek z was już teorii, że ktoś biega nawet za wspaniałym Argentyńczykiem i go prosi o oszczędzanie w meczu zawodowym na Mistrzostwach Świata, to jest brak szacunku do całej kariery.
0: No ale zobacz, ale były podstawy i uwierzyłeś w
1: nie,
0: trochę,
1: ja
0: że
1: ja
0: mógłbym...
1: cię pytam.
0: No gdzie? No przecież... A wiesz, jak mi jestem zaskoczony, że to mnie dotyczyło.
1: No, a kto był Abla Espanol w tamtym czasie?
0: Si, claro,
1: no. No ty byłeś Abla.
0: Skończyłem karierę i zdałem sobie sprawę, że ja nie mam żadnych wrogów.
1: Nic.
0: O nikim nie mogę powiedzieć, że go nienawidzę.
1: A powiem ci więcej. Zrozumiesz to za 5-10 lat. Im dalej od końca kariery, tym tylko będzie w narodzie więcej respektu. Za to, co zrobiłeś w piłce klubowej i reprezentacyjnej. Z każdym rokiem szacunek kibica, nie tylko za granicą, bo tam jest zawsze i sam tego doświadczasz, będąc na każdym stadionie, ale w Polsce. Gdzie my jesteśmy tacy...
0: Inaczej trochę.
1: No my jesteśmy inni. Jesteśmy uszczypliwi, lubimy czasem jak się noga komuś powinie. Uwierz mi, z każdym rokiem będziesz doświadczał jeszcze większego szacunku.
0: Ale
1: i
0: ja
1: więcej czasu minie.
0: Teraz wracając do Polski, czuję ten szacunek, rzeczywiście. I teraz tak się, to co ci powiedziałem, teraz tak się zastanawiam. I oczywiście ja tam się kłóciłem z Lewym, z Gliksonem, z każdym jak na meczu, ale nie mam tak, że o kimś mogę powiedzieć, że go nie lubię, że go nienawidzę. I wydaje mi się, że w drugą stronę to działa podobnie. I to na koniec dnia rzeczywiście kończysz karierę, sprawia mnóstwo przyjemności.
1: Cieszę się, że tak moim zdaniem masz wersję 2.0 zakochanie się w Polsce teraz, nie?
0: Mhm.
1: Tak
0: bo ja, słuchaj, jak ja grałem w reprezentacji, to nie mówiłem po polsku. Rzadko tutaj bywałem.
1: Szkoda, że ci wtedy nikt nie zrobił takiego dyktanda.
0: Z ortografii jestem dobry.
1: Dobry?
0: Dobry. Tu, znaczy dobry. No,
1: no to tak, zrobimy kiedyś tak.
0: Nie ma problemu. Naprawdę tu akurat czasem...
1: Przecinki?
0: Czasem przecinki... Tak, nie. Okay. Tu naprawdę przewyższam mojego brata, który lepiej mówi teraz, ale to jest taki... Okay. Jak teraz jestem na miejscu, to mam wrażenie, że wiesz, dowiaduję się... Jak jestem taki uczeń, który idzie na studia, jak ma 30-40 lat, że taki...
1: Polska ci dzisiaj pasuje tylko z racji tego, że masz parę projektów biznesowych, czy ci pasuje mentalność ludzi, narodowościowy przekrój społeczeństwa, bezpieczeństwo życia, nie wiem, co powoduje, że znowu jesteś tutaj szczęśliwy w tym miejscu?
0: Wiele rzeczy. Oczywiście w każdym miejscu i kraju jest tak, co ci odpowiada i trochę mniej, ale ja staram się skupiać na tych pozytywnych rzeczach i rzeczywiście teraz, jak wróciłem do kraju, mentalnością przypominam rzeczywiście...
1: Polaka. Także tak to...
0: Mati, dziękuję bardzo, bo nie chcę, żebyś się spóźnił.
1: Ja dziękuję ci bardzo.
0: Zależy mi na tym, żebyś zdążył.
1: Dziękuję ci.
0: Bo to jest relacja z trenerem, trzeba mieć odpowiednie dobrą.
1: Ktoś musi skład przysłać. Dziękuję, przyjemność, cześć.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Pracowity wieczór dla strażaków w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. W tych województwach wyjeżdżali po 300 razy do interwencji związanych z pogodą. Ukraina odpiera nocny atak dronowy na Kijów. W faktach też niezwykle emocjonujące starcie Senegalu z Belgią na Mundialu. Prawdopodobnie o awansie jednej z drużyn przesądzi dogrywka. Blisko 300 interwencji straży pożarnej, uszkodzone dachy oraz liczne podtopienia. To skutki gwałtownych burz, które przeszły nad województwem świętokrzyskim. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał poszycia dachów, a nawałnicom towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu. Jak przekazał starszy kapitan Marcin Bajur ze straży pożarnej w Kielcach, silny wiatr zerwał lub uszkodził 38 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ewakuowano 4 obozy harcerskie, w których uczestniczy blisko 100 osób. Nikt nie odniósł obrażeń. Ponad 300 razy, jak informowaliśmy w faktach, interweniowali także strażacy na Lubelszczyźnie. Jeszcze przez 3 godziny południowa i wschodnia część Polski objęta jest alertami 2. i 3. stopnia przed burzami. Rosja atakuje Kijów. Jak poinformowały ukraińskie władze, szczątki zestrzelonych dronów spadły w centrum i na przedmieścia miasta. Zapalił się dach jednego z budynków w centrum Kijowa, który jest teraz gaszony przez strażaków. Te przepisy już obowiązują. W busach dostawczych, które jeżdżą za granicą, muszą być tachografy, które rejestrują czas pracy kierowców. Szczegóły zna reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Tachografy muszą pojawić się w busach dostawczych, które jeżdżą w transporcie międzynarodowym i ważą od 2,5 do 3,5 tony. Kierowcy tych pojazdów muszą przestrzegać przepisów dotyczących czasu za kierownicą, przerw i odpoczynków. Dokładnie tak jak do tej pory kierowcy ciężarówek. To jest na przykład limit 9 godzin jazdy dziennie z możliwością wydłużenia do 10 godzin 2 razy w tygodniu. Tachografy muszą być zainstalowane we wszystkich takich busach, także tych, które już od lat jeżdżą po drogach. Nowe przepisy nie dotyczą busów, które służą tylko do transportu krajowego i samochodów, które są wykorzystywane do przewozów, ale bez charakteru zarobkowego, na przykład tylko na potrzeby własne firmy albo kierowcy.
1: Samochody, nieruchomości, a nawet obrazy i aparaty rentgenowskie. Takie przedmioty znajdziemy na uruchomionym przez Krajową Administrację Skarbową portalu aukcyjnym. Na stronie już pojawiły się pierwsze ogłoszenia. Przejrzał je nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Na razie można przebierać w samochodach. Od pojazdów uszkodzonych z ceną wywoławczą od kilku tysięcy złotych po auta znacznie droższe, jak choćby sportowy Chevrolet Camaro. Do namysłu jest jeszcze sporo czasu, bo na razie licytacje nie wystartowały.
4: 21 lipca ruszą pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji zakupu z wolnej ręki, działając podobnie do popularnej funkcji Kup Teraz.
3: Rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska dodaje, że portal pozwoli na wygodne płatności bezgotówkowe. Przed zakupami ostrzegamy, KAS nie będzie prowadził wysyłek. Jeśli uda nam się wygrać licję, trzeba będzie odebrać zdobycz. Pamiętajmy o tym, jeśli wygramy na przykład radioskop o wadze 2,5 tony, cena wywoławcza 178 tysięcy złotych.
1: Oddaj krew, odwiedź gastro. Pod tym hasłem w Krakowie po raz 6 ruszyła wakacyjna akcja. Docenia tych, którzy dzielą się drogocennym płynem.
5: W praktyce to wygląda w ten sposób, że odwiedzając punkt albo regionalnego, albo wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, po oddaniu krwi, poza tym takim tradycyjnym zestawem różnego rodzaju prezentów regeneracyjnych, otrzymujemy kupon. Na tym kuponie są wydrukowane logotypy wszystkich lokali biorących udział w akcji i z tym kuponem możemy odwiedzić je wszystkie. W każdym z nich coś pysznego dostaniemy. Kupon można realizować aż do końca roku.
6: Co to są za posiłki, napoje? Jak to wygląda?
5: Tak naprawdę każdy z lokali sam decyduje o tym, co chciałby podarować. W niektórych miejscach to będzie jakiś kawałek pizzy, gdzieś będzie kawa, jakiś deser, frytki, czasami jakiś inny napój. Tak naprawdę 43 lokale w tym roku, bo mamy rekord i każdy tak naprawdę coś oferuje innego od siebie.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu inicjator akcji Krzysztof Dąbrowski.
7: Aktualny obraz faktów.
1: Sensacyjny mecz na Mundialu. Belgowie przegrywali z Senegalem 0-2, ale w ostatniej chwili, w 86 i 89 minucie, udało im się zdobyć 2 gole. Teraz czekamy na dogrywkę, która przesądzi o tym, kto awansuje do 1/8 finału. A dziś zobaczymy jeszcze mecz USA kontra Bośnia i Hercegowina. To starcie zaczyna się za 2 godziny. A za godzinę u nas kolejne fakty. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcji informacji w RMF FM.
1: Moi pracowici przyjaciele z redakcji internetowej przygotowali, no, dające do myślenia artykuł. Uderzył mnie już tytuł: najlepiej płatne zawody w Polsce. Eksperci zarabiają miesięcznie nawet 29 tysięcy złotych. No sporo, pomyślałem. Ciekawość mnie zżerała, kto, tak mówiąc żartem, zbija takie kokosy. Najlepiej płatne zawody w Polsce to wciąż przede wszystkim stanowiska związane z nowymi technologiami. Wynika z najnowszego raportu płacowego Sedlak & Sedlak, do którego dotarł puls biznesu. Branża IT, słuchajcie, osiąga płacowe wyżyny. No, niektóre zawody w uszach niektórych z was mogą brzmieć egzotycznie. Zacytuję kilka tych nazw. Programista Embedded, 27 500 zł brutto. Programista Backend, 27 129 zł brutto. Inżynier Cloud, 26 500 zł brutto. Product Owner, 25 750 zł brutto. A naszym gościem jest pan Krzysztof Inglot. Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Personal Service, ekspert rynku pracy. Proszę pana, te zawody, te nazwy, to brzmi trochę jak filmy science fiction. To jest ta zawodowa, zarobkowa przyszłość w Polsce?
2: To jest właśnie ten obraz tej specjalizacji. Właśnie tacy ludzie, którzy robią bardzo okrojone, wąskie zadania kompetencyjne, no mają takie nazwy, które bardzo ich jasno charakteryzują. Dlatego te nazwy brzmią troszeczkę nienaturalnie, no nie spotykam ich na co dzień w życiu, ale tak, one są bardzo potrzebne od wielu lat, bardzo te wynagrodzenia na tych stanowiskach i przy tych nazwach są bardzo wysokie. Dołóżmy do tego jeszcze ludzi od zarządzania big data, czyli takich ludzi, którzy przetwarzają miliony, miliardy danych, albo na przykład programistów rzeczy, czyli ludzi, którzy robią programy, które potem, na przykład nasza mikrofalówka z nami się dzięki temu programowi komunikuje. Jest masa takich właśnie wąsko specjalistycznych ekspertów, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze.
1: No one brzmią obce, bo też zwykle to są nazwy wzięte wprost z języka angielskiego. Nie ma polskich tłumaczeń jeszcze, czy w ogóle tak już zostanie?
2: Raczej tak zostanie, dlatego że jakby nie ma potrzeby, żeby tłumaczyć to na polski, ponieważ mamy tu do czynienia głównie z opisem nowych technologii. One są świeże, mimo że od wielu, wielu lat znane, więc tutaj to nazewnictwo polskie raczej nie nadejdzie i dążymy mimo wszystko w tych rozumieniu i w mówieniu o najwyższych technologiach do tego, by wspólnym językiem, tym angielskim, opisywać tą i przyszłość i te zaawansowane technologie.
1: No jeszcze pamiętam, jak się mówiło w Polsce komputer, potem dopiero zaczęto mówić komputer, więc tak, to się też trochę spolszcza. Pan mówi o tej wąskiej specjalizacji, a więc warto rzeczywiście postawić na jakiś konkret, taką wąską dziedzinę rzeczywiście, nie być tym Leonardo da Vinci, nie być taką chodzącą encyklopedią?
2: Zmieniło się bardzo ważna rzecz i o tej ostatnio się jeszcze nie mówi. Natomiast jeżeli możemy, to powiedzmy o tym, co się wydarzyło takiego wielkiego. W latach 80. do praktycznie 2010 mówiliśmy o tym, że przyszłość to nabieranie zawodów i przez sztuczną inteligencję, przez roboty. Czyli to był taki wizerunek, symbol to robot na linii produkcyjnej i w Polsce powiedzmy sobie, nie musimy się martwić, bo tych robotów na razie jesteśmy na końcu Europy. Co się zmieniło w 2023? Zauważyliśmy, że AI zabiera nie całe zawody, ale zadania. I tutaj są dwa wymierne efekty. Jeden to jest problem dla nas, bo jesteśmy w epicentrum naszych centrów usług wspólnych w wielu miastach. Rosnące bezrobocie w Krakowie, też w Mazowieckim, czy w Wielkopolsce. Wśród osób młodych. To jest właśnie ten czynnik. A druga rzecz to sytuacja, w której bezwzględnie sztuczna inteligencja w przyszłości wydaje się wspiera osoby wyżej wykwalifikowane, czyli tych najbardziej inteligentnych, tych najbardziej kompetentnych. Wyrzuca z systemu proste zadania. Dlaczego? Ściśniamy strukturę organizacyjną i ze środka pozbywamy się kierowników, a zastępców kierowników, bo nie ma potrzeby, żeby tłumaczyć dane, które spływają w organizacji od dołu do poziomu dyrektorskiego przez pośredników, tylko sztuczna inteligencja daje te dane bezpośrednio do kadry zarządczej. I dlatego od nas dzisiaj, według tej najnowszej technologii, czy najnowszego paradygmatu rozwoju sztucznej inteligencji i wpływu na rynek pracy, okazuje się, że mega dużą siłę, jeżeli chodzi o kompetencje, wiedzę i pracę, będą miały osoby wysoce wykwalifikowane, wysoce wykształcone, profesorowie, doktorzy, to będą osoby, które będą korzystały najbardziej z tego postępu technologicznego. Mam na myśli przyspieszenie. I żeby wsiąść do tego pociągu, no znowuż musimy pójść w jednym albo w drugim kierunku. Albo być świetnym hydraulikiem, zarabiać 17 tysięcy, pracować na budowie za 10, albo być elektrykiem, zarabiać 20-25 tysięcy na dzisiaj, albo pójść w wykształcenie, być doktorem, bo nie ma miejsca dla średnich. Być średnim humanistą bądź średnim prawnikiem z dobrą oceną z uczelni wyższej, to oznacza za 3 lata, że moją pracę zastąpi komputer i sztuczna inteligencja. Nie ma na mnie w takim formacie rynku pracy, jeżeli myślimy o sukcesie zawodowym i o dobrym wynagrodzeniu.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: rywalizacja też teraz inaczej wygląda. Tu też nastąpiła zmiana. Rywalizujemy nie tylko między sobą, między ludźmi, ale też rywalizujemy z postępami sztucznej inteligencji, prawda, która też nam odbiera pracę. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że te zawody, które dzisiaj są aktualne, które są dzisiaj dobrze płatne, za chwilę mogą takimi nie być albo w ogóle zniknąć z rynku.
1: Statystyki są dosyć nieubłagane. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest jakieś 20 zawodów najbardziej eksponowanych na sztuczną inteligencję i tam pracuje w tej chwili w Polsce 3,6 miliona osób, więc to jest bardzo dużo. Co piąty pracownik pracuje w Polsce w tej wysokiej ekspozycji, czyli ta przyszłość generalnie na pewno nas dotknie. Rozmawiałem ostatnio bardzo niedawno z człowiekiem, który zarządza bardzo dużymi zespołami informatyków na przykład i powiedział jedno, co jest najważniejsze. Kiedyś dodatki do danego projektu potrzebowałem 60 juniorów, a dzisiaj potrzebuję 11. Zwróćmy uwagę, o czym mówimy. To wszystko się zadziało w ciągu ostatniego roku. Czyli bycie programistą juniorem, takim właśnie, jak pan redaktor powiedział, nieokreślonym, całkowicie w tej chwili wyklucza z rynku pracy i nie daje takiej, jak jeszcze 2 lata temu mówiliśmy, informatyk, 12 tysięcy na start, 15 tysięcy na start. Na dzisiaj ci ludzie szukają pracy. Mam masę osób, które mają po 4 lata doświadczenia, nie wskoczyły jeszcze na ten poziom średni plus, albo bardziej ekspercki i po 3-4 miesiące, będąc informatykiem, szukają pracy na polskim rynku pracy.
0: Ten pociąg pośpieszny im po prostu odjechał, prawda, z tej stacji, na której oni się zatrzymali. Panie Krzysztofie, ja widzę też jeszcze jedną sprawę. Pan już poruszył ten temat, mianowicie te branże, które są związane z wysoko wyspecjalizowanymi zawodami, a takimi, które wymagają pracy też manualnej, prawda? No, hydraulicy na przykład, prawda? Czyli tacy wąsko wyspecjalizowani eksperci do spraw, no, takiej codziennej roboty. To też jest ta przyszłość, prawda? Fachowcy.
1: Tak jest, panie redaktorze. Runął paradygmat kolejny, a tym razem są to naszych rodziców najczęściej oczekiwanie. Kiedyś posiadanie magistra, skończenie uczelni wyższej oznaczało z automatu wyższe stanowisko, lepsze wynagrodzenie, większy sukces życiowy i jakby start w innej kategorii dla takiego dziecka, które ci rodzice na siłę czasami wprowadzali na studia wyższe. Na dzisiaj tak nie jest. Jeżeli jestem młodym człowiekiem, który nie czuje tego, żeby studiować jakiś tam konkretny kierunek studiów, humanistykę, to lepiej się tam nie wybierać. Ale jeżeli interesuje mnie drewno i obróbka drewna, jeżeli będę super stolarzem, to będę zarabiał po 20-30 tysięcy złotych. Tutaj nie ma już tej gwarancji, że a nawet jest pewność, bo widzimy przecież, że ludzie po 5 latach studiów humanistycznych czasami, na przykład prawnicy, żeby już być przy jednym przykładzie, startują 6,5-7 tysięcy złotych. A ten sam człowiek, znaczy nie ten sam człowiek, tylko inny człowiek, ich kolega, który nie ma tej smykałki akurat do prawa, ale lubi budować domy, będzie pracował za 10 albo 12 tysięcy po paru latach tylko uczenia się z zawodu z jakiegoś specjalisty budowlanego. To nam pokazuje, mechanik, że albo być, mechanik, być super człowiekiem. Tak?
0: Tak, mechanik, ślusarz, stolarz, to są te najbardziej pożądane zawody dzisiaj. A proszę pana, czy nasz system edukacji nadąża za tymi zmianami?
1: Tu jest bardzo duży problem. Jeszcze dodam na przykład kierowca ciężarówki, który też zarobi około 10-15 tysięcy złotych. To już tak naprawdę nie trzeba naprawdę skończyć studiów, żeby zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o nasze uczelnie, mamy problem, bo tutaj widzimy tą zasadę. Ona się nazywa nawet bardzo ładnie po angielsku, to jest teoria skill-based technological change. Ona miała zastosowanie głównie do zawodów fizycznych do tej pory. To są autorzy, dostali Nagrodę Nobla. Ta teoria mówi o jednym, że świat uzupełnia te powtarzalne, rutynowe zawody. I do tej pory były to prace fizyczne. Dzisiaj sztuczna inteligencja stawia nam wyzwania i mówi, podnoszę poprzeczkę. Nie jest prosto wejść do zakładu pracy, bo tam nie potrzebują juniorów. Musisz być lepszy. I jeżeli chodzi o uczelnie w Polsce, jest problem, jest bardzo duży problem, ponieważ polskie uczelnie wyższe są w okolicach 500 światowej. W top 10 światowych uczelni jest 8 uczelni chińskich. To pokazuje, że mamy dużą robotę do wykonania, by dać szansę właśnie naszym dzieciom, by w przyszłości byli tymi najwyżej wykwalifikowanymi pracownikami na świecie i w Europie, którzy będą korzystali z postępu technologicznego i ze sztucznej inteligencji. To jest wyzwanie nie tylko dla nas, tylko dla społeczeństwa, ale przede wszystkim dla uczelni wyższych w Polsce, by nadążyć za zmianami.
0: Bardzo panu dziękujemy za rozmowę, za tę cenną podpowiedź. Krzysztof Inglot z Personal Service, ekspert rynku pracy. Dziękujemy serdecznie. Rynku pracy, który bardzo mocno się zmienia.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Nowy miesiąc oznacza szereg nowości, między innymi w systemie ochrony zdrowia. W studiu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, mam nadzieję, że nie popsujemy smaku tej porannej kawy. Po prostu podamy najważniejsze informacje, jak to zwykle bywa, i te lepsze i gorsze.
1: No dobrze, zacznijmy od centralnej rejestracji. Dzisiaj w życie weszły nowe przepisy. I co to oznacza z perspektywy pacjentów?
2: To oznacza, że absolutnie na badania, dwa ważne dla kobiet, mammografię i badanie HPV-DNA, czyli badanie w kierunku raka szyjki macicy, a także na pierwszą wizytę u kardiologa na NFZ, zapiszemy się od dzisiaj obowiązkowo w ramach centralnej rejestracji. Czyli wszystkie szpitale w Polsce, wszystkie poradnie, wszystkie przychodnie muszą wolne terminy udostępniać w tej specjalnej bazie, centralnej bazie, w tej jednej centralnej kolejce. Jeśli jakiś szpital tego nie zrobi, to po prostu grozi mu kara i taką karę dostanie, i to będzie kara finansowa. To są na razie te trzy świadczenia, powiedzielibyśmy. To jest początek rozwoju tej centralnej rejestracji. Do tej pory to był pilotaż, od dzisiaj to już jest obowiązek, czyli pierwsza wizyta u kardiologa na NFZ, a także mammografia i HPV-DNA. Tutaj przez internetowe konto pacjenta, albo jeśli ktoś nie ma takiego konta, to na miejscu, w przychodni czy w szpitalu, może się zgłosić i sprawdzić wolne terminy w ramach centralnej rejestracji. Do tej pory tak to zwykle w prywatnych placówkach działało. Teraz także, jeśli chodzi o te publiczne badania i także wizyty na NFZ, tak to można właśnie umówić.
1: Kolejna zmiana to nowa lista refundacyjna. Jakie są najważniejsze zmiany?
2: Między innymi nowe terapie dla pacjentów z rakiem płuca, i to tym drobnokomórkowym rakiem płuca. To jest ten bardziej agresywny nowotwór. O tym mówią pulmonolodzy, o tym mówią onkolodzy. Także dzisiaj tak już będziemy o tym mówili w faktach RMF FM. Także są leki dla kobiet zmagających się z rakiem endometrium, a także, i to jest bardzo popularne, są udostępnione leki na tej nowej lipcowej liście refundacyjnej dla pacjentów, którzy potrzebują tak zwanych leków przeciwkrzepliwych, które chronią, między innymi zmniejszają ryzyko udaru mózgu, a także oczywiście chorób sercowo-naczyniowych. To są te najważniejsze zmiany, które także porządkujemy u nas, na naszych stronach, na rmf24.pl.
1: Michale, mówiłeś o onkologii. Od dzisiaj też formalnie działa nowy program badań profilaktycznych, ale to na razie są tylko zmiany formalne, prawda?
2: Tak, zmiany na papierze, bo to w praktyce ruszy dopiero 1 października, czyli za 3 miesiące. Natomiast dzisiaj faktycznie ruszył formalnie program bezpłatnych badań, tak zwaną niskodawkową tomografią komputerową. To jest ważna informacja dla tych, którzy palą papierosy, albo jak mówią lekarze, chorują na nikotynizm, bo i tak to można powiedzieć. Prawo do tych badań będą mieć osoby, które mają co najmniej 55 lat i palą papierosy i mają w swojej biografii tak zwanych co najmniej 20 paczko lat, czyli 20 lat palenia papierosów i minimum jedna paczka jednego dnia, albo można inaczej powiedzieć, co najmniej 10 lat palenia papierosów i dwie paczki jednego dnia, bo wiemy doskonale, że i takie sytuacje się zdarzają. Jeśli ktoś spełnia te warunki, to oznacza, że ma wyższe ryzyko zachorowania na nowotwór płuc, i to także kwalifikuje i udostępnia możliwość skorzystania z tych badań, które mają właśnie wykryć ryzyko raka płuca na wczesnym etapie, albo też ryzyko innych ważnych chorób, takich jak choćby przewlekła obturacyjna choroba płuc.
1: I jeszcze jedna sprawa na koniec, zarobki medyków. Dzisiaj weszły w życie podwyżki minimalnych wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. O zarobkach pracowników szpitali jest ostatnio głośno, tak, ale powiedzmy, o ile wzrosły te minimalne wynagrodzenia?
2: O ponad 8%. To jest uzależnione w specjalnym algorytmie od przeciętnego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. Efekt jest taki, że lekarz może od dzisiaj zarabiać minimum, to jest to minimalne wynagrodzenie, prawie 13 tysięcy złotych brutto, 12 910 zł. Pielęgniarka, to też zależy oczywiście od wykształcenia, od zakończonych staży, prawie 11,5 tysiąca złotych brutto. Ta dyskusja trwa, wiemy, że dyskusja o zarobkach medyków także była wczoraj w czasie spotkania premiera z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia i z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Jeden z pomysłów, o którym mówiliśmy dzisiaj w porannych faktach, to ustalenie limitu, jaki szpital może wydawać, jeśli chodzi o swój budżet właśnie na wynagrodzenia. Gdzieś w tle jest także pomysł ustalenia górnego limitu zarobków medyków, przede wszystkim lekarzy, ale to wydaje się trochę na dzisiaj mniej realny scenariusz. Natomiast ta dyskusja pewnie wróci, i to pewnie jeszcze jej nie koniec.
1: Łatwiejsza w całej Polsce, przypominamy, to co się dzisiaj wydarzyło. Dzisiaj powinna być rejestracja na pierwszą wizytę u kardiologa i dwa badania medyczne dla kobiet. Od północy obowiązują nowe przepisy dotyczące centralnej rejestracji. A poza tym wiele innych informacji, nowości, czasami tylko formalnych, o których mówił Michał Dobrołowicz. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję, będziemy do tego wracać.
0: A szczegóły i jeszcze

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Co dokładnie wydarzyło się w 1918 roku, 11 listopada. Kilka lat temu w ulicznej sądzie reporterów naszego radia na pytanie, co wydarzyło się 11 listopada, dziewczyna odpowiedziała pytająco: uchwalono konstytucję 3 maja.
2: Nie, nie. 11 listopada nie uchwalono Konstytucji 3 maja, nie wybuchu powstanie styczniowe, ani rewolucja lutowa, czy też październikowa.
1: 11 listopada skończyła się pierwsza wojna światowa i tego samego dnia Józef Piłsudski został dowódcą wojsk polskich. Ale państwo polskie jeszcze wtedy nie istniało. Trzeba je było dopiero wywalczyć i zbudować.
2: To się udało, mimo że no na przykład prezes Kaczyński nie pomagał, a premier Tusk nie przeszkadzał, czy tam odwrotnie.
1: I o tym dzisiaj będziemy mówić w Wesołej Niepodległej w RMF FM, bo trzeba, a my robimy to dobrze i tanio.
2: I uwaga, arcyważne, dziś nie tylko świętujemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości, ale 727. rocznicę, kiedy to nocą we Wrocławiu książę Henryk III porwał księcia Henryka Grubego.
1: Ciężka sprawa.
2: Tak, który potem zapłacił okup. Wiesz jaki?
1: Jaki okup?
2: 6 miast po lewej stronie Odry.
1: 6 miast?
2: 6 miast.
1: Ale nie, no to wtedy mieli chłopaki rozmach, powiem ci. Jakby tak dzisiaj, nie wiem, ktoś porwał na przykład naszych rządzących, prawda?
2: Dałbym im 6 miast, żeby ich zatrzymał.
1: Wesoła Niepodległa i historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Ojcowie Niepodległej z ludzkiej strony. Historia dla dorosłych. Wesoła Niepodległa.
1: Powstała w 1918 roku Niepodległa to nie tylko bohaterskie boje, militarne wyczyny czy odwaga, ale i dużo dobrego humoru. Na pierwszy ogień teraz bierzemy Bolesława Ignacego Floriana Wieniawę-Długoszowskiego.
2: Oj, oj, oj. No. Jakby się ożenił z Różą Marią Barbarą Grafin von Thun und Hohenstein, to ich dzieci miałyby przerąbane z nazwiska.
1: Ale spokojnie, nic takiego się nie stanie. Wieniawa to jest najbarwniejsza postać dwudziestolecia międzywojennego. To był osobisty adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego.
2: No tak, tak, no znane są już jego zamiłowania do napojów powszechnie uważanych za wyskokowe, no i do pań. Nawet taki wierszyk kiedyś ułożył. Wieniawa, sam, proszę bardzo. Nie ubliżysz swojej cnocie, gdy się oddasz patriocie.
1: To jest bardzo piękne, pięknie. Piękny, to jest takie państwo twórcze, to jest tak, ciekawe. Tak. Wieniawę często w ogóle brano za pijanego, nawet gdy był trzeźwy.
2: No, sława kosztuje.
1: To przez jego poczucie humoru. On pojechał raz na galowo w ogóle w mundurze z rasową suczką przyjaciół w celu pokrycia tejże. I tam pani, właścicielka pieska, pokrywacza, mówi: 200 zł. 200? Pyta, nie? No tak, taki piesek jest olimpijczykiem, ma dużo odznaczeń, medali i orderów. Na co Wieniawa, uwaga, wyprężył się, pokazał swoją pierś pełną orderów i mówi: proszę pani, grosza bym od pani nie wziął.
2: To ja też mam coś z Wieniawą i są momenty takie.
1: To dawaj.
2: No, do grupy oficerów na balu podeszła pani i dawaj opowiadać, jakie musi spełniać wymagania jej kochanek. Taki młody, dojrzały emocjonalnie.
1: Przecież nie ma takich. Chyba, że w bajkach to
2: tak. Kawaler ma też być przystojny, kontynuuje dalej pani, wysportowany, niezależny, dobrze sytuowany, znany, lubiany, męski, no i musi mieć 30 centymetrów. Na co Wieniawa: na wszystko się zgadzam, ale obciąć sobie 10 centymetrów nie pozwolę.
1: I tak było, i tak było. I powiedzcie, komu to przeszkadzało? Na szczęście dzisiaj, po ponad 100 latach, możemy sobie o tym wszystkim opowiadać po polsku. Czujemy radość.
2: Dużą radość.
0: Historia dla dorosłych. Wesoła Niepodległa w RMF FM.
2: Na pewno tego nie wiecie, a jak wiedzieliście, to zapomnieliście i my wam teraz przypomnimy. Bo my też nie widzieliśmy, ale nas Robert Mazurek oświecił. Ja z nim rozmawiałem na ten temat. W 1918 roku Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie przyznała kobietom prawo głosu.
1: Kobietom się należało prawo głosu i tyle. To nie ma co gadać. I cześć pieśni i koniec.
2: No tak, ale chociaż znany amerykański i bardzo co dziwne lewicowy adwokat, niejaki Clarence Darrow, utyskiwał, że przyznanie kobietom prawa głosu cofnęło postęp o 50 lat.
1: Ha, nas, no, że cofnęło.
2: No w ogóle.
1: Nie wiem, gdyby tego Darrowa traktować poważnie, no to teraz mamy 1970, prawda? A nie ten straszny 2020. Nie ma epidemii, w ogóle. Jest mnóstwo fantastycznych aktorów, oni jeszcze żyją, grają.
2: Tak. W każdym razie, w pierwszym

0: W polskim Sejmie w 1919 roku zasiadały już panie posłanki.
1: Fajnie.
0: Było ich co prawda tylko 8, ale miały duży wpływ na parlament. I najmłodsza z nich, to jest bardzo ciekawa postać, nauczycielka, Maria Moczydłowska, do perfekcji opanowała takie omdlenia, dzięki czemu zawsze udawało jej się przewalczyć to, co chciała.
1: No teraz takich posłanek już nie ma, szkoda, prawda? Toseusz Newrat i pany Hawranek. Prędzej faceci posłowie mdleją, a najwięcej mdleją ludzie, jak sobie zdadzą sprawę, co to się w tym naszym Sejmie wyprawia.
0: Tak? No ale wtedy też się wyprawiało.
1: Co?
0: Tak, wyobraźcie sobie, kochani, że Maria Moczydłowska chciała w 1920 roku wprowadzić w Polsce prohibicję.
1: Znaczy co, w Polsce całkowity zakaz spożywania alkoholu?
0: No, to się właśnie Przemysławie nazywa prohibicja.
1: Nie wiem, no nie żartuję się z nazwisk, ale pani Moczydłowska nazwisko miała takie troszkę mało prohibicyjne, prawda? No, tak. Że tam moczy... Ale zaraz na początku odzyskania przez kraj niepodległości prohibicja u nas?
0: No.
1: Przecież takie wydarzenia trzeba było solidnie oblać, żeby kraj się dobrze chował. Ale powiedziałaś chciała.
0: Chciała, bo zabrakło jednego głosu. Może zemdlała. No by przeszedł ten projekt pani Moczydłowskiej.
1: Bóg strzegł.
0: Tak, gdyby tak się stało i prohibicja przeszła, to podejrzewam, że do przewrotu majowego doszłoby 6 lat wcześniej i niekoniecznie w maju.
1: Jak już ustaliliśmy, dzisiaj nie ma wesołej niepodległej bez alkoholu. No zresztą jak znam życie, to bez alkoholu nawet samo odzyskanie niepodległości by się nie udało. 1918 to nie tylko ułańskie szarże i zręczni politycy, ale zwyczajna radość. Cieszono się i wznoszono toasty za zdrowie młodej Polski.
0: Nie wiemy, co było w kielichach w 1918 roku, ale już 3 lata później w papierach Jarosława Haszka, tego odwojaka Szwejka, znaleziono recepturę na grog marynarza, która się cieszyła w Polsce olbrzymim wzięciem.
1: Tu was zaskoczymy, mamy ten przepis, można notować, można nagrywać. To idzie tak, 0,5 litra wody zagotuj z zielem angielskim, pieprzem i goździkami. Dodaj cynamon, cytrynę i 0,5 kilo cukru, wlej 3 litry wina, litr koniaku i to zagotuj. A jeżeli ktoś, to jest dalej idzie przepis tak, a jeżeli ktoś ci powie, że masz dodać wanilii, to daj mu wpysk.
0: Tak, rodacy z drugiej Rzeczpospolitej też mieli takie same słabości jak my. A grog był ponoć mocarny.
1: No.
0: Mocarny. Mało kto dawał radę znieść więcej, jak ja wiem, 3 toasty.
1: Ale to a propos toastów i procentów w szkle, to jest jeszcze jedna historia, taka anegdota, taki smaczek. No w końcu mówimy o wesołej niepodległej,
0: no,
1: prawda?
0: Tak, tak.
1: Do kasyna oficerskiego przychodzi młody podporucznik.
0: Ciężko o starych podporuczników.
1: Mądrze mówisz. I barman mówi mu, temu podporuczniku, że organizowany jest konkurs na odgadnięcie wyrazu składającego się z pierwszych liter nazwy wypijanych trunków.
0: Ej, bardzo dobra zabawa. A i alfabetu się człowiek nauczy, powtórzy. Tylko czy jest wódka na ą?
1: Nie ma na ą.
0: Nie?
1: Nie, żadnego na
0: on.
1: Nie ma na ą.
0: Śliwowica ącka.
1: Poczekaj, podporucznik przystał na ofertę barmana i wziął udział w konkursie. Dostał 3 kieliszki i po wypiciu oświadczył SOS, że to była Starka, Okowita i Soplica, nie? No i pyta taki rozradowany, jakie ma miejsce w rankingu. A barman mówi, że bardzo, bardzo dobrze, panie podporuczniku, świetnie. Ale rekordzistą jest pułkownik Wieniawa z wyrazem Nabuchodonozor.
0: Mój Boże, ale... Ależ po tym musiał być kat. No chyba trwający dłużej niż sama niepodległa.
1: Tak, i dziś z czoła czasu, prawda, my potomni myślemy dzisiaj w głąb dziejów i w odmęty historii, nasze słowa pełne uznania. Wieniawa, szacun.
0: Podziw, mir, rewerencja i estyma.
2: Historia dla dorosłych. Wesoła niepodległa.
0: Jak się tak patrzy na kalendarz świąt narodowych, to jedno rzuca się w oczy, a mianowicie to, że komuniści to się lepiej umieli ustawić.
1: A dlaczego, że jak w sensie?
0: No bo my świętujemy odzyskanie niepodległości w listopadzie. Chłodno, zimno, deszczowo, a komuniści wszystkie rocznice mieli wiosną i latem.
1: No tak, bo 22 lipca to jest ciepło, słonecznie, dość święto płynnie przechodziło w dożynki, prawda? No. 1 maja, żeby daleko nie szukać, wiosna, ciepełko, kwitnie,
0: no, ale
1: przyroda.
0: Czasami imperialiści zrzucali na 1 maja śnieg, pamiętam.
1: Tak.
0: Ale za to na drugi rok nasi meteorolodzy dawali na odpór i świeciło słońce.
1: No dobrze, ale czy my, takie jest pytanie, nie wiem, może ktoś nas słucha odpowiedzialny, czy my nie moglibyśmy przesunąć święta niepodległości w jakieś takie cieplejsze rejony kalendarza?
0: No nie bardzo, bo z wolnych dat został właśnie 11 listopada i 1 stycznia. No i my wybraliśmy 11 listopada.
1: I powiem ci, że bardzo słusznie, bo tak na logikę to weź, komu by się chciało po Sylwestrze dzień świętować? No, no przecież, właśnie. No, byłoby siły.
0: No właśnie, a propos po Sylwestrze, ja mam taką historię.
1: Dawaj.
0: Jest styczeń 1909, prawda? Bawiącego w Zakopanem Piłsudskiego odwiedza Stefan Żeromski, pisarz. Piłsudski w samych kalesonach siedzi przy stole, stawia sobie pasjansa.
1: Dziwne, zabawa.
0: No, Żeromski tak wspomina. Napytający wzrok pisarza mówi: przepraszam za mój ten strój, jedyną parę spodni oddałem do krawca.
1: Piłsudski kryje.
0: Tak mówi. Ale furia spodnie. Pan bojowiec PPS-u stawiasz pasjansę, ten Żeromski, do niego?
1: Jasne. Dwóch chłopa, zima, Zakopane, styczenia, ci mówią o kartach i o spodniach. A gdzie jest alkohol, przepraszam?
0: Nie, posłuchaj, dalej, nie?
1: No,
0: założyłem sobie, mówi Piłsudski w odpowiedzi na pytanie o karty, że jak mi ten pasjans wyjdzie, to będę dyktatorem Polski.
1: O.
0: I 2 lata, i 10 miesięcy później został dyktatorem. Chciał kraju i go dostał.
1: Ty, mając jedną parę spodni.
0: Mm-hmm.
1: Ciekawe, co by Piłsudski zyskał, mając 2 pary.
0: Powiedziałbym, że siła człowieka nie zależy od tego, ile ma par spodni, a raczej od tego, co w tych spodniach nosi. Bym powiedział, ale mi nie wypada.
2: Ojcowie Niepodległej z ludzkiej strony. Trwa historia dla dorosłych. Wesoła, niepodległa.
1: No to teraz. W historii dla dorosłych porozmawiamy o postaci, której jeden z członów nazwiska wszedł na długi czas, a może nawet i w ogóle do dzisiaj, do języka polskiego.
0: Grabski? Reforma Grabskiego?
1: Nie. Ja mam na myśli Felicjana Sławoja Składkowskiego.
0: A, to już wiadomo. Chodzi o te słynne sławojki, czyli wychodki. Nierzadko z serduszkiem na drzwiach.
1: Tak, takie prastare, tak. Polskie, drewniane tojtoje.
0: Mhm.
1: To sławoje to były. Tak.
0: Tak.
1: I z tego właśnie Sławoj Składkowski jest najbardziej znany. A to jest bardzo pozytywna postać z naszej historii. Zaufany Piłsudskiego. To był legionista z pierwszej brygady, ale przede wszystkim lekarz. I on ci to, jako lekarz i polityk, postanowił walczyć o higienę. I on dlatego kazał, szczególnie we wsiach, budować toalety. Najlepiej z dala od domów, za chałupą, żeby nie przenosić zarazków.
0: Ale spokojnie, bo to ja pamiętam taką anegdotę o Sławojce.
1: No.
0: Otóż kiedyś podczas inspekcji powiatu ciechanowskiego Sławoj Składkowski zastał w jednej ze wsi ubikację zabitą gwoździem. I gospodarz wyjaśnił: dzieciakom w szkołach poprzewracali we łbie i nie chcą już chodzić za stodołę. I no srają w wychodku. A to musi być czysto dla komisji.
1: Ale
0: no.
1: Ty patrz.
0: To Składkowski tak wspominał.
1: Dlatego tak mnie to śmieszy, bo jakby ktoś inny wspominał, to bym się nie śmiał.
0: No.
1: Popatrz, jak wtedy szanowano komisję.
0: No.
1: Miało być higienicznie i było.
0: Było.
1: No szanowali kibele.
0: Tak, z tego Sławoja to był światły człowiek i powiem ci, bohaterski, bo nie każdy byłby zadowolony, żeby od jego nazwiska nazywać wychodek.
1: No to fakt, on był z tego dumny.
0: No.
1: Ciekawe brzmiałaby, nie wiem, na przykład nazwa wychodków od nazwisk naszych dzisiejszych polityków. Jakby była Kaczorka, nie?
0: No.
1: Albo Kamyszka, że idę do Kamyszki, bo...
0: Tak. Nie, tam. Kidawka, Sosinka, nie?
1: A może po prostu Budka?
0: O!
1: Taka Boryska.
0: Budka, mamy to!
1: Mamy. Swoją drogą, ciekawe, jak miał na imię ten Japończyk Toj.

0: A na radiowym zegarze już godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów. Od teraz przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. A fakty zaczynamy od ogromnych emocji na stadionie w Seattle. Belgia sensacyjnie wygrywa z Senegalem, potem jak przegrywała już 0-2. Europosłowie chcą od FIFA cofnięcia decyzji zezwalającej Rosjanom na grę w Mistrzostwach Świata do lat 15. Przez Polskę w weekend przeszła fala upałów, przez którą w sklepach skończyły się wentylatory. Niesamowity zwrot akcji w Seattle. Od tego zaczynamy fakty. W meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata Belgowie odwrócili losy spotkania i w ostatnich minutach dogrywki wywalczyli zwycięstwo nad Senegalem. Przed końcem regulaminowego czasu to właśnie reprezentacja Senegalu prowadziła 2-0, jednak w ostatnich minutach Belgowie odrobili straty i doprowadzili do remisu. Dopiero po rzucie karnym w końcówce dogrywki udało im się zdobyć zwycięskiego gola. Tym samym to Belgia po niesamowitej walce idzie dalej po mundialowej drabince, a Senegal wraca do domu. Tymczasem grupa europosłów apeluje do FIFA o wykluczenie Rosji z młodzieżowych Mistrzostw Świata. 44 członków Parlamentu Europejskiego wezwało szefa Światowej Federacji Gianniego Infantino do cofnięcia zgody na udział rosyjskiej reprezentacji w Mundialu do lat 15. Ten jesienią, przypomnijmy, odbędzie się w Azerbejdżanie. Sygnatariusze podkreślają, że Rosja nie powinna wrócić do międzynarodowej rywalizacji, dopóki nie zakończy wojny z Ukrainą i nie rozpocznie rozmów pokojowych. Ostrzegają też, że dopuszczenie Rosjan może doprowadzić do bojkotu turnieju przez inne reprezentacje. Nie udało się uratować życia dziecka przygniecionego przez traktor podczas prac polowych w Kikowie w powiecie Buskim, informuje Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
1: Zostało ono wyciągnięte z podciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.
0: Na miejscu pracują policjanci Straż Pożarna. Lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: To są fakty RMF FM.
0: Góra śmieci, resztki jedzenia i przypalone ławki. To obrazki z krakowskiego Zakrzówka praktycznie po każdym weekendzie. Zarząd Zieleni Miejskiej zlikwidował tam już strefę grillową. A stało się to m.in. po tym, jak uczestnicy plenerowej imprezy dla zabawy usmażyli chronionego prawnie węża gniewosza.
3: Zostaliśmy o takiej sytuacji poinformowani przez mieszkankę, która rzeczywiście nawet miała zdjęcia na dowód tej sytuacji. Więc chociażby z tych względów podjęliśmy tą decyzję ostateczną. Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
0: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W weekend przez Polskę przeszła fala ekstremalnych upałów. W sklepach przez to skończyły się wentylatory. W wielu marketach kolejki po wiatraki były gigantyczne, ale ci, którzy nie kupili urządzeń chłodzących odpowiednio wcześnie, musieli wrócić z niczym.
4: Mądry Polak po szkodzie. Logika wskazuje na to, żeby kupić wcześniej.
5: Panu udało się kupić wcześniej?
4: Nie, no ja kupiłem 2 lata temu i dzisiaj byłem właśnie, bo mi nawalił.
5: No i co teraz?
4: No, nie będę czekał ze 3 tygodnie.
5: 3 tygodnie bez wiatraka?
4: Tak, szkoda, że on się w zimie nie podszedł.
5: Szuka pan teraz wiatraka?
6: Tak.
5: I nigdzie nie ma?
6: Nie ma.
5: I co teraz?
6: Nie wiem.
5: Macie wiatrak w domu?
7: 3.
5: 3 nawet,
7: 2 w pokoju i chodzi jeden w łazience non-stop. I całą noc. Straszna sprawa. Byliśmy tydzień temu i były wiatraki stały, nikt się nie interesował specjalnie. Także u nas jest zazwyczaj tak, jak coś się stanie, to dopiero. No to o tym trzymy się. Lato przychodzi co roku.
0: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
8: Wiecie coś o zamachu, o próbie otrucia prezydenta Karola Nawrockiego, wtedy jeszcze kandydata na prezydenta?
9: Przeczytałem informacje, które pochodzą z książki wywiadu Rzeki z prezydentem Nawrockim, który ma się ukazać, i wiem, że prokuratura, czyli państwo, potraktowało to bardzo poważnie, bo wszczęte zostało postępowanie i oczywiście od razu...
8: Ale służby nic o tym nie wiedziały wcześniej?
9: Nie.
8: Nie dotarły do was żadne jakieś...
9: Przecież służby nie inwigilowały kandydata i nie były w tym autobusie. Jeżeli nie było żadnych działań w związku z tym, to znaczy powiadomienia pogotowia, czy powiadomienia służb, no to po prostu ta sprawa przez rok była tajemnicą
8: ale
9: prezydenta i jego współpracowników.
8: W tej chwili, no bo to jest, ale zarzut jest bardzo poważny, on wygląda, no wygląda dziwnie, ale jest. Jest na stole.
9: Jest na stole i jeśli to mówi prezydent, to należy to potraktować poważnie. Oczywiście pytanie jest takie, dlaczego wcześniej żadnych działań on nie podjął. Wygrał wybory prezydenckie, więc jakieś ryzyko, że ta sprawa wpłynie na ich wynik, się uchyliło. Więc otwiera to bardzo dużo pytań i nie wiem, czy tutaj nie lepiej było, gdyby rzeczywiście prezydent czy jego ludzie to zgłosili do prokuratury. Nawet teraz, niż w taki sposób, w kontekście książki, w kontekście ogromnych emocji, którym chyba nawet nie ulegają częściowo zwolennicy prezydenta, bo na razie to główne pytanie, dlaczego teraz, ono nie ma odpowiedzi. Dlaczego, jeżeli ktokolwiek koło nas, gdziekolwiek, nawet obcy jest chory, czy widzimy, że ma problemy, każdy z nas wzywa po prostu karetkę. Przecież karetka z lekarzami z Dzierżoniowa czy Ząbkowic to nie są jacyś sztabowcy konkurenta, tylko to są po prostu lekarze, którzy by pomagali, ratowali. Dlaczego tak się nie stało?
8: Dodajmy, że ja taka w takiej sytuacji mogłaby pomóc też kandydatowi na prezydenta. Przypomnijmy, co było z Donaldem Trumpem, kiedy...
9: To już jest oczywiście spekulacja polityczna, czy coś pomaga, czy nie pomaga. Natomiast na pewno prokuratura i opinia publiczna będą oczekiwali odpowiedzi na podstawowe pytanie, dlaczego nie wezwano pomocy? Co takiego się stało? Dlaczego uznano, że tej pomocy nie należy wezwać, jeśli ten stan, opierając się na słowach samego prezydenta, był tak poważny? Jeżeli ktoś traci przytomność, to po prostu pomoc lekarska jest absolutnie konieczna.
8: To my wiemy o tych zabójcach Rosjanina ostatnio w Polsce. To są służby rosyjskie?
9: Trwa śledztwo. Bardzo duży sukces policji ABW, że tak szybko został wytypowany i ujęty podejrzany. Dostał zarzut zabójstwa, czyli prokuratura nie ma wątpliwości, że tutaj sprawstwo jest bliskie pewności. Trzeba teraz wyświetlić jego kontakty. To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
8: A to jest Gruzji?
9: I to jest obywatel Gruzji, z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji, więc tutaj mamy kilka bardzo mocnych przesłanek. Po pierwsze ofiara, krytyk Putina i Kadyrowa, który od lat w taki sposób funkcjonował, był ostrzegany przez policję, ABW, że naraża się, że powinien mieć ochronę. Konsekwentnie tego odmawiał. Druga przesłanka taka, że rosyjskie służby sięgają po środowiska przestępcze w różnych krajach, używając ich właśnie do tego typu działań. Ale to są przesłanki, trzeba to potwierdzić procesowo. Intensywnie trwa praca, trzeba wszystkie jego kontakty, wszystkie jego środki łączności, w jaki sposób zlecenie, w jaki sposób pieniądze dostał, to się toczy.
8: Wymienił pan dwa nazwiska, panie ministrze, Putin i Kadyrow. No i natychmiast pojawiają się pytania, kadyrowcy czy GRU?
9: Niekoniecznie to musi być zbiór rozłączny, bo takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kadyrowa. Tak, Kadyrow jest w pewnym sensie symboliczną postacią też i dla rosyjskiej władzy. I myślę, że oczywiście trwają ustalenia i trzeba wskazać, kto był tym zleceniodawcą. Natomiast tak czy inaczej to jest Rosja, tak? Czeczenia jest częścią Federacji Rosyjskiej, więc niekoniecznie musi być to sprzeczne, czy to rosyjska służba, czy tak zwani kadyrowcy. Przecież oni też funkcjonują na rzecz państwa rosyjskiego. Mówimy to nie jest jakaś odrębna grupa.
8: Mówimy teraz o działaniach Rosji w Polsce. Pojawiły się takie medialne doniesienia, również polskie. Wczoraj pisał o tym Onet, ale wcześniej pisał o tym brytyjskie media. Mówił też o tym Donald Tusk, o tym, że może się pojawić jakiś kinetyczny, hybrydowy, ale jednak kinetyczna forma ataku Rosji na Polskę. Nie tylko na państwa bałtyckie, ale również na polskie służby mają takie sygnały, mają takie obawy?
9: Służby Zachodu mają takie obawy, więc to jest temat, nad którym na co dzień pracujemy i dotyczy to państw bałtyckich, dotyczy to Polski. Zresztą wcale to nie będzie jakiś przełom czy nowa jakość, tak? Mieliśmy atak na tory w listopadzie ubiegłego roku, mieliśmy spalenie centrum Marii Wilska. Mamy do czynienia z całą serią od 2024 roku aktów dywersji ze strony służb rosyjskich. Dotyczy to również innych państw, nie tylko Polski.
8: No tak, ale tu jest
9: Polski.
8: Mowa o ataku dronowym, ataku na elementy infrastruktury krytycznej, na przykład na stacje przesyłowe energii elektrycznej, symulowane ataki lotnicze, albo nawet jakaś forma hybrydowego ataku w rejonie przygranicznym, który miałby się zakończyć negocjacjami z Rosją.
9: To są wszystko możliwe scenariusze, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Rosja działa, w jaki sposób Rosja działa hybrydowo. Zresztą wtargnięcie rosyjskich dronów też przeżyliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Trudno uwierzyć, że to był jakiś przypadek czy zbieg okoliczności, więc te wszystkie rzeczy dzieją się i my musimy razem ze służbami Zachodu poważnie zakładać, że to się może wydarzyć, tak? Że to jest normalne w każdej perspektywie czasowej. Tutaj, jak mówię, nie wiążemy ani tego z postępami, akurat teraz ich nie ma, procesu pokojowego czy z sytuacją na froncie. To jest po prostu taki arsenał działań Rosji i oni takie rzeczy planują robić, przygotowują je. Przecież w maju informowaliśmy o zatrzymaniu, aresztowaniu kolejnej grupy osób, która rozpoznawała w Polsce obiekty, fotografowała, notowała, tak, przygotowywała pewne działania. Tak? Więc to się dzieje i musimy się liczyć z różnymi możliwościami. I oczywiście państwa bałtyckie czują się znacznie bardziej narażone niż Polska z oczywistych powodów. Są mniejsze, ich położenie geograficzne wystawia
8: ale
9: je na szczególne
8: na
9: ryzyka.
8: Ale byłby naciskiem na nich jeszcze większym.
9: No tak, ale to jest pytanie, na który, gdzie powinno się nacisnąć, tak? Weźmy pod uwagę na przykład mniejszości rosyjskie we wszystkich trzech państwach bałtyckich. Łatwo tutaj jest rozhuśtać sytuację pod pozorami rzekomej ochrony praw tej mniejszości. Także na pewno wymaga to od nas czujności. Służby są cały czas w alercie i w kontakcie i ze służbami państw bałtyckich, europejskimi, przede wszystkim z Amerykanami, bo my jesteśmy od tego, ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa, żeby być gotowi na najgorsze scenariusze, złe scenariusze. Jak się to nie wydarzy, to po prostu się nie wydarzy, natomiast może się wydarzyć w każdej perspektywie, którą jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wracając do wysadzania torów pod Garwolinem w listopadzie, nic szczególnego się nie działo w polityce, nie było jakiegoś powodu. Po prostu była to długo przygotowywana operacja przeprowadzona przez zawodowców.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra Tomasza Siemoniaka. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Teraz porozmawiamy o tym, co dzieje się w tej chwili w Ekon w Szwajcarii, w siedzibie, głównej siedzibie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, zwanego popularnie, choć no, wbrew opinii samych zainteresowanych, lefebrystami. Tam dziś odbywają się biskupie czterech księży tegoż zgromadzenia, dokonywane przez dwóch biskupów tegoż zgromadzenia, wcześniej już ekskomunikowanych, ale ich ekskomuniki zdjęto. Z nami jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie księdza profesora.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Do ostatniego momentu trwały próby zatrzymania tych święceń. Jeszcze wczoraj Leon XIV wystosował do przełożonego generalnego bractwa list, w którym apelował o to, żeby nie wyświęcać owych biskupów, bo to doprowadzi do rozerwania tkaniny ciała tuniki Chrystusowej. Natomiast, no już wiemy, te święcenia się odbywają. Co to oznacza dla, najpierw może dla samej tej szóstki bezpośrednio zainteresowanych, czyli dwóch biskupów, którzy święcą, i czterech, którzy no, za moment będą wyświęceni?
2: To jest smutny dzień w Kościele katolickim, ponieważ konsekwencją tego dzisiejszego wydarzenia będzie kara ekskomuniki dla tych, którzy będą udzielać święcenia biskupich, i dla tych, którzy te święcenia biskupie przyjmą. I kolejnym etapem tej kary ekskomuniki będzie formalna schizma, czyli oficjalny podział w Kościele katolickim, czyli wykluczenie z jedności z Kościołem katolickim tak duchownych, jak i wiernych, którzy należą do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. To jest bardzo przykry dzień dla katolików na całym świecie.
1: No właśnie, dlatego że to jest oczywiście powtórka, można powiedzieć, powtórka z tego, co już widzieliśmy, bo wiele lat temu Jan Paweł II taką karę nałożył, wtedy także na czterech wyświęconych biskupów i ich konsekratorów. To także wtedy oznaczało całkowite pozbawienie misji kanonicznej wszystkich duchownych bractwa. Potem te ekskomuniki były zdejmowane, Benedykt XVI je zdjął, Franciszek przyznał de facto prawie pełną kanoniczną jurysdykcję. Status bractwa był nieokreślony, ale przyznano księżom bractwa wszystkie przywileje w zasadzie zwykłych księży katolickich. No a teraz, jak rozumiem, to już on napisał wczoraj Leon XIV, to wszystko zostanie cofnięte, a sakramenty przez nich udzielane, czyli przez księży bractwa, będą, jak to napisał papież, niegodne, niegodziwe, a nawet niektóre nieważne.
2: Owszem, takie są prawne konsekwencje tego dzisiejszego wydarzenia, ale dodajmy, że to dzisiejsze wydarzenie ma taki, można powiedzieć, wymiar wręcz imponujący. Ja przed chwilą oglądałem w internecie transmisję ze Szwajcarii, ona jest bezpłatnie dostępna. Mamy tam dzisiaj zebranych kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy wiernych lefebrystów czy członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Do tego mamy kilkuset księży i pewnie około 200 kleryków. Także jest to wydarzenie imponujące, gdy chodzi o taki rozmach, gdy chodzi o piękno liturgii, gdy chodzi o piękno przeżywanej czy celebrowanej uroczystości religijnej. I oczywiście no, martwi nas ten formalny rozpad jedności w Kościele, no ale też dodajmy uczciwie, że schizmy są stare jak świat i w każdej religii, że tak powiem, dokonują się różne podziały. W Kościele katolickim mieliśmy dwie wielkie schizmy w wieku XI, schizma wschodnia, w wieku XVI schizma zachodnia, i dodajmy jeszcze, że gdy chodzi o chrześcijaństwo, codziennie na świecie powstają 2-3 nowe wyznania chrześcijańskie, także oczywiście boli nas to dzisiejsze wydarzenie z Ekon w Szwajcarii, ale też powiedzmy uczciwie, że schizmy nie są czymś, że tak powiem, rzadkim, gdy chodzi o chrześcijaństwo czy inne religie.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Na podstawie czego ta schizma się dokonuje, dlatego że oczywiście tutaj mamy postać arcybiskupa Lefebvre'a i mamy debatę na temat liturgii, rzeczywiście tam widzimy święcenia w starym, przedsoborowym, potrydenckim rycie dokonywane. Natomiast to nie jest jedyna kwestia, która jest dyskutowana przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Oni ostatnio opublikowali takie szerokie wyznanie wiary, w którym nie tylko wyznają to, w co wierzą, ale także odrzucają pewne elementy. No i wiele z tych elementów to są już mocno zakorzenione po Soborze Watykańskim II elementy nauczania katolickiego.
2: Może uprośćmy to wszystko. Co będzie bezpośrednią przyczyną kary ekskomuniki, czyli wyłączenia z Kościoła i późniejszej schizmy? Otóż tą bezpośrednią przyczyną jest konsekracja nowych biskupów bez zgody papieża. Obecnie nie można święcić nowych biskupów w Kościele katolickim, jeśli na to nie wyraził zgody papież, ale zauważmy, że nie zawsze jest to prawo przestrzegane. Mamy chociażby Chińską Republikę Ludową, mamy porozumienie między Watykanem i Pekinem z roku 2018, no i nie zawsze Chińska Partia Komunistyczna przestrzega tego porozumienia. Co pewien czas są święceni w Chinach biskupi bez zgody papieża i w tym przypadku nie ma, że tak powiem, ekskomuniki i nie ma ogłaszanej schizmy przez Rzym. W związku z tym tutaj nie mamy takiego rygoryzmu ze strony
1: Watykanu. Teraz nie mamy, ale przypomnijmy, księże profesorze, że tak bywało, to znaczy za czasów Jana Pawła II były do de facto dwa kościoły podziemne i ten kościół Stowarzyszenia Patriotycznego, którego ważności święceń, znaczy ważność uznawano, nie uznawano ich godziwości i dopiero późniejsze decyzje doprowadziły do tego, że tą godziwość także uznano na skutek porozumienia z władzami zresztą. Więc to bardziej skomplikowana jest historia.
2: Tak, owszem, ale ja mówię o ostatnich przypadkach już po roku 2018, że po prostu co pewien czas chińscy komuniści, że tak powiem, dążą do święcenia nowych biskupów, no i bez zgody papieża i później oczywiście papież jedynie może to zaakceptować. Ale zostawmy, że tak powiem, Chiny. Natomiast mamy tutaj, gdy chodzi o lefebristów, w tle potężne różnice dogmatyczne i one są, że tak powiem, podzielane nie tylko w Kościele katolickim przez samych lefebristów, ale także przez częściowo wiele różnych środowisk konserwatywnych i w tle mamy ocenę tego, co zrobił Sobór Watykański II w latach 60. XX wieku, czyli mówiąc bardzo tak krótko i syntetycznie, lefebryści uważają, że zmiany, które wprowadził Sobór Watykański II, są zbyt liberalne, są zbyt daleko idące. Lefebryści oskarżają Rzym czy papieży i władze Watykanu o utratę wiary, że te reformy poszły za daleko i twierdzą lefebryści, że to oni są strażnikami w świętej tradycji 2000 lat wiary chrześcijańskiej.
1: No właśnie, teraz pytanie, które chyba trzeba zadać, to znaczy, czy ten lata dialogu, bo trzeba powiedzieć, że obie strony próbowały ze sobą rozmawiać przez wiele lat. Papieże, nawet papież Franciszek, który jest takim symbolem liberalizmu, przyznał bractwu bardzo dużo przywilejów. On ograniczał wewnątrz Kościoła pewne możliwości sprawowania, tak w pełni wewnątrz Kościoła, tak powiedzmy, sprawowania Eucharystii, sprawowania tej starej formy mszy świętej. Natomiast w tej przestrzeni takiej niedookreślonej, czyli właśnie bractwa, pozwalał dość dużo. Czy wszystkie te lata poszły na marne i de facto obserwujemy w tej chwili kształtowanie się nowego kościoła, czy znowuż wrócimy do punktu wyjścia i za 15 lat albo za 10, może sam Leon XIV, może jakiś jego następca zdejmie te ekskomuniki i cała ta gra zacznie się od nowa?
2: Raczej nie zacznie się ta gra od nowa. Mamy, uważam, przekroczenie Rubikonu, czyli rodzi się nowy kościół chrześcijański i te pęknięcia także w samym Kościele katolickim będą coraz większe między skrzydłem liberalnym i skrzydłem konserwatywnym i ja mam takie przeczucie, że to dzisiejsze wydarzenie jest jedynie takim papierkiem lakmusowym, a może bardziej takim zwiastunem terminem tego, co nadchodzi, to znaczy te tarcia doktrynalne będą coraz głębsze w samym Kościele katolickim, między katolikami, którzy uważają się za konserwatywnych, a tymi, którzy głoszą liberalne rozumienie prawdy, wiary i moralności. Także można powiedzieć, że tutaj się nic nie kończy, raczej wszystko się dopiero zaczyna. No i oczywiście to jest też pytanie, gdy chodzi o Polskę, ponieważ w Polsce te tematy za bardzo nie interesują opinii publicznej, ponieważ obecność lefebrystów w naszym kraju jest marginalna. Natomiast gdy chodzi o Stany Zjednoczone czy Francję, to są bardzo silne i wpływowe środowiska i ta debata doktrynalna, chociażby we Francji czy w USA, no, toczy się na bardzo wysokim poziomie intelektualnym.
1: Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Andrzej Koboliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A szczegóły

0: Misja specjalna w RMF FM. Piłsudski kontra Dmowski. Dyplomatyczne starcie w Japonii.
1: Jest 11 lipca 1904 roku. Na ulicach Tokio panuje duży ruch. Poza Japończykami w mieście przebywa sporo obcokrajowców, w tym wielu reporterów, którzy relacjonują przebieg wojny rosyjsko-japońskiej.
2: Jednym z cudzoziemców, który tego dnia spaceruje po mieście, jest Roman Dmowski, czołowy działacz Narodowej Demokracji.
1: Polityk chwilę wcześniej wyszedł z hotelu i jest w drodze na pocztę. Towarzyszy mu James Douglas, Polak pochodzenia szkockiego i korespondent lwowskiej gazety Słowo Polskie.
2: W pewnym momencie zauważają dwie riksze, które jadą w ich stronę. Siedzi w nich dwóch Europejczyków, a ich twarze wydają się Dmowskiemu znajome.
1: Gdy pojazdy są już blisko, rozpoznaje jednego z mężczyzn. Jest to Tytus Filipowicz, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej.
2: Filipowicz również rozpoznaje Dmowskiego i krzyczy do ciągnącego riksze:
3: zatrzymać się!
2: Pojazdy stają i dwaj pasażerowie wychodzą na spotkanie z Dmowskim. Ten z zaskoczeniem orientuje się, że drugim z nich jest Józef Piłsudski, jeden z największych rywali politycznych Dmowskiego.
1: Choć politycy w wielu sprawach mają przeciwne poglądy i nie przepadają za sobą, to powitanie jest serdeczne. Dmowski pyta przybyłych:
3: dokąd jedziecie?
2: Filipowicz odpowiada:
3: do was. Zobaczyliśmy wasze imię w gazecie na liście gości hotelu Metropol.
1: Polacy przez chwilę rozmawiają, po czym Piłsudski zaprasza na obiad w hotelu, w którym się zatrzymał.
2: Później spotkają się jeszcze kilka razy i odbędą prawie 9-godzinną rozmowę o przyszłości Polski.
1: Dlaczego Piłsudski i Dmowski pojechali do Japonii i co wyniknęło z ich spotkania? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Na początku XX wieku Japonia i Rosja prowadzą gwałtowną politykę ekspansyjną na Bliskim Wschodzie. Rywalizacja o te same terytoria sprawia, że między dwoma krajami zaczynają narastać napięcia.
1: Wszystkie próby pokojowego podziału stref wpływów kończą się fiaskiem i oba mocarstwa rozpoczynają przygotowania do zbrojnego starcia.
2: 8 lutego 1904 roku wojska japońskie atakują bazę rosyjskiej marynarki w Port Arthur. Rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska.
1: W tej sytuacji część polskich organizacji niepodległościowych dostrzega w Japonii potencjalnego sojusznika.
2: Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej jeszcze przed wybuchem wojny zaczynają rozważać, czy nie udałoby się wykorzystać nadchodzącego konfliktu na korzyść Polski.
1: Jednym z pomysłów jest zorganizowanie zbrojnego powstania, które zmusiłoby Rosję do walki na dwa fronty.
2: Co więcej, w carskiej armii walczy wielu Polaków. Pojawia się zatem koncepcja, aby przekonać ich do dezercji i utworzyć w Japonii Legion Polski.
1: Jeżeli plan się powiedzie, być może pozwoli to Polsce nawet na odzyskanie niepodległości. Działacze PPS postanawiają przedstawić swoje propozycje japońskim dyplomatom, którzy przebywają w Europie.
2: Liczą, że Tokio będzie zainteresowane współpracą oraz pozyskaniem sojusznika na tyłach wroga i sfinansuje powstanie oraz dostarczy broń.
1: 8 lutego 1904 roku Witold J. Konarkiewicz wysyła list do Nobuakiego Makino, japońskiego posła w Wiedniu. Pisze w nim:
4: Polacy są urodzonymi wrogami Rosji. Japonia może spotkać się tylko z ich sympatią, gdyż interesy narodu polskiego na żadnym polu nie krzyżują się z interesami japońskimi.
2: W liście przedstawia projekt Sojuszu Polsko-Japońskiego, organizacji Polskiego Legionu w Mandżurii oraz możliwości wywołania powstania.
1: Początkowo japoński poseł sceptycznie podchodzi do pomysłu PPS i nawet nie odpowiada na list.
2: Jednak przywódcy partii ponawiają starania i ostatecznie udaje im się zainteresować swoimi planami rząd japoński.
1: Rozpoczynają się negocjacje i przedstawiciele PPS starają się przekonać Tokio, że zbrojne powstanie w Polsce będzie korzystne dla obu stron. Japończycy są zainteresowani i zapada decyzja, aby dwóch Polaków udało się do Azji, gdzie omówiliby szczegóły porozumienia. Na emisariuszy zostają wybrani Józef Piłsudski i Tytus Filipowicz.
2: Jednak o planach socjalistów dowiadują się przedstawiciele Narodowej Demokracji. Są oni mocno zaniepokojeni działaniami PPS, zwłaszcza planami wywołania zbrojnego powstania.
1: Roman Dmowski, jeden z czołowych działaczy NDC, uważa ten pomysł za niemożliwy do realizacji.
2: Obawia się, że Rosjanie z łatwością stłumią powstanie, co bardzo negatywnie wpłynie na morale narodu. Jak sam stwierdza:
3: po każdym stłumionym powstaniu Polacy opadają z sił na co najmniej 30 lat.
1: Dmowski i przywódcy NDC postanawiają sabotować działania PPS i także starają się nawiązać kontakt z Japończykami.
2: W Krakowie Dmowskiego odwiedza oficer

0: armii japońskiej, Motojiro Akashi. Podczas rozmowy Polak stwierdza:
1: w obecnej sytuacji nie widzę możliwości zorganizowania zbrojnego powstania na ziemiach polskich, które skończyłoby się sukcesem.
2: Akashi wysłuchuje Dmowskiego i przekazuje jego stanowisko swoim przełożonym. Sugeruje też, że przywódca endecji powinien udać się osobiście do Tokio, gdzie spotkałby się z japońskimi dygnitarzami.
0: Dmowski postanawia działać jak najszybciej i już na początku kwietnia 1904 roku wyrusza w podróż do Japonii.
2: 15 maja przybywa do Yokohamy, położonej nieopodal Tokio. Dwa dni później udaje się do stolicy Japonii i zatrzymuje się w hotelu Metropol.
0: W przeciągu następnych tygodni spotyka się z przedstawicielami sztabu japońskiego, podczas których próbuje ich przekonać do swoich racji.
2: Nakreśla on sytuację panującą w zaborze rosyjskim. Tłumaczy też, że zorganizowanie udanego powstania nie będzie możliwe, a klęska będzie miała negatywne konsekwencje dla Japonii.
1: Jeżeli Rosjanie szybko stłumią powstanie, będą mogli wysłać swoje oddziały na wschód. Z waszego punktu widzenia korzystniejsze jest stworzenie groźby, że w Polsce może dojść do niepokojów. To zmusi Rosjan do trzymania części swoich wojsk na zachodzie.
0: Dmowski przedstawia też PPS jako marginalne stronnictwo, nie posiadające żadnej większej siły czy poparcia. Odwiedza też obóz jeniecki, gdzie przebywają Polacy.
2: W Tokio spotyka Jamesa Douglasa, redaktora endeckiej gazety Słowo Polskie. Dmowski nie wie jednak, że Douglas potajemnie sympatyzuje z socjalistami i przekazuje PPS informacje o poczynaniach polityka endecji.
0: W czerwcu 1904 roku Filipowicz i Piłsudski wsiadają na statek i wyruszają w podróż do Japonii. Do portu w Yokohamie przybywają w nocy z 9 na 10 lipca.
2: 11 lipca Piłsudski przegląda gazetę Japan Times i ze zdumieniem mówi do Filipowicza:
3: patrz, na liście gości hotelu Metropol jest Dmowski. Ale co on tu robi? Musimy się z nim zobaczyć.
0: Choć Piłsudski wie, że endecja nie jest przychylnie nastawiona do jego pomysłów, to zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że Dmowski udał się w podróż do Japonii.
2: Dwaj działacze PPS wynajmują rikszę i udają się do hotelu Metropol w Tokio. Gdy jeszcze są w drodze, niespodziewanie przejeżdżają obok Dmowskiego i Douglasa.
0: Dochodzi do spotkania, a przedstawiciel endecji nie kryje zaskoczenia. Nie miał pojęcia, że Japończycy zaprosili członków PPS do Tokio.
2: Choć politycy reprezentują sprzeczne cele, to traktują się uprzejmie i wspólnie jedzą obiad w hotelu.
0: 12 lipca Piłsudski spotyka się z przedstawicielami Sztabu Generalnego Japonii, gdzie przedstawia propozycję porozumienia.
3: Zobowiązujemy się do szerzenia dywersji na tyłach wroga oraz będziemy dostarczać wam informacje wywiadowcze. W zamian oczekujemy utworzenia polskiego legionu u boku waszej armii oraz wsparcia finansowego dla PPS.
2: Generał Atsushi Murata odpowiada:
4: rozważymy waszą propozycję i wkrótce otrzymacie odpowiedź.
0: W oczekiwaniu na oficjalne stanowisko Japonii Piłsudski i Filipowicz postanawiają zwiedzić Tokio. Towarzyszy im Roman Dmowski, który wcześniej przestudiował przewodnik i służy im za pilota.
2: 14 lipca Piłsudski i Dmowski spotykają się w hotelu i odbywają długą rozmowę, która trwa prawie 9 godzin.
0: Rozmawiają o przyszłości Polski, przedstawiają szczegółowo swoje poglądy i próbują nawzajem przekonać się do swoich racji.
2: Mimo licznych różnic, rozmowy przebiegają w życzliwej atmosferze. Dmowski wspomina później:
1: wiedzieliśmy, że się nie przekonamy, ale ile mieliśmy wspólnych trosk i uczuć.
0: Po tym spotkaniu Dmowski przedstawia Japończykom jeszcze jeden dokument, w którym przekonuje ich, że propozycje PPS są niemożliwe do realizacji.
2: 22 lipca, uznając, że nie jest już w stanie nic więcej zrobić, Dmowski wsiada na statek i rusza w drogę powrotną do Polski.
0: Następnego dnia przedstawiciele PPS otrzymują odpowiedź, która jest dla nich ogromnym rozczarowaniem. Japończycy stwierdzają:
4: z przykrością zawiadamiamy, że nie możemy przyjąć waszej propozycji. Mogłoby ono doprowadzić do bardzo poważnych komplikacji na arenie międzynarodowej, co nie leży w naszym interesie.
2: Nie jest do końca jasne, na ile argumenty Dmowskiego wpłynęły na ostateczną decyzję Japończyków.
0: Władze w Tokio mogły też dojść do wniosku, że Polacy są zbyt mocno podzieleni i zbrojne powstanie nie może się w tej sytuacji zakończyć ich wygraną.
2: Piłsudski odnosi jednak połowiczny sukces. Choć idea stworzenia polskiego legionu w Japonii oraz wywołania powstania zostają odrzucone, to Japończycy są nadal zainteresowani współpracą z PPS.
0: przekazują ugrupowaniu 30 tysięcy rubli na działalność dywersyjną i wywiadowczą.
2: Po tym częściowym sukcesie Piłsudski i Filipowicz decydują się na powrót do Europy. Przed wyjazdem mieli jeszcze wziąć udział w uroczystym przyjęciu, na którym byli obecni japońscy dyplomaci.
0: Podanych zostaje wiele potraw, wśród których jest specjalnie przyrządzona ryba. Gdy Piłsudski wsadza ją do ust, ta nagle zaczyna się ruszać.
2: Nie chcąc urazić gospodarzy, nie wypluwa jej, ale prosi o kieliszek alkoholu. Filipowicz wspominał.
1: Pierwszy i jedyny raz widziałem, że Józef potrafił wypić jednym duszkiem pół szklanki koniaku. Z koniakiem popłynęła jakoś i ta ryba. Jak się później okazało, była jedynie ogłuszona. Sztuka zaś polegała na tym, by zjeść ją zanim się obudzi.
0: Po tym przyjęciu przedstawiciele PPS ruszają w rejs powrotny do Europy. Ten jednak nie odbywa się bez incydentów.
2: 13 sierpnia statek dopływa do miasta Victoria w Kanadzie. Piłsudski ma ogromną ochotę zjeść lody i wraz z Filipowiczem schodzą na ląd.
0: Z tego powodu spóźniają się na statek i ten odpływa bez nich. Udaje im się jednak dotrzeć do Vancouver, gdzie odzyskują swoje bagaże i kontynuują podróż do domu.
2: Ostatecznie zarówno Dmowski i Piłsudski osiągnęli pewien sukces. Przyszły marszałek zdobył fundusze na działalność PPS, a przywódca Endecji zapobiegł organizacji zbrojnego powstania na terenie Polski.
0: Wojna rosyjsko-japońska zakończyła się spektakularną klęską carskich wojsk, a pełen incydentów rejs floty bałtyckiej i jej przegrana w bitwie pod Tsushimą ośmieszyły kraj na arenie międzynarodowej.
2: Choć formalnie Polska nie zyskała na konflikcie, to słabość zaborcy stawała się coraz bardziej widoczna.
0: W 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa, której carska Rosja już nie przetrwa. Polakom da to szansę na odzyskanie niepodległości, a Piłsudski i Dmowski odegrają w tym procesie kluczową rolę.
5: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: poziomu absolutnie niewyobrażalnego po obu stronach.
1: Musimy być operacyjnie na to przygotowani i nasze służby.
0: Ale macie takie podejrzenie?
1: To znaczy, oczywiście tak, znając metody działania rosyjskich służb, jest to absolutnie wyobrażalne i obserwujemy też zainteresowanie ludzi, którym to zlecają rosyjskie służby, różnymi obiektami ważnymi z punktu widzenia polsko-ukraińskiego. Nie tylko obiektami wojskowymi, infrastruktury krytycznej, czy obiektami służącymi wsparciu wojskowemu dla Ukrainy. Polska jednak jest państwem, przez które 90% tej pomocy przechodzi przez cały czas. To obserwujemy też zainteresowanie różnymi miejscami, które z takiego punktu widzenia, jak mówi pan redaktor, mogą być wykorzystane. Nie, przecież są różne siedziby różnych organizacji, różne miejsca, które organizacji pomocowych, które można sobie tutaj wyobrazić. I nasze służby, ja nie mówię, że to jest jakoś uprawdopodobnione w tym momencie, natomiast my musimy wyprzedzać wydarzenia, musimy się liczyć z tym, że rosyjskie służby będą chciały to napięcie, prawdziwe napięcie, co tutaj dużo mówić, wykorzystać.
0: Panie ministrze, a obserwujecie polityków, którzy prowadzą, ja nie mówię oczywiście o jakichś działaniach operacyjnych, ale o obserwacji, którzy jak się zdają na tych animacjach robią,